0: zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury też 22 stopnie oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Różdżka, nasza polska czarodziejka czasu, pojawiła się na branżowym wydarzeniu i z miejsca stała się sensacją. Aktorka, która ma już 47 lat, wygląda jakby właśnie skończyła 20. Jej świeża fryzura, promienna cera i szczupła sylwetka sprawiły, że wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Czyżby odkryła eliksir młodości? A może to po prostu magia zdrowego stylu życia i rodzinnej harmonii? Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają. Doda, znana z burzliwych relacji w showbiznesie, tym razem zaskakuje, chwaląc młodszą koleżankę Roxanę Węgiel. 21-letnia wokalistka, według Dody, to wzór dla młodych fanek, głównie dzięki swojemu spokojnemu życiu prywatnemu. Rabczewska, która sama wcześniej wyszła za mąż, podkreśla, że stabilność w życiu osobistym to klucz do przetrwania w brutalnym świecie muzyki. Ciekawe, czy to nowa era solidarności wśród artystek, czy tylko chwilowy przebłysk?
2: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
2: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej,

0: i w sercu. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana. Dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Maciej Sztur, nasz narodowy skarb aktorski, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami. Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę. Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal trzech dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju. W Otwocku w środowy wieczór doszło do pożaru opuszczonego drewnianego Schwiedermajera. Ogień zniszczył dach i najwyższe piętro budynku. W akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażaków, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru są nadal badane.
1: W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. Już w najbliższy weekend, 18 i 19 lipca, miłośnicy architektury będą mieli wyjątkową okazję zwiedzić słynną Arkę Roberta Koniecznego w Brennej. To rzadkie wydarzenie pozwoli uczestnikom zobaczyć ten ikoniczny dom z bliska i poznać jego historię z pierwszej ręki. Zwiedzanie odbędzie się w kameralnych grupach, a sam autor opowie o kulisach powstania budynku. Warto pamiętać, że udział wymaga wcześniejszej rejestracji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Od 22 lipca kierowcy przejeżdżający przez Zarzecze muszą korzystać z objazdu na drodze powiatowej 1406S. Trasa prowadzi przez Tresną, Oczków i Żywiec. Utrudnienia mogą potrwać do listopada. Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie.
1: Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029. Dziś w Pogorzelicy idealne warunki do morskich kąpieli. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda czysta i wolna od sinic. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni. W sąsiednim Niechorzu odbywa się finał nadmorskiej bieganiny, co dodaje sportowego klimatu. Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku. W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
1: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już 29 i 30 sierpnia stara kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat. Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś w Poznaniu Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze w walce o Superpuchar Polski. Mecz wywołał kontrowersje po decyzji PZPN o wprowadzeniu nowych zasad z mundialu bez wcześniejszego szkolenia. Trener Lecha, Nils Frederiksen, skrytykował związek za brak szacunku dla klubu. Dodatkowo w tym roku nie przewidziano nagród pieniężnych dla uczestników.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
0: Radio Super Express. Sport.
1: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Argentyna awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-1 nad Anglią. Mecz zakończył się skandalem, gdy Jude Bellingham uderzył w głowę świętującego Argentyńczyka Valentina Barco. Nagranie z incydentu szybko obiegło świat. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra o 3. miejsce z Francją. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w 3. turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7. wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawski klub kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
1: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Rajlą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3. pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 23 stopnie i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach do drużyny Old Boyów dołączy Michał, nowy chłopak Natalii. Zajmie on miejsce tragicznie zmarłego Karola w zespole Startu Falenica. Michał nie pojawi się tam bez powodu, bo do dziecięcej drużyny dołączy także córka Natalii, Lea. Wspólnie zagrają w specjalnym meczu ku pamięci Karola, z którego dochód wesprze stypendia dla utalentowanych dzieci. Koledzy z drużyny przyjmą Michała z otwartymi ramionami, a powitanie będzie miało taneczny charakter. To wszystko dzięki Gamufalowi, który wygrał ostatnią edycję Dance with the Stars. Michał odnajdzie się w drużynie jak ryba w wodzie, a jego decyzja o dołączeniu okaże się strzałem w dziesiątkę.
2: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16:05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Poiraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Poiraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Poiraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a wśród bohaterów ponownie zobaczymy Pietrka. Aktor zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani zastanawiają się jednak, czy dołączy do niego Jola, grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie jej udział nie został potwierdzony, co budzi pytania o przyszłość Pietrka bez ukochanej. Jola i Pietrek tworzyli nietypowy, ale uroczy związek, który stał się jednym z ulubionych wątków widzów. Ich wspólna historia obejmowała nawet próbę kariery w disco polo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, więc pozostaje czekać na premierę, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Pietrka. Czy będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez Joli? Rancho powraca z 11 sezonem pełnym niespodzianek. Jesienią 2026 roku widzowie TVP1 będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków zatytułowanych Rancho – Zemsta Wiedźm. Halina, żona prezydenta Pawła Kozioła, przechodzi spektakularną metamorfozę. Jako pierwsza dama zachwyca nowym wyglądem, stając się stylową i modną kobietą. Para prezydencka opuszcza Pałac Prezydencki i wraca do Wilkowej, gdzie zamieszka w nowoczesnej, luksusowej rezydencji. Nowy dom Koziołów to prawdziwa perełka, która z pewnością przyciągnie uwagę sąsiadów. Premiera nowych odcinków już tej jesieni, a dokładna data emisji zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia.
1: W najnowszych odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami powrotu Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską, do hotelu Stański. Jej ponowne pojawienie się za recepcyjnym biurkiem może zwiastować poważne kłopoty dla bohaterów. Karolina, która kiedyś miała romans z Brunem, teraz wraca do pracy z powodu problemów organizacyjnych w hotelu. Justin, zdesperowany sytuacją, angażuje policję w sprawę tajemniczych nagrań z kamer bezpieczeństwa. Bruno, nieświadomy intryg swojej żony, zatrudnia ją ponownie, co może przynieść niespodziewane konsekwencje dla ich związku. W tle rozgrywają się intrygi, które mogą zrujnować relacje między bohaterami. Czy Karolina zdoła ukryć swoje działania przed mężem? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z pewnością nie będą się nudzić. W najnowszym, 4254 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof Smolny przeżywa prawdziwy dramat. Po burzliwej kłótni z żoną Basią zostaje zmuszony do spędzenia nocy w redakcji. Basia, przekonana o jego romansie z Marceliną, zrywa z nim wszelki kontakt. Sytuację dodatkowo zaognia Przemek, który utwierdza ją w przekonaniu o zdradzie. Zdesperowana Basia organizuje konfrontację, a Krzysztof, przyparty do muru, musi wyjawić bolesną prawdę. Czy ich małżeństwo przetrwa ten kryzys? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavill, znany z takich produkcji jak Seal Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Reilly jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana?
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie władz partii, na którym podjęto decyzję o wycofaniu się działaczy z niektórych stowarzyszeń politycznych. Wśród nich są stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Dyskutowano także o kontrowersyjnych wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa została wyjaśniona, a prezes Kaczyński i Czarnek mają podobne stanowisko.
2: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku.
0: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na to rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
0: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
2: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
0: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
0: W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 23 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 25 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie show biznesu miłość najwyraźniej nie zna granic czasowych. Michał Wiśniewski i Mandaryna postanowili dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Tymczasem za oceanem Ariana Grande również wraca do przeszłości, odnawiając relacje z Rickiem Alvarezem po ponad dekadzie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową modą na odgrzewanie starych romansów?
2: Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
1: Jeśli ktoś planował spokojne lato, to HBO Max ma dla niego niespodziankę. Już 7 sierpnia na ekrany wraca Klara – Rewolucja, a Izabela Kuna ponownie wkracza do akcji. W życiu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, a miłosne zawirowania i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że codzienność stanie na głowie. W obsadzie nie zabraknie znanych twarzy, a dołączą do nich nowe, w tym Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. Czas na emocje, które wywrócą lato do góry nogami.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnicę o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera.

0: trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło. Queens of the Stone Age, zespół, który od ponad 3 dekad nie przestaje zaskakiwać, wciąż przyciąga tłumy na swoje koncerty. Josh Homme, lider i prawdziwe sceniczne zwierzę, potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności, a jego występy to prawdziwe rockowe widowiska. Zespół serwuje energetyczne setlisty, pełne kultowych hitów i niespodzianek dla największych fanów. Dzięki niesamowitej chemii między muzykami, ich koncerty to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która sprawia, że Queens of the Stone Age to jedna z największych koncertowych potęg na świecie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: David Bowie, choć już od dekady nie ma go z nami, znów zaskakuje. Na rynku pojawi się kompilacja The Shel Talmy Recordings z niepublikowanymi nagraniami z lat 60., kiedy to młody Bowie, jeszcze jako Davy Jones, stawiał pierwsze kroki w muzyce. Współpracował wtedy z przyszłymi gigantami rocka, jak Jimmy Page czy Nicky Hopkins. Album ukaże się 16 września, a fani będą mogli wybierać między różnymi wersjami, w tym limitowanym czerwonym winylem. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Bowie potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny. Phil Collins, który miał zniknąć z publicznego życia po muzycznej emeryturze, znowu zaskakuje. Nie tylko wraca do mediów, ale i zdobywa nominację do Rock and Roll Hall of Fame. A teraz, jakby tego było mało, szykuje się na spotkanie z Noelem Gallagherem z Oasis, który kiedyś nazwał go antychrystem muzyki. Ciekawe, czy na gali Rock and Roll Hall of Fame dojdzie do muzycznego pojedynku stulecia.
2: Napalm Death, brytyjscy pionierzy grindcore'u, zrobili coś, co wydawało się niemożliwe. Wystąpili w kultowej serii Tiny Desk Concerts amerykańskiego radia NPR. Wciśnięci między półki z książkami, w ciągu 20 minut zagrali 8 utworów, w tym legendarny You Suffer, który trwa nieco ponad sekundę. Wokalista Barney Greenway nie krył zaskoczenia, ale i ekscytacji, podkreślając, że nie zamierzali łagodzić swojego brzmienia. A dla tych, którzy przegapili ich koncert w Polsce, kolejna szansa już 20 listopada w krakowskim Hyde Parku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych. W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków. W Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za wykonanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze, otrzymując grzywnę w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że za propagowanie nazizmu grozi kara do 2 lat więzienia.
2: Jutro Polskę czekają upały, a później burze. Najpierw uderzą w zachodnie województwa, by wieczorem przesunąć się do centrum kraju. Możliwe są ulewne deszcze, gradobicia i wichury osiągające prędkość do 90 km na godzinę. Wschodnia Polska pozostanie bezpieczna i słoneczna. Policja w Bydgoszczy poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa. W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji. Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej. Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Rozprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
1: Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem z ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Celem współpracy jest zjednoczenie prawicowych formacji w Senacie, aby przełamać dominację lewicy. Forma współdziałania nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, ale obie strony podkreślają strategiczne znaczenie jedności prawicy. Marek Woch zaznaczył, że jego ruch od lat jednoczy różnorodne środowiska i jest gotowy na start w wyborach do Sejmu.
2: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus. Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
1: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję. Na Dolnym Śląsku, w gminie Pęcław, zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. W związku z tym wprowadzono zakaz wstępu do lasów, a teren przeszukują policja i śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z dzikim kotem. Tożsamość zwierzęcia nie jest jeszcze potwierdzona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 23 stopnie. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1019. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele letnich inspiracji. Hitem jest urządzenie do kawy mrożonej 2 w jednym Petra, które pozwala na przygotowanie orzeźwiającego napoju bez utraty aromatu. Dla podróżujących polecamy walizkę Spielbergen Mauritius z obrotowymi kółkami oraz namiot plażowy UV-30, chroniący przed słońcem. Warto zwrócić uwagę na inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, kompatybilny z systemami Apple i Android. Na koniec zasłona zaciemniająca pomoże utrzymać chłód w domu podczas upałów.
2: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca.
1: Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
2: Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych.
2: Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forgemasters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
1: Hyundai Rotem, południowo-koreańska firma, uzyskała certyfikat AQAP 2110 zgodny z natowskim systemem zapewnienia jakości dla czołgu K-2 Black Panther. To pierwsze takie wyróżnienie dla firmy z Korei Południowej, co otwiera nowe możliwości eksportowe do krajów NATO. Certyfikat obejmuje nie tylko czołg, ale także całą rodzinę pojazdów opartych na tej platformie. Wzrost wydatków obronnych państw NATO może zwiększyć szanse Hyundai Rotem w przetargach. Firma planuje dalsze działania na rzecz wejścia na rynki globalne.
2: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. międzynarodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 25 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury także 25 stopni oraz małe zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia Justin nie odpuści Karolinie i Brunowi. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, Skotnicki postanawia zgłosić podejrzenie fałszerstwa nagrań na policję. To nagrania z hotelowego monitoringu były powodem rozpadu jego związku z Olą. Justin jest przekonany, że ktoś zmanipulował materiał, który rzekomo pokazuje go całującego Reginę. Pojawienie się śledczych w hotelu wywoła ostrą konfrontację z Brunem, który ostrzega Justina przed konsekwencjami. Sytuacja zaostrzy się jeszcze bardziej, gdy do hotelu wróci Karolina, a Justin zacznie podejrzewać jej udział w całej sprawie. Czy uda mu się udowodnić swoje racje i czy konflikt doprowadzi do kolejnych dramatów? Odpowiedzi w nowych odcinkach. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Juliusz przeżywa ogromne rozczarowanie, gdy jego internetowa miłość okazuje się być Krystyną. Ich spotkanie w rzeczywistości nie spełnia oczekiwań, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Juliusz, zniechęcony do życia, odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo usilnych starań syna Wojtka. Wojtek nie zamierza jednak pozwolić ojcu na zaniedbanie zdrowia i stanowczo nalega na wizytę u lekarza. W końcu Juliusz ulega i zgadza się na badania, co przynosi ulgę jego rodzinie. Odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekranem.
2: Powrót Pietrka do rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 11 sezonie serialu Piotr Pręgowski ponownie wcieli się w jednego z ulubionych mieszkańców Wilkowej. Pietrek zaskoczy widzów nowym wyglądem, w tym nietypową fryzurą i ozdobami we włosach. Cezary Żak, znany jako Paweł i Piotr Kozioł, podzielił się nagraniami zza kulis, które ukazują przygotowania aktorów. Pietrek, znany z dystansu do siebie i charakterystycznego stylu, powróci na słynną ławeczkę. Po ponad dekadzie od zakończenia poprzedniego sezonu fani z niecierpliwością czekają na jego nowe przygody. Nowy sezon Rancha przywróci wiele elementów, które widzowie pokochali, w tym spotkania przy ławeczce.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowyjach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poyraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adalem. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Pod koniec lipca, w 157 odcinku, Cichan dowiaduje się o ciąży Hancer, co prowadzi do serii dramatycznych wydarzeń. W sierpniu, w 162 odcinku, Cemil próbuje zmusić ciężarną siostrę do aranżowanego ślubu, co kończy się jej ucieczką z pomocą Melicha. W 164 odcinku Hancer trafia do szpitala, a lekarze ratują jej dziecko. Cichan jednak wciąż nie wierzy w swoje ojcostwo. Sierpniowe odcinki przyniosą konfrontację z pistoletem, gdy Cichan, przekonany o zdradzie, przystawi broń do głowy Melicha. Hancer przerwie dramatyczną scenę, wyznając, że to Cichan jest ojcem jej dziecka. Te emocjonujące chwile na pewno przyciągną widzów przed ekrany. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, a dominować na niej będzie rodzina Mostowiaków. Kreacje Basi i Agnes z pewnością olśnią wszystkich gości, przyciągając uwagę swoją elegancją. Zaskoczeniem dla wielu będzie obecność Janka, kolegi Mateusza ze studiów, który wniesie powiew świeżości do rodzinnego grona. Brak krewnych ze strony pana młodego zrekompensują licznie przybyli bliscy panny młodej. To wydarzenie z pewnością dostarczy wielu emocji i niezapomnianych chwil. W serialu M jak miłość nadchodzące odcinki przyniosą prawdziwą burzę emocji. Podczas ślubu Natalki i Adama Robert Żak, mąż Kisielowej, zacznie interesować się Dorotą, co wywoła zazdrość Bartka. Lisiecki nie zamierza pozwolić, by Robert zbliżył się do jego żony. W przeszłości Dorota już raz uciekła, co sprawia, że Bartek jest teraz wyjątkowo czujny. W nowych odcinkach zobaczymy, jak Bartek staje na straży swojego małżeństwa, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do Doroty. Czy Robertowi uda się wprowadzić zamieszanie w życiu Lisieckich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą powakacyjne odcinki M jak miłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem. Bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii.
2: W Irlandii Północnej doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Ballymena znaleziono ciała trzech osób, w tym kobiety i 8-letniej dziewczynki, o polskich korzeniach. Śledczy podejrzewają, że 41-letni mężczyzna zabił obie ofiary, a następnie odebrał sobie życie. Wstrząśnięci sąsiedzi organizują czuwania, a lokalne władze apelują o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
0: W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slavonii mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
2: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu, nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Ketmia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach. Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów. Dziś stołeczna policja poinformowała o zatrzymaniu 23-letniego obywatela Ukrainy, który nawoływał do przestępstwa w mediach społecznościowych. Mężczyzna znieważał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Zatrzymanie miało miejsce w Bydgoszczy dzięki współpracy różnych wydziałów policji. Wobec zatrzymanego złożono wniosek o deportację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 27 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają. Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich. Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
2: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół, w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rodzina Rutkowskich znów na językach. Maja Rutkowski, czwarta żona słynnego detektywa. Z okazji 23. urodzin córki Kai podarowała jej mały drobiazg, który okazał się być luksusowym samochodem. Cóż, nie każdy ma taką mamę, która zamiast czekoladek wręcza kluczyki do auta. A to dopiero początek, bo panie planują podbój polskiego show biznesu, marząc o występie w Azji Express. Kto wie, może już niedługo zobaczymy je na ekranach telewizorów, jak zmagają się z egzotycznymi wyzwaniami.
1: Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do tańca z gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
2: Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje

0: Narodowy skarb aktorski nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami. Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę.
1: Danny Filth, lider Cradle of Filth, w końcu przerwał milczenie w sprawie pozwu sądowego, złożonego przez byłych członków zespołu. Twierdzi, że cała sprawa jest rozdmuchana, a zespół nie zrobił nic złego. Mimo burzy wokół składu, Cradle of Filth nie zwalnia tempa i kończy komponowanie nowego albumu, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Jak widać, w świecie metalu zmiany personalne to tylko kolejny dzień w biurze.
0: Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal 3 dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju. W Otwocku w środowy wieczór doszło do pożaru opuszczonego drewnianego Schwiedermajera. Ogień zniszczył dach i najwyższe piętro budynku. W akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażaków, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru są nadal badane.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie odkryto próbę przemytu 20 żywych papug w podróżnej walizce. Ptaki, najprawdopodobniej pod wpływem środków uspokajających, doznały obrażeń, a jedna z nich nie przeżyła. Wszystkie papugi są gatunkami chronionymi, a przemytnikowi grozi kara więzienia do 5 lat. 19 uratowanych ptaków trafiło do centralnego azylu dla zwierząt, a postępowanie w tej sprawie trwa.
0: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sędzia Maciej Mitera podkreślił, że wyrok uwzględniał brak refleksji i lekceważenie zasad przez oskarżonego. Żakowi orzeczono także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sprawca pozostanie w areszcie do połowy września.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata.
1: W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. W Muzeum Auschwitz-Birkenau doszło do incydentu z udziałem 34-letniego obywatela Kolumbii. Mężczyzna został zatrzymany przez policję za propagowanie nazizmu, pozując do zdjęcia z gestem hitlerowskiego pozdrowienia. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 2000 zł oraz publicznemu ogłoszeniu wyroku. Policja podkreśla, że nie będzie pobłażania dla takich zachowań w miejscach pamięci. Już w najbliższy weekend, 18 i 19 lipca, miłośnicy architektury będą mieli wyjątkową okazję zwiedzić słynną Arkę Roberta Koniecznego w Brennej. To rzadkie wydarzenie pozwoli uczestnikom zobaczyć ten ikoniczny dom z bliska i poznać jego historię z pierwszej ręki. Zwiedzanie odbędzie się w kameralnych grupach, a sam autor opowie o kulisach powstania budynku. Warto pamiętać, że udział wymaga wcześniejszej rejestracji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża. Jutro, 17 lipca, czekają nas upały i gwałtowne burze. Na zachodzie kraju burze pojawią się już po południu, a wieczorem przesuną się w stronę centrum. Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem, silnym wiatrem i możliwym gradem. Wschodnia Polska przez większość dnia pozostanie spokojna, ale w nocy front atmosferyczny dotrze również tam. Temperatury w całym kraju przekroczą 30 stopni, z wyjątkiem wybrzeża i terenów podgórskich. Bydgoska policja poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska nie wróciła do domu po wyjściu do kina 15 lipca, a Daria Sotnyk nie kontaktuje się z rodziną od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa.
1: Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. 2 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii. W W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku ogłoszono alarm po zauważeniu dużego drapieżnika, prawdopodobnie pumy, w lasach między miejscowościami Droglowice a Wojszyn. Służby apelują o zachowanie ostrożności i zakazują wstępu do lasów. W poszukiwania zaangażowano policję i leśników, a teren monitoruje policyjny śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie wszelkich obserwacji pod numerem alarmowym 112.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite we Wrocławiu z temperaturą 25 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W Poznaniu Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze w walce o Superpuchar Polski. Mecz wywołał kontrowersje po decyzji PZPN o wprowadzeniu nowych zasad z mundialu bez wcześniejszego szkolenia. Trener Lecha, Nils Frederiksen, skrytykował związek za brak szacunku dla klubu. Dodatkowo w tym roku nie przewidziano nagród pieniężnych dla uczestników.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Argentyna awansowała do finału Mistrzostw Świata po zwycięstwie 2-1 nad Anglią. Mecz zakończył się skandalem, gdy Jude Bellingham uderzył w głowę świętującego Argentyńczyka Valentina Barco. Nagranie z incydentu szybko obiegło świat. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia zagra o 3. miejsce z Francją. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w 3. turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7. wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
1: Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Dziś na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Karola Stopy, legendarnego komentatora sportowego. W uroczystościach wziął udział m.in. Karol Strasburger, znany prezenter i miłośnik tenisa. Karol Stopa przez ponad 25 lat relacjonował rozgrywki tenisowe, a jego relacje przeszły do historii polskich mediów. Dziennikarz zmarł 9 lipca w wieku 78 lat.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Railą Nascimento na gali XTBK SW 120 w Gdyni. To będzie jej 3. pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 28 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy podobnie 28 stopni i małe zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach do drużyny Old Boyów dołączy Michał, nowy chłopak Natalii. Zajmie on miejsce tragicznie zmarłego Karola w zespole Startu Falenica. Michał nie pojawi się tam bez powodu, bo do dziecięcej drużyny dołączy także córka Natalii, Lea. Wspólnie zagrają w specjalnym meczu ku pamięci Karola, z którego dochód wesprze stypendia dla utalentowanych dzieci. Koledzy z drużyny przyjmą Michała z otwartymi ramionami, a powitanie będzie miało taneczny charakter. To wszystko dzięki Gamufalowi, który wygrał ostatnią edycję Dance with the Stars. Michał odnajdzie się w drużynie jak ryba w wodzie, a jego decyzja o dołączeniu okaże się strzałem w dziesiątkę.
2: Panna Młoda to turecki serial, który trzyma widzów w napięciu. Pod koniec lipca w 157 odcinku Cihan dowie się, że Hunter jest w ciąży, gdy ukochana zemdleje i trafi do szpitala. Jednak zamiast radości pojawią się wątpliwości co do ojcostwa. Zazdrość Cihana doprowadzi go do desperackich działań, podejrzewając Melicha o bycie ojcem dziecka. Na początku sierpnia w 162 odcinku Meli pomoże Hunter uciec przed bratem Cemilem, co niemal skończy się tragedią. W 164 odcinku Hunter zacznie krwawić, a Cihan zabierze ją do szpitala, ratując dziecko. Mimo to Cihan wciąż nie uwierzy, że jest ojcem. W jednym z sierpniowych odcinków Hunter wyzna mu prawdę, przyciskając jego rękę do swojego brzucha, by poczuł ich wspólne dziecko.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Uroczystość przyciągnie uwagę nie tylko młodą parą, ale także wyjątkowymi gośćmi. Basia i Agnes, przybrane siostry, skradną show swoim olśniewającym wyglądem. Basia postawi na kobaltową sukienkę, a Agnes na śliwkową. Na ślubie pojawi się także Mateusz, brat Natalki, w towarzystwie niespodziewanego gościa, Janka. Janek, choć nie zna jeszcze państwa młodych, będzie miał okazję ich poznać. Co może być początkiem nowych relacji? Uroczystość zapowiada się pełna emocji i niespodzianek, a rodzina Mostowiaków znów będzie w centrum uwagi. M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący etap. W nadchodzącym sezonie, który rusza we wrześniu, widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć sceny ślubne już zostały nagrane, ich emisja planowana jest dopiero na koniec roku. Jednak nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Natalia, grana przez Dominikę Suchecką, wciąż zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi swojej miłości do Adama. Na horyzoncie pojawia się dyrektor Mikołaj Lipiński, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy ślub przyniesie szczęśliwe zakończenie? Czy może Natalia zmieni zdanie w ostatniej chwili? Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Rancho powraca z 11 sezonem pełnym niespodzianek. Jesienią 2026 roku widzowie TVP 1 będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków zatytułowanych Rancho – Zemsta Wiedźm. Halina, żona prezydenta Pawła Kozioła, przechodzi spektakularną metamorfozę. Jako pierwsza dama zachwyca nowym wyglądem, stając się stylową i modną kobietą. Para prezydencka opuszcza Pałac Prezydencki i wraca do Wilkowej, gdzie zamieszka w nowoczesnej, luksusowej rezydencji. Nowy dom Koziołów to prawdziwa perełka, która z pewnością przyciągnie uwagę sąsiadów. Premiera nowych odcinków już tej jesieni, a dokładna data emisji zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia.
1: W najnowszych odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami powrotu Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską, do hotelu Stański. Jej ponowne pojawienie się za recepcyjnym biurkiem może zwiastować poważne kłopoty dla bohaterów. Karolina, która kiedyś miała romans z Brunem, teraz wraca do pracy z powodu problemów organizacyjnych w hotelu. Justin, zdesperowany sytuacją, angażuje policję w sprawę tajemniczych nagrań z kamer bezpieczeństwa. Bruno, nieświadomy intryg swojej żony, zatrudnia ją ponownie, co może przynieść niespodziewane konsekwencje dla ich związku. W tle rozgrywają się intrygi, które mogą zrujnować relacje między bohaterami. Czy Karolina zdoła ukryć swoje działania przed mężem? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z pewnością nie będą się nudzić. W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavill, znany z takich produkcji jak Seal Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Reilly jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie władz partii, na którym podjęto decyzję o wycofaniu się działaczy z niektórych stowarzyszeń politycznych. Wśród nich są stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Dyskutowano także o kontrowersyjnych wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że sprawa została wyjaśniona, a prezes Kaczyński i Czarnek mają podobne stanowisko.
2: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku.
0: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
0: Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
2: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
0: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania, użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 27 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
2: Jeśli ktoś planował spokojne lato, to HBO Max ma dla niego niespodziankę. Już 7 sierpnia na ekrany wraca Klara, rewolucja, a Izabela Kuna ponownie wkracza do akcji. W życiu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, a miłosne zawirowania i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że codzienność stanie na głowie. W obsadzie nie zabraknie znanych twarzy, a dołączą do nich nowe, w tym Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. Czas na emocje, które wywrócą lato do góry nogami.
1: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią. A przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać Juniora w trudnych chwilach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodzić się o kilkanaście lat. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a sama Paulina nie tylko dba o wygląd, ale i o formę fizyczną, prezentując wyrzeźbiony brzuch na Instagramie. Nowa miłość i rozwój zawodowy to jej priorytety, ale tajemniczego partnera wciąż trzyma w cieniu. W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnice o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera. Nowy singiel BNDK, zatytułowany Miłość, to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, gospel i popu. Gabor Benedek, który nie przepada za duchowymi rozmowami, postanowił jednak podzielić się swoją wizją miłości, która daje siłę i nadzieję. Zespół, prowadzony przez Jana Benedeka, znanego z Still Love, szykuje się do wydania debiutanckiego albumu Vintage. Ich poprzedni singiel Będzie Dobrze już zdobył szczyty list przeboju, więc można się spodziewać, że Miłość również

0: Jego występy to prawdziwe rockowe widowiska. Zespół serwuje energetyczne setlisty, pełne kultowych hitów i niespodzianek dla największych fanów. Dzięki niesamowitej chemii między muzykami, ich koncerty to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która sprawia, że Queens of the Stone Age to jedna z największych koncertowych potęg na świecie. David Bowie, choć już od dekady nie ma go z nami, znów zaskakuje. Na rynku pojawi się kompilacja The Shel Talmy Recordings z niepublikowanymi nagraniami z lat 60., kiedy to młody Bowie, jeszcze jako Davy Jones, stawiał pierwsze kroki w muzyce. Współpracował wtedy z przyszłymi gigantami rocka, jak Jimmy Page czy Nicky Hopkins. Album ukaże się 16 września, a fani będą mogli wybierać między różnymi wersjami, w tym limitowanym czerwonym winylem. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Bowie potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 27 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych. W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków. W Muzeum Auschwitz-Birkenau zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za wykonanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na dobrowolne poddanie się karze, otrzymując grzywnę w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że za propagowanie nazizmu grozi kara do 2 lat więzienia. Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, poszukuje nowych pracowników do swoich sklepów. Oferuje stabilne zatrudnienie, szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Starszy sprzedawca kasjer może zarobić 3000 zł netto miesięcznie, a kierownik sklepu nawet do 8250 zł brutto. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych.
2: Jutro Polskę czekają upały, a później burze. Najpierw uderzą w zachodnie województwa, by wieczorem przesunąć się do centrum kraju. Możliwe są ulewne deszcze, gradobicia i wichury osiągające prędkość do 90 km na godzinę. Wschodnia Polska pozostanie bezpieczna i słoneczna. Policja w Bydgoszczy poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa. W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
1: Na Dolnym Śląsku, w gminie Pęcław, zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. W związku z tym prowadzono zakaz wstępu do lasów, a teren przeszukują policja i śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z dzikim kotem. Tożsamość zwierzęcia nie jest jeszcze potwierdzona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność.
2: Od dziś do 22 lipca w Biedronce trwa wyjątkowa promocja. Posiadacze karty Moja Biedronka mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na chemię i artykuły dla dzieci. Szczególnie warto zwrócić uwagę na pieluchomajtki Pampers w ofercie 1 plus 1 gratis, dostępne do 18 lipca. Wśród promocji znajdziemy także mleko modyfikowane Bebiko oraz chusteczki nawilżane Dada. Dla dbających o czystość domu Biedronka oferuje środki piorące Wizir i produkty do toalet Bref w formule 1 plus 1 gratis. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na codziennych zakupach. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała nowe rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Po raz pierwszy wprowadzono maksymalne temperatury, przy których praca musi zostać wstrzymana. W pomieszczeniach limit wynosi 35 stopni Celsjusza, a na zewnątrz 32 stopnie. Pracodawcy będą musieli reagować już przy niższych temperaturach, zapewniając chłodzenie lub skracając czas pracy. Nowe przepisy wejdą w życie za 6 miesięcy, ale ministerstwo apeluje o ich stosowanie już teraz. Państwowa Inspekcja Pracy ma przeprowadzać wzmożone kontrole w czasie upałów.
1: Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych obowiązują od kilku dni, a Państwowa Inspekcja Pracy już otrzymała około 70 skarg. Inspektorzy przygotowują się do pierwszych kontroli, koncentrując się na pozornych umowach B to B i zleceniach zastępujących etaty. Celem reformy jest eliminacja przypadków obchodzenia prawa pracy. Firmy mogą uniknąć problemów, dostosowując umowy do nowych przepisów. Inspektorzy będą monitorować sytuację i co tydzień raportować o nowych skargach i kontrolach. Na razie nie wiadomo, które branże są najbardziej dotknięte. Wielka Brytania po niemal dwóch dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forgemasters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
2: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
1: Niewiadów Polska Grupa Militarna deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów Baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku, przechwytującego FP7.X, zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Diehl Defence, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Bydgoszczy na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 28 stopni. Dla Warszawy przewidywane jest dzisiaj małe zachmurzenie, a termometry wskażą też 28 stopni. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Małgorzata znika z barw szczęścia. Aktorka Adrianna Biedrzyńska zagrała swoje ostatnie sceny przed wakacyjną przerwą, żegnając się z widzami kultowego serialu TVP 2. Wraz z nią, na krótki czas, zniknie także Malwina, grana przez Joannę Glenn. Obie aktorki, związane z serialem niemal od początku, wrócą na plan po wakacjach. Widzowie mogą być spokojni, bo ich ulubione bohaterki nie znikną na zawsze. Po przerwie wakacyjnej czeka nas wiele emocji, zwłaszcza dzięki nowym wątkom z udziałem Natalii i Michała. Serial Barwy Szczęścia powróci z nowymi odcinkami, które z pewnością dostarczą wielu wzruszeń. Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16:05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Poiraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Poiraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Poiraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję. W 11 sezonie Rancha szykują się wielkie zmiany. Do obsady dołączy Maurycy Popiel, znany z roli Olka Chodakowskiego w M jak Miłość. Aktor wyraził gotowość dołączenia do mieszkańców Wilkowej, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. W nowym sezonie zobaczymy także legendy polskiego kina, takie jak Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn. Mimo planów związanych z Ranchem, Popiel nie zamierza rezygnować z roli w M jak Miłość. Jego postać, Olek, jest kluczowym elementem rodziny Chodakowskich, a jego związek z Anetą dostarcza widzom wielu emocji. Aktor podkreśla, że każdą rolę traktuje z pełnym zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy jest to serial, czy teatr.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20:15 na TVN. Juliusz przeżywa ogromne rozczarowanie, gdy jego internetowa miłość okazuje się być Krystyną. Ich spotkanie w rzeczywistości nie spełnia oczekiwań, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Juliusz, zniechęcony do życia, odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo usilnych starań syna Wojtka. Wojtek nie zamierza jednak pozwolić ojcu na zaniedbanie zdrowia i stanowczo nalega na wizytę u lekarza. W końcu Juliusz ulega i zgadza się na badania, co przynosi ulgę jego rodzinie. Odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowejach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poiraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Ainur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adale. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu. La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie. serialu M jak miłość nadchodzące odcinki przyniosą prawdziwą burzę emocji. Podczas ślubu Natalki i Adama Robert Żak, mąż Kisielowej, zacznie interesować się Dorotą, co wywoła zazdrość Bartka. Lisiecki nie zamierza pozwolić, by Robert zbliżył się do jego żony. W przeszłości Dorota już raz uciekła, co sprawia, że Bartek jest teraz wyjątkowo czujny. W nowych odcinkach zobaczymy, jak Bartek staje na straży swojego małżeństwa, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do Doroty. Czy Robertowi uda się wprowadzić zamieszanie w życiu Lisieckich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą powakacyjne odcinki M jak miłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Irlandii Północnej doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Ballymena znaleziono ciała trzech osób, w tym kobiety i 8-letniej dziewczynki, o polskich korzeniach. Śledczy podejrzewają, że 41-letni mężczyzna zabił obie ofiary, a następnie odebrał sobie życie. Wstrząśnięci sąsiedzi organizują czuwania, a lokalne władze apelują o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
2: W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Porzedze Slavoni mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy, otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę.
1: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
2: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Ketmia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach. Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów.
1: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Magdalena Różdżka, nasza polska czarodziejka czasu, pojawiła się na branżowym wydarzeniu i z miejsca stała się sensacją. Aktorka, która ma już 47 lat, wygląda jakby właśnie skończyła 20. Jej świeża fryzura, promienna cera i szczupła sylwetka sprawiły, że wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Czyżby odkryła eliksir młodości? A może to po prostu magia zdrowego stylu życia i rodzinnej harmonii? Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają. Doda, znana z burzliwych relacji w showbiznesie, tym razem zaskakuje, chwaląc młodszą koleżankę Roxanę Węgiel. 21-letnia wokalistka, według Dody, to wzór dla młodych fanek, głównie dzięki swojemu spokojnemu życiu prywatnemu. Rabczewska, która sama wcześniej wyszła za mąż, podkreśla, że stabilność w życiu osobistym to klucz do przetrwania w brutalnym świecie muzyki. Ciekawe, czy to nowa era solidarności wśród artystek, czy tylko chwilowy przebłysk?
3: Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak Miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich. Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
3: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół, w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, pełna energii,

0: Zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
1: Maciej Szczur, nasz narodowy skarb aktorski, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami.
0: Danny Filth, lider Cradle of Filth, w końcu przerwał milczenie w sprawie pozwu sądowego, złożonego przez byłych członków zespołu. Twierdzi, że cała sprawa jest rozdmuchana, a zespół nie zrobił nic złego. Mimo burzy wokół składu, Cradle of Filth nie zwalnia tempa i kończy komponowanie nowego albumu, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Jak widać, w świecie metalu zmiany personalne to tylko kolejny dzień w biurze.
1: Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal 3 dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 29 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sędzia Maciej Mitera podkreślił, że wyrok uwzględniał brak refleksji i lekceważenie zasad przez oskarżonego. Żakowi orzeczono także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sprawca pozostanie w areszcie do połowy września.
1: W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę.
0: Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia.
0: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
1: Już 29 i 30 sierpnia stara kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat. Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń. Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa finansowanie świadczeń medycznych o ponad miliard złotych. Najwięcej zyskają porodówki, oddziały leczące choroby płuc oraz psychiatria dziecięca. Wycena świadczeń położniczych wzrośnie średnio o 47%, co oznacza, że szpitale za poród naturalny otrzymają niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowe środki trafią także do psychiatrii dziecięcej, by poprawić dostępność świadczeń dla najmłodszych pacjentów. Zwiększone finansowanie obejmie również leczenie chorób układu oddechowego, co przyniesie ponad 350 milionów złotych rocznie. Zmiany te zbiegają się z podwyżkami płac dla pracowników medycznych. Od 13 lipca wprowadzono nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i wersji elektronicznej w aplikacji M-Obywatel. Nowe dokumenty mają lepsze zabezpieczenia, co utrudni ich fałszowanie. Ważne jest, że seniorzy nie muszą wymieniać starych legitymacji, które pozostają ważne do końca ich terminu ważności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że proces wydawania nowych legitymacji odbywa się automatycznie. Seniorzy mogą być spokojni, ponieważ zmiany nie wpływają na ich dotychczasowe uprawnienia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
1: Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
2: Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli.
1: Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forge Masters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do haubic Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 26 stopni i niewielkie zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Podczas ślubu Natalki i Adama dojdzie do zbliżenia Doroty i Roberta, co wywoła zazdrość Bartka. Mąż Kisielowej, Robert, znany ze swojej słabości do pięknych kobiet, zainteresuje się Dorotą, co postawi małżeństwo Lisieckich w niebezpieczeństwie. Bartek nie zamierza jednak siedzieć z założonymi rękami i wkroczy między żonę a Roberta, skutecznie ich rozdzielając. Konflikt między mężczyznami zaostrzy się, a Bartek zrobi wszystko, by chronić swoją ukochaną Dorotę. W nowym sezonie zobaczymy, jak Bartek nie pozwoli sobie odebrać żony, a jego determinacja będzie nie do zatrzymania. To będzie sezon pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a wśród bohaterów ponownie zobaczymy Pietrka. Aktor zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani zastanawiają się jednak, czy dołączy do niego Jola, grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie jej udział nie został potwierdzony, co budzi pytania o przyszłość Pietrka bez ukochanej. Jola i Pietrek tworzyli nietypowy, ale uroczy związek, który stał się jednym z ulubionych wątków widzów. Ich wspólna historia obejmowała nawet próbę kariery w disco polo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, więc pozostaje czekać na premierę, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Pietrka. Czy będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez Joli?
2: Hotel Paradise rusza z nową edycją, a poszukiwania uczestników już trwają. Aby dostać się do programu, kandydaci muszą przejść przez kilkuetapową rekrutację. Pierwszym krokiem jest wypełnienie szczegółowej ankiety online, gdzie trzeba podać dane osobowe i odpowiedzieć na pytania dotyczące pasji i doświadczeń medialnych. Niezbędne jest również dołączenie aktualnych fotografii, a chętni mogą przesłać krótki filmik prezentujący ich charyzmę. Po wstępnej selekcji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy z produkcją, gdzie sprawdzana będzie ich gotowość do wystąpienia przed kamerą. Zgłoszenia można przesyłać do 23 marca przyszłego roku. Tylko pełnoletni mogą ubiegać się o miejsce w tym egzotycznym show. W najnowszych odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami powrotu Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską, do hotelu Stański. Jej ponowne pojawienie się za recepcyjnym biurkiem może zwiastować poważne kłopoty dla bohaterów. Karolina, która kiedyś miała romans z Brunem, teraz wraca do pracy z powodu problemów organizacyjnych w hotelu. Justin, zdesperowany sytuacją, angażuje policję w sprawę tajemniczych nagrań z kamer bezpieczeństwa. Bruno, nieświadomy intryg swojej żony, zatrudnia ją ponownie, co może przynieść niespodziewane konsekwencje dla ich związku. W tle rozgrywają się intrygi, które mogą zrujnować relacje między bohaterami. Czy Karolina zdoła ukryć swoje działania przed mężem? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z pewnością nie będą się nudzić.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavell, znany z takich produkcji jak SEAL Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Riley jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji. W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, a dominować na niej będzie rodzina Mostowiaków. Kreacje Basi i Agnes z pewnością olśnią wszystkich gości, przyciągając uwagę swoją elegancją. Zaskoczeniem dla wielu będzie obecność Janka, kolegi Mateusza ze studiów, który wniesie powiew świeżości do rodzinnego grona. Brak krewnych ze strony pana młodego zrekompensują licznie przybyli bliscy panny młodej. To wydarzenie z pewnością dostarczy wielu emocji i niezapomnianych chwil.
1: Klara, rewolucja, powraca na ekrany z drugim sezonem już 7 sierpnia. Izabela Kuna ponownie wciela się w rolę Klary, a do obsady dołączają nowe twarze, takie jak Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. W nowych odcinkach życie Klary staje na głowie, gdy pojawia się jej ojciec Władysław oraz kochanek Alex, który stawia wszystko na miłość. W mieszkaniu Klary panuje chaos, a jej przyjaciele również zmagają się z własnymi problemami. Wojciech rozpoczyna nowe życie, a Wronka wyrusza na poszukiwania szczęścia i raka. Serial obiecuje emocjonującą mieszankę słodyczy i goryczy, a rewolucja wisi w powietrzu. Premiera na HBO Max zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
1: Medium James Van Praag twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem wiele osób zmaga się z problemem morskiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
2: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej.
2: Jeśli ktoś planował spokojne lato, to HBO Max ma dla niego niespodziankę. Już 7 sierpnia na ekrany wraca Klara, rewolucja, a Izabela Kuna ponownie wkracza do akcji. W życiu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, a miłosne zawirowania i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że codzienność stanie na głowie. W obsadzie nie zabraknie znanych twarzy, a dołączą do nich nowe, w tym Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. Czas na emocje, które wywrócą lato do góry nogami.
1: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią, a przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać Juniora w trudnych chwilach. Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana. Dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Amorphis znowu w Warszawie. Finowie, znani z łączenia death metalu z folkowymi nutami, przyjadą promować swój najnowszy album Borderlands. Koncert odbędzie się 25 stycznia przyszłego roku w klubie Progresja, a towarzyszyć im będą Insomnium i Unto Others. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 182 zł, więc przygotujcie portfele na tę muzyczną ucztę.
2: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już teraz można zamówić w przedsprzedaży. Po sukcesie singla o tym samym tytule, artysta serwuje nam kolejny utwór In The Night, pełen nocnych rozmyślań i filmowego klimatu. Czyżby Beck postanowił przypomnieć światu, jak brzmią prawdziwe dźwiękowe pejzaże? Trasa koncertowa startuje 16 września w Vancouver, a zakończy się 31 października w Nashville. Czas przygotować się na muzyczną podróż z Beckiem.
1: Kto by pomyślał, że historia jednego z największych rockowych zespołów lat 80. zaczęła się od koncertu w szkolnej sali. Def Leppard, wtedy jeszcze jako Atomic Mass, zadebiutowali przed grupą nastolatków w 1978 roku, a za występ dostali całe 5 funtów od nauczyciela. Na początku nie obyło się bez wpadek. Wzmacniacz odmówił posłuszeństwa, a publiczność wybuchła śmiechem. Mimo to młodzi muzycy nie poddali się, a ich kariera potoczyła się w zawrotnym tempie, prowadząc do światowej sławy. Nowy singiel BNDK, zatytułowany Miłość, to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, gospel i popu. Gabor Benedek, który nie przepada za duchowymi rozmowami, postanowił jednak podzielić się swoją wizją miłości, która daje siłę i nadzieję. Zespół, prowadzony przez Jana Benedeka, znanego z Still Love, szykuje się do wydania debiutanckiego albumu Vintage. Ich poprzedni singiel, Będzie Dobrze, już zdobył szczyty list przebojów, więc można się spodziewać, że Miłość również nie przejdzie bez echa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: David Bowie, choć już od dekady nie ma go z nami, znów zaskakuje. Na rynku pojawi się kompilacja The Shell Talmy Recordings z niepublikowanymi nagraniami z lat 60., kiedy to młody Bowie, jeszcze jako Davy Jones, stawiał pierwsze kroki w muzyce. Współpracował wtedy z przyszłymi gigantami rocka, jak Jimmy Page czy Nicky Hopkins. Album ukaże się 16 września, a fani będą mogli wybierać między różnymi wersjami, w tym limitowanym czerwonym winylem. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Bowie potrafi przyciągnąć uwagę jak nikt inny. Slipknot, zespół, który od 4 lat trzyma fanów w napięciu, w końcu może zaskoczyć nową muzyką. Jim Root zdradził, że w studiu powstaje około 50 nowych aranżacji, a Eloy Kasowy...

0: Hyde Parku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 27 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych. W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków.
2: Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata.
1: Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, poszukuje nowych pracowników do swoich sklepów. Oferuje stabilne zatrudnienie, szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Starszy sprzedawca kasjer może zarobić 3000 zł netto miesięcznie, a kierownik sklepu nawet do 8250 zł brutto. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych.
2: Policja w Bydgoszczy poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa. W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji.
1: Na Dolnym Śląsku, w gminie Pęcław, zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. W związku z tym prowadzono zakaz wstępu do lasów, a teren przeszukują policja i śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z dzikim kotem. Tożsamość zwierzęcia nie jest jeszcze potwierdzona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Opola zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony. Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
1: Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej. W Irlandii Północnej doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Ballymena znaleziono ciała trzech osób, w tym kobiety i 8-letniej dziewczynki, o polskich korzeniach. Śledczy podejrzewają, że 41-letni mężczyzna zabił obie ofiary, a następnie odebrał sobie życie. Wstrząśnięci sąsiedzi organizują czuwania, a lokalne władze apelują o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 28 stopni w Białymstoku, z wiatrem południowym o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę również 28 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. Kylian Mbappé błyszczy na mundialu, a były mistrz świata Alain Bogossian przewiduje, że może stać się najlepszym strzelcem w historii turnieju. Francja po raz trzeci z rzędu znalazła się w strefie medalowej, a eksperci wskazują na jej równą formę jako klucz do sukcesu. Mbappé i Messi walczą o tytuł króla strzelców, obaj mają po 8 bramek. Czy Francja sięgnie po złoto, a Mbappé zdetronizuje Messiego? Przekonamy się już wkrótce. Reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w półfinale mundialu, zapewniając sobie awans do finału. Kluczową rolę odegrał Leo Messi, którego precyzyjne podanie do Lautaro Martineza przesądziło o zwycięstwie. Jacek Bąk, były reprezentant Polski, podkreśla znaczenie zmian wprowadzonych przez trenera Scaloniego oraz niezłomną wiarę Argentyńczyków w sukces. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, która zachwyciła swoją grą przeciwko Francji. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
1: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia. Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
2: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Railą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej trzeci pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę. Ukraiński piłkarz Michajło Mudryk został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Dodatkowo przegrał sprawę sądową z byłym agentem, co wiąże się z koniecznością zapłaty ponad 1 miliona euro. Mudryk, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi o Polsce, nie spełnił oczekiwań po transferze do Chelsea Londyn.
1: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibicę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 28 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 30 stopni i niewielkie zachmurzenie. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach do drużyny Old Boyów dołączy Michał, nowy chłopak Natalii. Zajmie on miejsce tragicznie zmarłego Karola w zespole Startu Falenica. Michał nie pojawi się tam bez powodu, bo do dziecięcej drużyny dołączy także córka Natalii, Lea. Wspólnie zagrają w specjalnym meczu ku pamięci Karola, z którego dochód wesprze stypendia dla utalentowanych dzieci. Koledzy z drużyny przyjmą Michała z otwartymi ramionami, a powitanie będzie miało taneczny charakter. To wszystko dzięki Gamufalowi, który wygrał ostatnią edycję Dance with the Stars. Michał odnajdzie się w drużynie jak ryba w wodzie, a jego decyzja o dołączeniu okaże się strzałem w dziesiątkę.
0: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca widzów. Już 29 lipca na antenie TVP 2 zobaczymy 157 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie Sihan odkrywa, że Hancer spodziewa się dziecka. Jonca odzyskuje przytomność, a Hancer planuje wyjazd ze Stambułu z pomocą Melicha. Sihan zabiera Bejzę i dziecko do rezydencji, co zapowiada kolejne dramatyczne zwroty akcji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Produkcja liczy 325 odcinków, a jej finał wciąż pozostaje odległą przyszłością. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cihan.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Uroczystość przyciągnie uwagę nie tylko młodą parą, ale także wyjątkowymi gośćmi. Basia i Agnes, przybrane siostry, skradną show swoim olśniewającym wyglądem. Basia postawi na kobaltową sukienkę, a Agnes na śliwkową. Na ślubie pojawi się także Mateusz, brat Natalki, w towarzystwie niespodziewanego gościa, Janka. Janek, choć nie zna jeszcze państwa młodych, będzie miał okazję ich poznać. Co może być początkiem nowych relacji? Uroczystość zapowiada się pełna emocji i niespodzianek, a rodzina Mostowiaków znów będzie w centrum uwagi. M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący etap. W nadchodzącym sezonie, który rusza we wrześniu, widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć sceny ślubne już zostały nagrane, ich emisja planowana jest dopiero na koniec roku. Jednak nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Natalia, grana przez Dominikę Suchecką, wciąż zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi swojej miłości do Adama. Na horyzoncie pojawia się dyrektor Mikołaj Lipiński, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy ślub przyniesie szczęśliwe zakończenie? Czy może Natalia zmieni zdanie w ostatniej chwili? Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 11 sezonie Rancha szykują się wielkie zmiany. Do obsady dołączy Maurycy Popiel, znany z roli Olka Chodakowskiego w M jak miłość. Aktor wyraził gotowość dołączenia do mieszkańców Wilkowej, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. W nowym sezonie zobaczymy także legendy polskiego kina, takie jak Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn. Mimo planów związanych z Ranchem, Popiel nie zamierza rezygnować z roli w M jak miłość. Jego postać, Olek, jest kluczowym elementem rodziny Chodakowskich, a jego związek z Anetą dostarcza widzom wielu emocji. Aktor podkreśla, że każdą rolę traktuje z pełnym zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy jest to serial, czy teatr.
1: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Juliusz przeżywa ogromne rozczarowanie, gdy jego internetowa miłość okazuje się być Krystyną. Ich spotkanie w rzeczywistości nie spełnia oczekiwań, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Juliusz, zniechęcony do życia, odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo usilnych starań syna Wojtka. Wojtek nie zamierza jednak pozwolić ojcu na zaniedbanie zdrowia i stanowczo nalega na wizytę u lekarza. W końcu Juliusz ulega i zgadza się na badania, co przynosi ulgę jego rodzinie. Odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowyjach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci. Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego odcinka 988, który zostanie wyemitowany 24 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku Poyraz zmaga się z zazdrością, co prowadzi go do podsłuchania rozmowy w kawiarni, gdzie odkrywa, jak bardzo Nana broni ich związku. To porusza go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować miłe niespodzianki w ramach przeprosin. Tymczasem Aynur musi stawić czoła trudnym relacjom z nową rodziną, co prowadzi do konfliktu z Adale. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów swoją wielowątkową fabułą, pełną rodzinnych tajemnic i emocjonalnych zwrotów akcji. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Sila Turkoglu i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, która musi mierzyć się z przeciwnościami losu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 29 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Irlandii Północnej doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Ballymena znaleziono ciała trzech osób, w tym kobiety i 8-letniej dziewczynki, o polskich korzeniach. Śledczy podejrzewają, że 41-letni mężczyzna zabił obie ofiary, a następnie odebrał sobie życie. Wstrząśnięci sąsiedzi organizują czuwania, a lokalne władze apelują o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
0: W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slavoni mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie. Armia czeska zakończyła modernizację, odbierając ostatni z 42 czołgów Leopard 2A4, które zastąpią przestarzałe T-72. Nowe maszyny zwiększą kompatybilność z siłami NATO, co jest kluczowe dla współpracy w ramach sojuszu. Praga planuje dalsze wzmocnienie, przygotowując się do przyjęcia nowoczesnych czołgów Leopard 2A8 w latach od 2028 do 2030.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Manhattanie, przy skrzyżowaniu Lexington Avenue i 57 ulicy otwarto nową polską lodziarnię Milky Ice. To miejsce oferuje nie tylko lody, ale także kawę, desery i wypieki, przyciągając Polonię i Nowojorczyków. Właściciel, Adam Gadawski, zapowiada specjalne biało-czerwone lody na paradę Pułaskiego. Milky Ice planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, stawiając na jakość i przyjazną atmosferę.
2: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
0: Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Ketnia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach. Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów.
2: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Różdżka, nasza polska czarodziejka czasu, pojawiła się na branżowym wydarzeniu i z miejsca stała się sensacją. Aktorka, która ma już 47 lat, wygląda jakby właśnie skończyła 20. Jej świeża fryzura, promienna cera i szczupła sylwetka sprawiły, że wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Czyżby odkryła eliksir młodości? A może to po prostu magia zdrowego stylu życia i rodzinnej harmonii?
2: Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu.
1: Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje.
2: Magda Gessler, nasza niezmordowana królowa kuchni, właśnie obchodziła swoje 73. urodziny. Z tej okazji jej mąż Waldemar, na co dzień lekarz w Toronto, przyleciał specjalnie do Polski, by zabrać ją na romantyczny wypad w góry. Po powrocie do Warszawy para celebrowała w towarzystwie przyjaciół, w eleganckiej restauracji, gdzie nie brakowało czułości i uścisków. Magda, jak zawsze pełna energii, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa młodość tkwi w sercu. Rodzina Rutkowskich znów na językach. Maja Rutkowski, czwarta żona słynnego detektywa. Z okazji 23. urodzin córki Kai podarowała jej mały drobiazg, który okazał się być luksusowym samochodem. Cóż, nie każdy ma taką mamę, która zamiast czekoladek wręcza kluczyki do auta. A to dopiero początek, bo panie planują podbój polskiego show biznesu, marząc o występie w Azji Express. Kto wie, może już niedługo zobaczymy je na ekranach telewizorów, jak zmagają się z egzotycznymi wyzwaniami.
1: Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do Tańca z Gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
2: Maciej Sztur, nasz narodowy skarb aktorski, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w życiu prywatnym dostarcza emocji. Jego mama, Barbara Kosecka, zdradziła, że ich relacja jest pełna niespodzianek. Okazuje się, że Maciej, choć introwertyczny jak ojciec, potrafi zaskoczyć stanowczą reakcją, gdy mama postanowiła na chwilę zamilknąć. Cóż, nawet najlepsi aktorzy muszą czasem zmierzyć się z rodzinnymi dramatami. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodzić się o kilkanaście lat. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a sama Paulina nie tylko dba o wygląd, ale i o formę fizyczną, prezentując wyrzeźbiony brzuch na Instagramie. Nowa miłość i rozwój zawodowy to jej priorytety, ale tajemniczego partnera wciąż trzyma w cieniu. W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnicę o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera. Jason Newsted, były basista Metallica, przeszedł przez prawdziwe piekło, walcząc z rakiem gardła i depresją. Po operacjach i chwilach zwątpienia, kiedy myślał, że to koniec, postanowił wziąć życie w swoje ręce. Zamiast odpoczywać, jak radzili lekarze, ruszył w trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło. Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal trzech dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania. Phil Collins, który miał zniknąć z publicznego życia po muzycznej emeryturze, znowu zaskakuje. Nie tylko wraca do mediów, ale i zdobywa nominację do Rock and Roll Hall of Fame. A teraz, jakby tego było mało, szykuje się na spotkanie z Noelem Gallagherem z Oasis, który kiedyś nazwał go antychrystem muzyki. Ciekawe, czy na gali Rock and Roll Hall of Fame dojdzie do muzycznego pojedynku stulecia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 27 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W taką 3 na sekundę. W Toruniu termometry

0: Friday, then Saturday, Sunday, what?
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sędzia Maciej Mitera podkreślił, że wyrok uwzględniał brak refleksji i lekceważenie zasad przez oskarżonego. Żakowi orzeczono także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sprawca pozostanie w areszcie do połowy września.
2: W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę.
1: Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia.
1: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
2: Już 29 i 30 sierpnia stara kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat. Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń. Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 28 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Czarna porzeczka stała się w tym roku prawdziwym rarytasem. Upały mocno ograniczyły zbiory, co sprawiło, że owoce niemal zniknęły z targowisk. Ceny na rynku hurtowym sięgają nawet 60 zł za kilogram. Miłośnicy domowych przetworów mają trudności ze znalezieniem większych ilości owoców. Eksperci nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie. Czarna porzeczka jest ceniona za wysoką zawartość witaminy C i innych składników odżywczych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność. Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca.
2: Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała nowe rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Po raz pierwszy wprowadzono maksymalne temperatury, przy których praca musi zostać wstrzymana. W pomieszczeniach limit wynosi 35 stopni Celsjusza, a na zewnątrz 32 stopnie. Pracodawcy będą musieli reagować już przy niższych temperaturach, zapewniając chłodzenie lub skracając czas pracy. Nowe przepisy wejdą w życie za 6 miesięcy, ale ministerstwo apeluje o ich stosowanie już teraz. Państwowa Inspekcja Pracy ma przeprowadzać wzmożone kontrole w czasie upałów.
1: Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku dodatki do emerytur wzrosną, ale podwyżki będą symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi niecałe 4%, co oznacza, że większość dodatków zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie. Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu tego roku jest główną przyczyną niższej prognozy. Minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł, a dodatek pielęgnacyjny i kombatancki o około 13 zł. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca. Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS W-30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
2: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
1: Niewiadów Polska Grupa Militarna deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku, przechwytującego FP7.X, zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 m na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Diehl Defence, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Kiedyś zrozumiem, że ja to coś innego niż ty.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16:05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Poyraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Poyraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Poyraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a wśród bohaterów ponownie zobaczymy Pietrka. Aktor zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani zastanawiają się jednak, czy dołączy do niego Jola, grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie jej udział nie został potwierdzony, co budzi pytania o przyszłość Pietrka bez ukochanej. Jola i Pietrek tworzyli nietypowy, ale uroczy związek, który stał się jednym z ulubionych wątków widzów. Ich wspólna historia obejmowała nawet próbę kariery w disco polo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, więc pozostaje czekać na premierę, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Pietrka. Czy będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez Joli? Rancho powraca z 11 sezonem pełnym niespodzianek. Jesienią 2026 roku widzowie TVP1 będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków zatytułowanych Rancho – Zemsta Wiedźm. Halina, żona prezydenta Pawła Kozioła, przechodzi spektakularną metamorfozę. Jako pierwsza dama zachwyca nowym wyglądem, stając się stylową i modną kobietą. Para prezydencka opuszcza Pałac Prezydencki i wraca do Wilkowej, gdzie zamieszka w nowoczesnej, luksusowej rezydencji. Nowy dom Koziołów to prawdziwa perełka, która z pewnością przyciągnie uwagę sąsiadów. Premiera nowych odcinków już tej jesieni, a dokładna data emisji zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Panna Młoda to turecki serial, który wciąga widzów w emocjonującą historię Hanser. W 156 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 lipca, Bejza ujawnia Hanser tożsamość tajemniczego szefa. Stan zdrowia Mukader się pogarsza, a Hanser planuje zemstę na Cichanie. Sinem i Melich dochodzą do porozumienia, a Hanser niespodziewanie mdleje. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Finał serialu w Polsce to jeszcze odległa przyszłość, co oznacza długą przygodę z bohaterami.
1: Klara, rewolucja, powraca na ekrany z drugim sezonem już 7 sierpnia. Izabela Kuna ponownie wciela się w rolę Klary, a do obsady dołączają nowe twarze, takie jak Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. W nowych odcinkach życie Klary staje na głowie, gdy pojawia się jej ojciec Władysław oraz kochanek Alex, który stawia wszystko na miłość. W mieszkaniu Klary panuje chaos, a jej przyjaciele również zmagają się z własnymi problemami. Wojciech rozpoczyna nowe życie, a Wronka wyrusza na poszukiwania szczęścia i raka. Serial obiecuje emocjonującą mieszankę słodyczy i goryczy, a rewolucja wisi w powietrzu. Premiera na HBO Max zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: serialu M jak miłość nadchodzące odcinki przyniosą prawdziwą burzę emocji. Podczas ślubu Natalki i Adama Robert Żak, mąż Kisielowej, zacznie interesować się Dorotą, co wywoła zazdrość Bartka. Lisiecki nie zamierza pozwolić, by Robert zbliżył się do jego żony. W przeszłości Dorota już raz uciekła, co sprawia, że Bartek jest teraz wyjątkowo czujny. W nowych odcinkach zobaczymy, jak Bartek staje na straży swojego małżeństwa, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do Doroty. Czy Robertowi uda się wprowadzić zamieszanie w życiu Lisieckich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą powakacyjne odcinki M jak miłość.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 29 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. Traktat Nowy Start, który ograniczał arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji, wygasł w lutym tego roku. W efekcie liczba aktywnych głowic jądrowych na świecie wzrosła do ponad 9745. Największy wzrost odnotowano w Chinach, Rosji, Indiach i Korei Północnej. Obecnie brakuje globalnych mechanizmów kontroli, co budzi obawy o przyszłość rozbrojenia jądrowego.
1: Medium James Van Praagh twierdzi, że dusze zmarłych próbują się z nami komunikować, wysyłając specyficzne znaki. Według niego rozpoznanie tych sygnałów może przynieść ukojenie w żałobie. Pytanie, czy dusze faktycznie mogą być wśród nas, pozostaje otwarte, ale wielu ludzi wierzy w ich obecność.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. W Pabianicach doszło do pościgu za niespełna 17-letnim kierowcą jednośladu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu pabianickiego popełnił szereg wykroczeń, a całą ucieczkę rejestrował kamerą sportową. Nastolatek odpowie teraz przed sądem rodzinnym za swoje zachowanie oraz jazdę nieubezpieczonym pojazdem. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, czy pojazdy ich dzieci są zgodne z przepisami. W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem wiele osób zmaga się z problemem morskiej i przesuszonej skóry na piętach. Choć często sięgamy po drogie kosmetyki, skuteczne rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Domowe metody, takie jak kąpiel stóp z sodą oczyszczoną i nawilżanie wazeliną, mogą przynieść szybkie efekty. Kluczem do sukcesu jest regularność i odpowiednia pielęgnacja. Twoje ręczniki straciły miękkość i chłonność? Nie musisz ich wyrzucać. Zamiast płynu do płukania użyj octu spirytusowego, który przywróci im puszystość i zdolność wchłaniania wody. Pamiętaj, by prać je w temperaturze 60 stopni Celsjusza, co zapewni czystość i ochroni włókna. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku mogą być bardziej narażone na pech. Rak, panna, skorpion i ryby często wymieniane są jako te, które przyciągają trudności. Emocjonalność raka, perfekcjonizm panny, ryzyko podejmowane przez skorpiona i marzycielstwo ryb mogą prowadzić do postrzegania ich jako magnesów na kłopoty. Warto jednak pamiętać, że pech nie jest zapisany w gwiazdach, a nasze życie kształtują decyzje i okoliczności.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Bytomia zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o serię kradzieży biżuterii. Ofiarami były starsze kobiety, którym zrywał z szyi złote łańcuszki. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim marihuanę, co skutkowało dodatkowymi zarzutami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, a śledczy badają, czy nie popełnił innych przestępstw.
2: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 29 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają. Doda, znana z burzliwych relacji w showbiznesie, tym razem zaskakuje, chwaląc młodszą koleżankę Roxanę Węgiel. 21-letnia wokalistka, według Dody, to wzór dla młodych fanek, głównie dzięki swojemu spokojnemu życiu prywatnemu. Rapczewska, która sama wcześniej wyszła za mąż, podkreśla, że stabilność w życiu osobistym to klucz do przetrwania w brutalnym świecie muzyki. Ciekawe, czy to nowa era solidarności wśród artystek, czy tylko chwilowy przebłysk?
2: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej.
1: Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią, a przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać Juniora w trudnych chwilach.
1: Magdalena Lubacza-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą roku. Wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodniała o 20 lat i stała się nie do poznania. Choć jej wypowiedzi o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaprowadziły ją przed sąd. Teraz skupia się na promowaniu swojej Akademii Kobiet Petard. Na Instagramie chwali się płaskim brzuchem i formą, której można tylko pozazdrościć.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana. Dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
1: Serial Samo życie zadebiutował 24 lata temu, a jego gwiazdy przeszły prawdziwe metamorfozy. Kto by pomyślał, że czas może tak zmienić ulubieńców widzów? Od fryzur po styl, aktorzy są niemal nie do poznania. Dla niektórych była to trampolina do kariery, dla innych kolejny rozdział w artystycznym życiu. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet gwiazd telewizji. Danny Filth, lider Cradle of Filth, w końcu przerwał milczenie w sprawie pozwu sądowego, złożonego przez byłych członków zespołu. Twierdzi, że cała sprawa jest rozdmuchana, a zespół nie zrobił nic złego. Mimo burzy wokół składu, Cradle of Filth nie zwalnia tempa i kończy komponowanie nowego albumu, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Jak widać, w świecie metalu zmiany personalne to tylko kolejny dzień w biurze. Na PGE Narodowym szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. System of a Down, oficjalni headlinerzy, mogą się nieco zdziwić, bo Queens of the Stone Age, choć formalnie support, mają zamiar przejąć scenę. Ich muzyka to nie tylko ciężkie riffy, ale i hipnotyczny puls, który wciąga jak wir. Z nowym singlem Easy Street w zanadrzu Queens of the Stone Age mogą sprawić, że to oni będą gwiazdą wieczoru. Kto wie, może to właśnie oni skradną całe show.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 28 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 30 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych.
2: W Otwocku w środowy wieczór doszło do pożaru opuszczonego drewnianego Schwiedermajera. Ogień zniszczył dach i najwyższe piętro budynku. W akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażaków, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru są nadal badane.
1: W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków.
2: Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł, zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Muzeum Auschwitz-Birkenau doszło do incydentu z udziałem 34-letniego obywatela Kolumbii. Mężczyzna został zatrzymany przez policję za propagowanie nazizmu, pozując do zdjęcia z gestem hitlerowskiego pozdrowienia. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 2000 zł oraz publicznemu ogłoszeniu wyroku. Policja podkreśla, że nie będzie pobłażania dla takich zachowań w miejscach pamięci. Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029. Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, poszukuje nowych pracowników do swoich sklepów. Oferuje stabilne zatrudnienie, szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Starszy sprzedawca kasjer może zarobić 3000 zł netto miesięcznie, a kierownik sklepu nawet do 8250 zł brutto. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych.
2: Policja w Bydgoszczy poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają. Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o zobowiązaniu swoich członków do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do 23 lipca. Uchwała ta dotyczy m.in. Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że cele tych organizacji są sprzeczne z interesami partii. Jacek Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie zadeklarowali kontynuację działalności, co wskazuje na wewnętrzne napięcia w partii.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
1: Na Dolnym Śląsku, w gminie Pęcław, zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. W związku z tym prowadzono zakaz wstępu do lasów, a teren przeszukują policja i śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z dzikim kotem. Tożsamość zwierzęcia nie jest jeszcze potwierdzona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą również 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. Reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w półfinale mundialu, zapewniając sobie awans do finału. Kluczową rolę odegrał Leo Messi, którego precyzyjne podanie do Lautaro Martineza przesądziło o zwycięstwie. Jacek Bąk, były reprezentant Polski, podkreśla znaczenie zmian wprowadzonych przez trenera Scaloniego oraz niezłomną wiarę Argentyńczyków w sukces. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, która zachwyciła swoją grą przeciwko Francji.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
1: Kacper Tomasiak zwyciężył w Międzynarodowym Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku, rozpoczynając sezon skoków narciarskich z przytupem. 19-latek pokonał krajową czołówkę oraz zawodników z Czech, zdobywając 275 punktów. Na podium stanęli również Paweł Wąsek i Kamil Waszek. Memoriał był ważnym sprawdzianem przed letnim Grand Prix w Wiśle, które odbędzie się na początku sierpnia. Warszawski Klub Kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przed półfinałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Argentyną a Anglią uwaga skupiła się na skandalicznym zachowaniu argentyńskich kibiców. Ich obraźliwe przyśpiewki i transparenty nawiązujące do konfliktu o Falklandy wywołały oburzenie. Wcześniej Hiszpania pokonała Francję 2-0, eliminując ją z turnieju. Teraz oczy piłkarskiego świata zwrócone są na starcie Argentyny z Anglią. Na stadionach mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Rajlą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej trzeci pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
1: Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 29 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca widzów. Już 29 lipca na antenie TVP 2 zobaczymy 157 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie Sihan odkrywa, że Hanser spodziewa się dziecka. Jonca odzyskuje przytomność, a Hanser planuje wyjazd ze Stambułu z pomocą Melicha. Sihan zabiera Bejzę i dziecko do rezydencji, co zapowiada kolejne dramatyczne zwroty akcji. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Produkcja liczy 325 odcinków, a jej finał wciąż pozostaje odległą przyszłością. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkçeve jako Cihan. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Podczas ślubu Natalki i Adama dojdzie do zbliżenia Doroty i Roberta, co wywoła zazdrość Bartka. Mąż Kisielowej, Robert, znany ze swojej słabości do pięknych kobiet, zainteresuje się Dorotą, co postawi małżeństwo Lisieckich w niebezpieczeństwie. Bartek nie zamierza jednak siedzieć z założonymi rękami i wkroczy między żonę a Roberta, skutecznie ich rozdzielając. Konflikt między mężczyznami zaostrzy się, a Bartek zrobi wszystko, by chronić swoją ukochaną Dorotę. W nowym sezonie zobaczymy, jak Bartek nie pozwoli sobie odebrać żony, a jego determinacja będzie nie do zatrzymania. To będzie sezon pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 11 sezonie Rancha szykują się wielkie zmiany. Do obsady dołączy Maurycy Popiel, znany z roli Olka Chodakowskiego w M jak miłość. Aktor wyraził gotowość dołączenia do mieszkańców Wilkowej, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. W nowym sezonie zobaczymy także legendy polskiego kina, takie jak Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn. Mimo planów związanych z Ranchem, Popiel nie zamierza rezygnować z roli w M jak miłość. Jego postać, Olek, jest kluczowym elementem rodziny Chodakowskich, a jego związek z Anetą dostarcza widzom wielu emocji. Aktor podkreśla, że każdą rolę traktuje z pełnym zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy jest to serial, czy teatr.
2: Rancho powraca z nowym, 11 sezonem, który zaskoczy widzów politycznymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach, które pojawią się jesienią 2026 roku, Arkadiusz Czerepach, grany przez Artura Barcisia, sięgnie po najwyższe stanowisko w kraju i zostanie premierem. Paweł Kozioł, były wójt Wilkowej, nadal będzie pełnił funkcję prezydenta, ale jego kadencja dobiega końca. Powrót do rodzinnej wsi Wilkowyje stanie się dla niego okazją do pokazania, jak zmienił się przez lata rządzenia. Widzowie mogą spodziewać się emocjonującej kampanii wyborczej, w której Czerepach, znany ze swojej przebiegłości, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć władzę. Nowe odcinki Rancha pod tytułem Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutują na antenie TVP jeszcze tej jesieni. Szczegóły dotyczące dokładnej daty emisji zostaną podane wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Powrót Pietrka do Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 11 sezonie serialu Piotr Pręgowski ponownie wcieli się w jednego z ulubionych mieszkańców Wilkowej. Pietrek zaskoczy widzów nowym wyglądem, w tym nietypową fryzurą i ozdobami we włosach. Cezary Żak, znany jako Paweł i Piotr Kozioł, podzielił się nagraniami zza kulis, które ukazują przygotowania aktorów. Pietrek, znany z dystansu do siebie i charakterystycznego stylu, powróci na słynną ławeczkę. Po ponad dekadzie od zakończenia poprzedniego sezonu fani z niecierpliwością czekają na jego nowe przygody. Nowy sezon Rancha przywróci wiele elementów, które widzowie pokochali, w tym spotkania przy ławeczce.
2: Rancho powraca z 11 sezonem, a w Wilkowyjach może być naprawdę gorąco. Na planie pojawiły się Kazimiera Solejukowa, Klaudia Kozioł i Franceska, co sugeruje, że bohaterki mogą wplątać się w kolejną nietypową sytuację. Klaudia, znana z nieprzewidywalności i zamiłowania do ryzyka, może znów zaskoczyć widzów swoimi pomysłami. Solejukowa, która przeszła ogromną przemianę, teraz jako nauczycielka filozofii, również nie da sobie w kaszę dmuchać. Obecność funkcjonariuszki Franceski może oznaczać, że potrzebna będzie interwencja policji. Twórcy serialu pilnie strzegą szczegółów fabuły, ale emocje są gwarantowane. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i nowe przygody ulubionych postaci. Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rockwell, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavell, znany z takich produkcji jak SEAL Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Riley jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji. W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, a dominować na niej będzie rodzina Mostowiaków. Kreacje Basi i Agnes z pewnością olśnią wszystkich gości, przyciągając uwagę swoją elegancją. Zaskoczeniem dla wielu będzie obecność Janka, kolegi Mateusza ze studiów, który wniesie powiew świeżości do rodzinnego grona. Brak krewnych ze strony pana młodego zrekompensują licznie przybyli bliscy panny młodej. To wydarzenie z pewnością dostarczy wielu emocji i niezapomnianych chwil.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 30 stopni i zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: PiS. Narasta napięcie związane ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało jego członkom tydzień na odejście z organizacji, grożąc wykluczeniem. Mimo to stronnicy Morawieckiego planują konferencję z grillem 31 lipca, krytykując decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ostrzega, że działania stowarzyszenia mogą pozbawić PiS subwencji. Na Florydzie doszło do tragicznego wypadku. 4-letni chłopiec przypadkowo zastrzelił swojego 2-letniego kuzyna, używając broni pozostawionej w samochodzie. Rodzina przyjechała na wakacje z Georgii, a dramat rozegrał się w miejscowości Kissimmee. Śledztwo w tej sprawie trwa. Na lotnisku Amsterdam-Schiphol doszło do nietypowego incydentu. Kanadyjska pasażerka próbowała przemycić pytona królewskiego w swoim biustonoszu. Kobieta tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu hotelu, ale holenderskie służby nie uwierzyły w jej wersję. Pyton został odebrany i przewieziony do specjalistycznego ośrodka dla egzotycznych zwierząt. W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slavonii mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.
2: Włoski sąd skazał Giovanniego Castelluccio, byłego szefa spółki Autostrad per l'Italia, na 12 lat więzienia za katastrofę mostu Morandiego w Genui. W 2018 roku zawalenie się wiaduktu spowodowało śmierć 43 osób. Sąd uznał, że tragedia była wynikiem wieloletnich zaniedbań i braku kontroli stanu mostu. To już drugi wyrok dla Castelluccio, który odbywa karę za inny wypadek. W Prudniku zatrzymano dwie kobiety pracujące w szpitalu, podejrzane o korupcję i inne przestępstwa. 50-letnia, 4-letnia lekarka i 30-letnia pracownica medyczna miały przyjmować łapówki i manipulować pacjentami. Śledczy ustalili, że lekarka zarabiała na prowizjach z zakupu sprzętu medycznego, a także wystawiała nieuzasadnione recepty na leki psychotropowe. Obie kobiety objęto dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat więzienia. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
0: Policjanci ze Strzelec Opolskich i Lęborka uratowali 15-latkę, która zapowiedziała w internecie próbę samobójczą. Dzięki współpracy różnych jednostek udało się ustalić jej miejsce pobytu i zapewnić pomoc medyczną. Dziewczyna została odnaleziona w Lęborku i przewieziona do szpitala. Zgłoszenie o zagrożeniu życia nastolatki wpłynęło do służb późnym wieczorem.
2: Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
0: W gminie Zamość doszło do tragicznego zdarzenia. 76-letni mężczyzna ugodził nożem swoją 74-letnią żonę, a następnie wywołał pożar w domu. Kobieta zmarła, a mężczyzna trafił do szpitala pod nadzorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Zamościu. Astrologia przypisuje każdemu znakowi zodiaku szczęśliwe kolory, które mogą wzmacniać energię i przyciągać pomyślność. Baran najlepiej czuje się w czerwieni, byk w zieleni, a bliźnięta w żółci. Rak powinien otaczać się bielą lub srebrem, a lew złotem i pomarańczem. Panna może postawić na stonowaną zieleń, waga na róż i pastele, a skorpion na głęboką czerwień lub czern. Strzelec korzysta z fioletu, koziorożec z brązu i szarości, wodnik z błękitu lub turkusu, a ryby z morskiego błękitu i fioletu. Choć astrologia nie ma naukowych podstaw, warto otaczać się kolorami, które poprawiają nastrój.
2: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej. Nad Bałtykiem przedsiębiorcy wciąż zmagają się ze skutkami sztormu, a prognozy zapowiadają kolejne ochłodzenie i deszcz. Plażowicze na Mierzei Wiślanej próbują wypoczywać w grubych swetrach, a ratownicy w Stegnie mają pełne ręce roboty, wyciągając z wody miłośników zimnych kąpieli. Ceny toalet spadły o połowę, co jest próbą dostosowania się do trudnych warunków. Mimo zniszczeń, właściciele barów nie tracą nadziei i planują szybkie otwarcie swoich lokali.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 25 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 32 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Wznowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna. Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, obchodzi trzecią rocznicę śmierci swojego syna Patryka. W emocjonalnym wpisie celebrytka podzieliła się wspomnieniami o tragedii, która zmieniła jej życie na zawsze. Jakby tego było mało, jej mąż przebywa w areszcie, co sprawia, że powrót do pustego domu staje się jeszcze bardziej przytłaczający. Wygląda na to, że życie Sylwii to nie tylko blask fleszy, ale i cienie, które trudno zignorować.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie, ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów. Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje. Jeśli ktoś planował spokojne lato, to HBO Max ma dla niego niespodziankę. Już 7 sierpnia na ekrany wraca Klara – Rewolucja, a Izabela Kuna ponownie wkracza do akcji. W życiu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, a miłosne zawirowania i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że codzienność stanie na głowie. W obsadzie nie zabraknie znanych twarzy, a dołączą do nich nowe, w tym Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. Czas na emocje, które wywrócą lato do góry nogami.
1: Rodzina Rutkowskich znów na językach. Maja Rutkowski, czwarta żona słynnego detektywa. Z okazji 23. urodzin córki Kai podarowała jej mały drobiazg, który okazał się być luksusowym samochodem. Cóż, nie każdy ma taką mamę, która zamiast czekoladek wręcza kluczyki do auta. A to dopiero początek, bo panie planują podbój polskiego show biznesu, marząc o występie w Azji Express. Kto wie, może już niedługo zobaczymy je na ekranach telewizorów, jak zmagają się z egzotycznymi wyzwaniami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do tańca z gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
1: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodzić się o kilkanaście lat. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a sama Paulina nie tylko dba o wygląd, ale i o formę fizyczną, prezentując wyrzeźbiony brzuch na Instagramie. Nowa miłość i rozwój zawodowy to jej priorytety, ale tajemniczego partnera wciąż trzyma w cieniu. Nowy singiel BNDK, zatytułowany Miłość, to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, gospel i popu. Gabor Benedek, który nie przepada za duchowymi rozmowami, postanowił jednak podzielić się swoją wizją miłości, która daje siłę i nadzieję. Zespół, prowadzony przez Jana Benedeka, znanego z T-Love, szykuje się do wydania debiutanckiego albumu Vintage. Ich poprzedni singiel, Będzie Dobrze, już zdobył szczyty list przeboju, więc można się spodziewać, że miłość również nie przejdzie bez echa. Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal trzech dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 30 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 32 stopnie i zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju.
2: Od dziś wieczorem do poniedziałku rano ulica Połczyńska w Warszawie będzie zamknięta w jednym kierunku. Drogowcy kończą wymianę nawierzchni, co spowoduje duże utrudnienia. Ruch zostanie przeniesiony na jedną jezdnię, gdzie obowiązywać będą ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania. Kierowcy powinni zapoznać się z objazdami, aby uniknąć korków. W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji. Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach, ale prawdziwą sensacją jest wzrost poparcia dla Konfederacji i partii Grzegorza Brauna, które łącznie osiągnęły niecałe 26%. To więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 23%. Taki układ sił może znacząco wpłynąć na przyszły podział mandatów w Sejmie. Obecna koalicja rządząca nie miałaby większości, co może zwiastować zmiany na scenie politycznej.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił porozumienie z Markiem Wochem z ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Celem współpracy jest zjednoczenie prawicowych formacji w Senacie, aby przełamać dominację lewicy. Forma współdziałania nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, ale obie strony podkreślają strategiczne znaczenie jedności prawicy. Marek Woch zaznaczył, że jego ruch od lat jednoczy różnorodne środowiska i jest gotowy na start w wyborach do Sejmu.
1: Polskie firmy mają szansę dołączyć do międzynarodowej koalicji antybalistycznej. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że kluczowe jest przedstawienie projektów odpowiadających na potrzeby europejskiego przemysłu obronnego. Minister wyraził również nadzieję na szybkie przyjęcie nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Sikorski odniósł się także do sytuacji na Bliskim Wschodzie, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa międzynarodowego w cieśninie Ormus.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań między Zbigniewem Konwińskim z Koalicji Obywatelskiej, a Jarosławem Kaczyńskim. Konwiński porównał prezesa PiS do Grzegorza Brauna i nazwał jego partię skrajną, nacjonalistyczną formacją. Jarosław Kaczyński początkowo reagował uśmiechem, ale po tych słowach wyraźnie spoważniał. Atmosfera w Sejmie była napięta, a wystąpienia posłów wywołały wiele emocji.
2: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skrytykował Przemysława Czarnka i Donalda Tuska, podkreślając, że Polska powinna kontynuować pomoc dla Ukrainy. Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki nigdy nie sugerował zaprzestania wsparcia dla Ukrainy. W międzyczasie prezydent rozważa decyzje dotyczące ustawy o statusie osoby najbliższej, które muszą zapaść do końca tygodnia. Pałac Prezydencki pozostaje otwarty na dialog z przedstawicielami parlamentu w sprawie nowych przepisów. Już 29 i 30 sierpnia stara kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat. Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku, w gminie Nowogrodziec, 39-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, grożąc mu śmiercią. Do incydentu doszło podczas transportu pacjenta do karetki. Napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 4,5 roku więzienia. Policja przypomina, że ratownicy medyczni są objęci ochroną prawną jak funkcjonariusze publiczni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 30 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Również dla Wrocławia termometry ukażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca. Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
2: Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
1: Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych.
1: W 2027 roku dodatki do emerytur wzrosną, ale podwyżki będą symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi niecałe 4%, co oznacza, że większość dodatków zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie. Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu tego roku jest główną przyczyną niższej prognozy. Minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł, a dodatek pielęgnacyjny i kombatancki o około 13 zł. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca.
2: Eksperci ostrzegają przed możliwymi skutkami masowego wyjazdu Ukraińców z Polski. Coraz więcej z nich rozważa opuszczenie kraju z powodu narastającej niechęci i agresji słownej. Doktor Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej podkreśla, że taki odpływ byłby katastrofalny dla polskiej gospodarki. Ukraińcy stanowią ważną część rynku pracy, a ich brak mógłby pogłębić problemy kadrowe w wielu branżach. Choć na razie nie ma sygnałów o masowym egzodusie, eksperci apelują o poprawę atmosfery wokół ukraińskich obywateli.
1: Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forge Masters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do haubic Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transportu Transatlantyckiej Bazy Przemysłowej Sektora Obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 31 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 32 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16.05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Poyraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Poyraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Poyraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a wśród bohaterów ponownie zobaczymy Pietrka. Aktor zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani zastanawiają się jednak, czy dołączy do niego Jola, grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie jej udział nie został potwierdzony, co budzi pytania o przyszłość Pietrka bez ukochanej. Jola i Pietrek tworzyli nietypowy, ale uroczy związek, który stał się jednym z ulubionych wątków widzów. Ich wspólna historia obejmowała nawet próbę kariery w disco polo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, więc pozostaje czekać na premierę, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Pietrka. Czy będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez Joli? Rancho powraca z 11 sezonem pełnym niespodzianek. Jesienią 2026 roku widzowie TVP1 będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków zatytułowanych Rancho – Zemsta Wiedźm. Halina, żona prezydenta Pawła Kozioła, przechodzi spektakularną metamorfozę. Jako pierwsza dama zachwyca nowym wyglądem, stając się stylową i modną kobietą. Para prezydencka opuszcza Pałac Prezydencki i wraca do Wilkowej, gdzie zamieszka w nowoczesnej, luksusowej rezydencji. Nowy dom Koziołów to prawdziwa perełka, która z pewnością przyciągnie uwagę sąsiadów. Premiera nowych odcinków już tej jesieni, a dokładna data emisji zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 440 odcinku przynosi burzliwe zmiany w relacjach mieszkańców posiadłości. Blanka Palomar pod wpływem manipulacji decyduje się na odważny krok przeciwko własnej rodzinie, co prowadzi do napięć w całym domu. Alonso zmuszony jest do wyrzucenia Lorenza z rezydencji, a Manuel postanawia dołączyć do Curra i wyjechać na front. W międzyczasie Maria otrzymuje drogocenny sznur pereł, jako pamiątkę na niepewne czasy. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 24 lipca o godzinie 15.05 na antenie TVP2. Serial, pełen miłosnych wątków i mrocznych tajemnic, zdobył uznanie widzów dzięki emocjonującej fabule i znakomitej obsadzie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Panna Młoda to turecki serial, który wciąga widzów w emocjonującą historię Hanser. W 156 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 lipca, Bejza ujawnia Hanser tożsamość tajemniczego szefa. Stan zdrowia Mukader się pogarsza, a Hanser planuje zemstę na Cichanie. Sinem i Melich dochodzą do porozumienia, a Hanser niespodziewanie mdleje. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Finał serialu w Polsce to jeszcze odległa przyszłość, co oznacza długą przygodę z bohaterami.
1: Klara, rewolucja, powraca na ekrany z drugim sezonem już 7 sierpnia. Izabela Kuna ponownie wciela się w rolę Klary, a do obsady dołączają nowe twarze, takie jak Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. W nowych odcinkach życie Klary staje na głowie, gdy pojawia się jej ojciec Władysław oraz kochanek Aleks, który stawia wszystko na miłość. W mieszkaniu Klary panuje chaos, a jej przyjaciele również zmagają się z własnymi problemami. Wojciech rozpoczyna nowe życie, a Wronka wyrusza na poszukiwania szczęścia i raka. Serial obiecuje emocjonującą mieszankę słodyczy i goryczy, a rewolucja wisi w powietrzu. Premiera na HBO Max zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: W serialu M jak miłość nadchodzące odcinki przyniosą prawdziwą burzę emocji. Podczas ślubu Natalki i Adama Robert Żak, mąż Kisielowej, zacznie interesować się Dorotą, co wywoła zazdrość Bartka. Lisiecki nie zamierza pozwolić, by Robert zbliżył się do jego żony. W przeszłości Dorota już raz uciekła, co sprawia, że Bartek jest teraz wyjątkowo czujny. W nowych odcinkach zobaczymy, jak Bartek staje na straży swojego małżeństwa, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do Doroty. Czy Robertowi uda się wprowadzić zamieszanie w życiu Lisieckich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą powakacyjne odcinki M jak miłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 27 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 32 stopnie i zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu. Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, twierdząc, że zdobyły dane 220 milionów wyborców. Amerykański wywiad nie znalazł jednak dowodów na wpływ Chin na wynik wyborów, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Trump zapowiedział odtajnienie dokumentów, które mają ujawnić luki w bezpieczeństwie systemu wyborczego. Chiny stanowczo odrzucają te oskarżenia. Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, co teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskie samoloty Su-30 SM-2 nad Morzem Bałtyckim. Incydent miał miejsce podczas polskich ćwiczeń obrony powietrznej, które były obserwowane przez Rosjan. W operacji uczestniczyły także szwedzkie myśliwce, które wspólnie z polskimi pilotami eskortowały rosyjskie maszyny. To kolejny przypadek agresywnej obserwacji przez Rosję w tym regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata. Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami.
2: Pasażerowie PKP Intercity podróżujący z psami nie mogą korzystać z wagonów restauracyjnych Wars. Poseł Grzegorz Macko zwrócił uwagę na ten problem, kierując interpelację do ministra infrastruktury. Obecne przepisy zakazują wprowadzania psów do strefy gastronomicznej, co poseł uważa za przestarzałe. Proponuje zmiany, które pozwoliłyby na obecność psów w wagonach restauracyjnych pod określonymi warunkami. W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Train surfing, czyli jazda na dachach i między wagonami pociągów, staje się coraz większym problemem w Polsce. Zjawisko to, potęgowane przez media społecznościowe, zagraża życiu i zdrowiu, a liczba incydentów rośnie. Poseł Marcin Józefaciuk skierował do Ministerstwa Infrastruktury pytania o skalę zagrożenia i działania prewencyjne. Eksperci ostrzegają, że największym ryzykiem jest porażenie prądem z sieci trakcyjnej, które może nastąpić nawet bez dotykania przewodów. Matematyka to nie tylko szkolne wzory, ale doskonały trening dla mózgu. Rozwiązywanie zadań matematycznych wzmacnia pamięć i logiczne myślenie. Nawet proste równania, jak 5 plus 4 razy 2 minus 6 do potęgi 3 razy x równa się 9, mogą być świetną umysłową gimnastyką. Warto poświęcić kilka minut dziennie na takie wyzwania, by poprawić koncentrację i zdolność rozwiązywania problemów. Psychotesty mogą być ciekawym narzędziem do samopoznania. Wybierając jedno z czterech drzew, możemy odkryć, co nasz wybór mówi o naszej osobowości. To zabawa, która pozwala lepiej zrozumieć nasze cechy charakteru i sposób myślenia. Warto jednak pamiętać, że wyniki takich testów nie mają podstaw naukowych. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Petnia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzieci z terenów skażonych metalami ciężkimi mogą być pozbawione systemowej opieki zdrowotnej. Posłanka Gabriela Lenartowicz alarmuje, że zakończono finansowanie programów profilaktycznych, które chroniły zdrowie najmłodszych. Eksperci podkreślają, że nawet niskie stężenia ołowiu są szkodliwe dla dzieci. Posłanka domaga się od Ministerstwa Zdrowia informacji o planach przywrócenia systemowej profilaktyki i monitoringu zagrożeń.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 25 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 32 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Joanna, 56 lat.
2: Gdybyś mogła powiedzieć sobie, 20-letniej, jakieś rady na życie, to co by to było?
1: Fajnie by było, gdyby młodym osobom nigdy nie przychodziła do głowy taka myśl, że są niewystarczająco dobre. Zawsze tak oczywiście jest, że ktoś jest w czymś lepszy od nas i zawsze tak jest, że ktoś w czymś gorzej sobie radzi od nas. Ale nie warto myśleć o sobie, że nie jest się wystarczająco dobry. Każdy z nas na swój sposób jest wyjątkowy, a czasami jeżeli chcemy zmienić w sobie pewne rzeczy, to kiedyś kolega powiedział tego rodzaju rzecz. Jeżeli na przykład komuś czegoś zazdrościsz, to wyobraź sobie, że w całości jesteś taki jak ten ktoś inny. To jest pakiet. I potem człowiek się zaczyna zastanawiać, czy faktycznie, nie no dobra, ona ma takie cudowne, kręcące się włosy, ja bym takie chciała mieć. Ale czy chciałabyś też mieć tę samą twarz, ten sam głos, tę samą budowę?
2: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 2 albo nawet 3 razy starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Czy jesteś zadowolona z życia?
1: Absolutnie tak, bo przydarzyło mi się tyle fajnych rzeczy w życiu, tyle mam cudownych wspomnień, ludzi wokoło, że nawet jeżeli teraz by się tak zdarzyło, że gdzieś tam przeniosłabym się w inną rzeczywistość, to naprawdę życzę innym, żeby tyle fajnych rzeczy się zdarzyło im, co mi, a nawet jakby się połowa ich zdarzyła, to już byłoby fajnie.
2: A takie najprzyjemniejsze wspomnienie jesteś w stanie wybrać? Taki moment euforii.
1: Właściwie może są takie bardzo drobne rzeczy, bo w ogóle wydaje mi się, że życie to jest tak jak w piosence. Ważne są tylko chwile, bo to są takie momenty, w których odczuwamy taki stan euforii, ogromnej radości. Właściwie to nawet mogę powiedzieć, że wczoraj miałam takie bardzo miłe zdarzenie. To było na karaoke. Wybrałam piosenkę, w której fragment jej też śpiewa druga osoba. I poprosiłam dziewczynę, która zapowiadała, że jakby ktoś chciał się przyłączyć, to super, bardzo chętnie. I okazało się, że dołączył do mnie taki młody chłopak i muszę przyznać, że ja się po prostu świetnie bawiłam na tej scenie, bo ogólnie duety czy większa grupa osób, jeżeli ma fan i jeszcze komunikuje się na scenie, to sprawia taką wielką radość. I okazuje się, że chyba to było też widoczne dla osób odbierających to z zewnątrz. Także to był taki dla mnie uroczy, przeuroczy, przesympatyczny moment.
2: Tych momentów na scenie w twoim życiu jest całkiem sporo i nie tylko tego typu scena. Może wprowadzę trochę słuchaczy w to, o czym mówimy. Ty z wykształcenia jesteś radcą prawnym, skończyłaś prawo i pracujesz w zawodzie, ale właśnie ta scena jest twoją pasją. Ty już masz kilkanaście co najmniej spektakli za sobą.
1: Tak, to się zgadza. To jedna z moich pasji. Ale mimo wszystko ten stres przed każdym spektaklem jest. Na pewno dużą radość sprawiają wrażenie już po spektaklu, jeżeli wiem, że no w miarę okej było, a w każdym razie mam tego rodzaju odczucie, bo to, co się dzieje przed spektaklem, to jest katastrofa.
2: Dużo stresu.
1: Oj, ogrom. Jakoś odnoszę wrażenie, że nie bardzo da się do tego przyzwyczaić, że mimo tego, że włożyłam trochę wysiłku w to, żeby nad tym pracować, zresztą nawet jeżeli chodzi o śpiewanie piosenek, to karaoke było taką metodą poradzenia sobie ze stresem na scenie. Jeżeli chodzi o karaoke, to powiedzmy w 90% sytuacji tego stresu nie mam, bez względu na to, czy ja potrafię tę piosenkę zaśpiewać, czy nie. Fajne są czasami wyzwania, typu śpiewa się piosenkę, której się, może nie to, że w ogóle nie zna, ale nie za bardzo zna i to też daje taką swobodę w wymyślaniu, jak ona może brzmieć. Tylko tego też nie odważyłabym się zrobić parę lat temu, bo jednak ta nauka powoduje, że łatwiej jest się odnaleźć wtedy w dźwiękach. Oczywiście i tak trafiają się fałsze, ale trudno, jest fan.
2: A kiedy zaczęłaś tę przygodę z teatrem?
1: To znaczy, w sumie takie incydenty powiedziałabym, że zdarzały mi się już w okresie szkoły, powiedzmy, podstawowej i średniej, ale nie składało się, żeby być w tym konsekwentnym. Zresztą inne przeszkody powodowały, że nie poszłam w tym kierunku. Natomiast już tak w dorosłym życiu to powyżej 40 miałam, bo pamiętam, jak czytałam ogłoszenie o naborze do studia i czytałam przed wakacjami. W trakcie wakacji zapomniałam o tym jednym elemencie, które było w ogłoszeniu, że kształci młode kadry. I szczęśliwie dla mnie o tym zapomniałam i poszłam na ten egzamin. I w ten sposób zaczęłam swoją przygodę ze studiem. No, powyżej 40 nawet miałam. Ja się dosyć późno za tę rzecz zabrałam, także nawet jeżeli wam się wydaje, że już za starzy jesteście na robienie czegoś od nowa, to nieprawda. Zawsze można coś zupełnie nowego zacząć i nie należy się przejmować tym, że są inni młodsi, którzy są już dużo, dużo dalej na tej drodze, tylko po prostu być konsekwentnym. Oczywiście dopóty to sprawia radość, jest spełnieniem marzeń. I to wymaga dużo pracy, ale ta praca daje ogromną satysfakcję. Czasami widzi się bardzo drobne postępy i czasem ten początek rzeczywiście jest taki bardzo toporny, ale im dalej, tym więcej przyjemności.
2: Jaka była dla ciebie najprzyjemniejsza i najtrudniejsza rola, w którą musiałaś wejść, którą musiałaś zagrać?
1: Każda rola sprawiała mi przyjemność, ale fajnie się czułam w roli złej królowej. To chyba jedna z moich ulubionych ról. Też i piosenka była dużym wyzwaniem dla mnie. Uczyłam się drobnych ruchów hip-hopowych. Może nie wykorzystałam ich na scenie, ale to też wyzwanie. Generalnie wydaje mi się, że nabywanie nowych umiejętności sprawia taką dużą przyjemność.
2: No właśnie, u ciebie tego jest chyba całkiem sporo, bo robisz różne kursy.
1: Jak mam okazję i czas, ale z tym czasem właściwie to, tak jak chyba moje dziecko kiedyś stwierdziło, to nawet nie kwestia czasu, tylko kwestia priorytetów. Na pewno trzeba wybierać między pewnymi rzeczami. Nie można się wszystkiego nauczyć, więc na czymś trzeba się skoncentrować, żeby to dało efekt. Takie rozbicie koncentracji na wiele różnych rzeczy, to obawiam się, że w żadnym z obszarów nie osiąga się znaczących czy też zauważalnych efektów, jeżeli rzeczywiście robi się bardzo, bardzo dużo rzeczy naraz.
2: A co ci przynosi szczęście?
1: Radość u innych. Czasami może właśnie takie spotkanie z innymi ludźmi, kiedy widzę, że oni są zadowoleni, że coś im sprawia przyjemność, że odnoszą w swoim obszarze sukcesy, to jest jak paliwo.
2: Tak jak rozmawiam z tobą i czuję tę twoją pozytywną energię, to mam wrażenie, że raczej przyciągasz właśnie takich pozytywnych ludzi, dobrych ludzi, z dobrą energią.
1: Chyba rzeczywiście sporo mam takich osób w swoim otoczeniu, ale też i mam zupełnie inne, które mają kompletnie inne nastawienie do świata i zdecydowanie mniej pozytywne niż ja, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie się komunikować i fajnie spędzić czasu. Zresztą byłoby nudne, gdyby wszyscy mieli tego rodzaju podejście, bo gdzieś tam czasami też trzeba zejść z tych pozytywnych emocji do bardziej rzeczywistego obrazu świata niż takiego przesyconego samymi pozytywnymi emocjami. No, on tak nie wygląda? Szkoda?
2: Zresztą bez tych trudniejszych momentów, smutniejszych, bardziej szarych dni, być może byśmy nie dostrzegali tych właśnie dobrych, kolorowych.
1: To znaczy nawet mimo pozytywnego podejścia, mimo widzenia w świecie wielu fajnych rzeczy, to nie da się ukryć, że wydaje mi się, że to nie tylko dotyczy mnie, ale dotyczy wielu osób, które na zewnątrz widać, że są pozytywnie nastawione do świata. To nie znaczy, że nie mają dołów, momentów po prostu totalnego załamania, rozpaczy, wycia. Ale może rzeczywiście mniej z tym wychodzą na zewnątrz.
2: Jak sobie radzisz w tego typu momentach, takich trudniejszych?
1: Nie radzę sobie.
2: Ale masz pewnie jakieś sposoby na załagodzenie tego stanu
1: tak,
2: emocjonalnego.
1: Na pewno czas. Jeżeli chodzi o własne emocje, to czas. Czasami przegadam z kimś. Czasami podzielę się tym, że coś się wydarzyło, co mi sprawiło wielką przykrość. Wtedy też jest łatwiej. Czasem lepiej jest przegadać z kimś, a czasem tak, zachowuję się jak ktoś odleciany. Mówię sama do siebie, żeby uporządkować myśli.
2: Asiu, spokojnie, to minie. To taki przykład. Czy mogłabyś wrócić myślami do momentu, czy w ogóle masz taki moment, miałaś taki moment w życiu, który totalnie zmienił bieg twojego życia? Przełomowy.
1: W szkole średniej przyszedł do nas ktoś, kto prowadził praktyki. I okazało się, że on wywarł na mnie tak duże wrażenie, że poszłam na studia, takie, które wybrałam, to akurat nie było prawo. I mimo tego, że z powodu emocji poszłam na te studia, to one okazały się szalenie przydatne w życiu. Także gro mojej później pracy zawodowej było też związane z tymi studiami. Ale powiedziałabym, że rzeczywiście chyba gro moich wyborów w życiu jest takich bardziej podyktowanych emocjami niż racjonalnym przemyśleniem. Tylko że w moim wypadku chyba to się sprawdza, bo nawet ostatnia decyzja co do egzaminów, które zdawałam, też była podjęta w sytuacji takiej typu koledzy mówili, no weź, idź, zrób. No i ja tak w ogóle nie myśląc o tym, że mam inne zobowiązania, że nie mam wystarczająco czasu na zrobienie tego, to stwierdziłam, no dobra. Zrobiłam kurs, zdałam egzamin. Okazało się, że zdałam, chociaż naprawdę musiałam mieć dużo szczęścia. Nie było w tym żadnego takiego bardzo racjonalnego podejścia, tylko po prostu pójście tak może trochę bardziej intuicyjnie.
2: Ale też mam wrażenie, że w naszym życiu dużo takich przypadków, które gdzieś tam się pojawiają, sytuacji, ludzi, miejsc, no ma jednak wpływ na te nasze decyzje.
1: I to zdecydowanie tak. Tylko właśnie pytanie, czy to są przypadki, czy po prostu my wykorzystujemy pewne pomysły, które ktoś nam podsunie. Przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to trochę odnoszę wrażenie, że to wszystko układa się.
2: I rozumiem, że te kursy, które zrobiłaś, ten egzamin, który zdałaś, to jest coś, co będziesz mogła teraz wykorzystać w swojej pracy zawodowej, czyli to była dobra decyzja.
1: Absolutnie tak. Rzeczywiście kosztowało mnie to dużo pracy. Ach, jeszcze koleżanka też mnie do tego namówiła, więc to było działanie dobrych dusz, które wokół mnie były. I to też było ważne, że one faktycznie miały dużo wiary we mnie. Z takim przekonaniem mówię, weź, na pewno dasz radę, zrobisz, zdasz. Fajnie jest mieć ludzi wokół siebie, którzy z takim pozytywnym nastawieniem podchodzą do twoich umiejętności.
2: A czy jest coś,

0: doskonałości są świetni. To rzeczywiście bardzo mnie cieszy. Natomiast z takich drobnych rzeczy to mam taką jedną sytuację, która tak naprawdę chodzi za mną całe życie i co jakiś czas przypomina mi o sobie, a mianowicie, ja wiem, że to jest może głupie, śmieszne i absurdalne, ale kiedyś będąc na kolonii nad morzem, pożyczyłam od dziewczyny mojej imienniczki dyszkę na zdjęcia. I tyle razy, ile ja chodziłam do skrzynki, już mając w kopercie tę dyszkę przygotowaną do wysłania i nigdy nie dotarłam niestety do tej skrzynki, więc cały czas gdzieś tam mam poczucie, że ja komuś wiszę dyszkę i że jest mi przykro, że ja jej tej kasy nie oddałam.
1: Czyli nie da rady już jej oddać, tak?
0: Obawiam się, że nie, bo to przeprowadzki. Oczywiście tego adresu już dawno nie mam, więc no pozostaje mi tylko pogodzić się z tą myślą. Ale to jest zaskakujące, że drobne wydarzenie, nie niosące jakby, nie krzywdzące jakoś mocno kogoś, a jednak powoduje, że jest się z nim trudno pogodzić. Może dlatego, że nie dotrzymałam jakiegoś zobowiązania, pewnie setki nie dotrzymałam, ale tutaj mam jakby taką świadomość, że nawet nie mogę na ten temat porozmawiać. Może to jest ten powód.
1: Podejrzewam, że tego typu sytuacji było mnóstwo, ale akurat ta ci została gdzieś tam w głowie.
0: Tak, myślę, że rzadko się zdarza tak, że po prostu nie ma się potem kontaktu z osobą, co do której jakby podjęło się jakieś zobowiązanie. Bo zwykle, no wiadomo, nie jesteśmy doskonali, nawet na co dzień zdarzają się nam jakieś potknięcia, ale zawsze możemy o tym porozmawiać. I czasami okazuje się, że coś, co w naszych oczach jest wielkim zawodem dla drugiej osoby, to w oczach innej osoby, ale o czym ty mówisz? Ja w ogóle nie pamiętam, że się tak umawialiśmy na przykład.
1: Co według ciebie jest najważniejsze w życiu?
0: Ludzie i emocje, które cię łączą z tymi ludźmi. Wydaje mi się, że one są źródłem takiej radości, satysfakcji, przyjemności. Według mnie relacje są po prostu szalenie ważne. Bo czy ja bym była w stanie znaleźć tego rodzaju poczucie szczęścia, które czasami przychodzi, będąc zamknięta w jakiejś przestrzeni sama, bez kontaktu z ludźmi? Nie sądzę. Ale to jest moja koncepcja.
1: No tak, są ludzie, którzy lubią być sami, samotnicy, ale to pewnie jest jakaś garstka, znaczy tak sobie myślę, bo też raczej należy do grona osób, które lubią być z innymi. Relacje to jest coś, co przynosi szczęście, takim jak my.
0: Tak, i nawet w przypadku wielkiego, kolokwialnie mówiąc, doła, to też jest fajnie mieć tę świadomość, że można do kogoś zadzwonić. Nawet nie chodzi o to, żeby opowiedzieć o wszystkim, tylko chodzi o samą tę możliwość nawet 5-minutowej rozmowy, nawet kompletnie niezwiązanej z problemem. Sama ta świadomość, że takie osoby są wokoło, daje taki power do tego codziennego funkcjonowania.
1: Czy przeżyłaś prawdziwą miłość?
0: Tak, zdecydowanie tak. Właściwie to myślę nawet, że nie raz i uważam, że to jest bardzo fajne uczucie, nawet jeżeli czasami to nie jest na całe życie. My też się rozwijamy, zmieniamy się, nie zawsze w tym samym tempie, nie zawsze w tym samym kierunku z partnerem i nie uważam, żeby w rozstaniu w samym w sobie było coś złego. Zawsze niesie za sobą emocje, bo każda zmiana, rozstanie z kimś jest bolesne. Ale jednocześnie żadna z tego rodzaju relacji partnerskich, które miałam, nie powiedziałabym, żeby nie przyniosła mi czegoś dobrego. One wszystkie miały swój urok. Właściwie prawie z każdą z tych osób utrzymuję cały czas jakiś kontakt. One oczywiście ewoluowały, więc to są takie kontakty przyjacielskie, za którymi już nie kryją się takie emocje, ale wspomnienia miłych chwil, tak jak najbardziej. Absolutnie polecam, warto się zakochiwać.
1: Czyli twoim zdaniem prawdziwa miłość to nie jest jedna na całe życie? Tak naprawdę
0: jeżeli komuś się zdarzy, super, ale o relacje też trzeba się troszczyć, więc nawet jeżeli mówimy o miłości, to pytanie tylko, czy z danym partnerem, bo też my go poznajemy w ciągu życia i pytanie, czy

0: rzeczywiście wybór, którego dokonaliśmy, czy to jest wybór na całe życie? Czy rzeczywiście to jest partner, z którym jesteśmy się w stanie dogadać i oboje czuć się szczęśliwi w tym związku, nawet jeżeli on już przechodzi z tej fazy takiego bardzo silnie emocjonalnego związku w taki bardziej ustabilizowany. Ale czasami też się okazuje, że jednak nasze priorytety są inne, że czegoś nie zauważaliśmy, co jest ważne, ale my jesteśmy trochę chowani w takim rytmie, jeden partner na całe życie. Podczas gdy ostatnio byłam na festiwalu językowym i był antropolog, który naprawdę świetnie opowiadał o relacjach między ludźmi i społeczeństwach. I on stwierdził, że to jest naprawdę niewielki procent społeczeństw, które ma tego rodzaju podejście. I czasami wydaje mi się, że ludzie ogromnie cierpią właśnie z tego powodu i traktują to jako nie wyszło mi w życiu. Chodzi o to, żeby coś, co wydaje nam się porażką, nie traktować tego jako porażkę, bo często to jest tylko droga do pewnego sukcesu. To, że powiedzmy nie zdamy jakiegoś egzaminu, to może okazać się w perspektywie, że albo da nam to większą wiedzę, którą na przykład wykorzystamy w sytuacji, która ona będzie nam bardzo potrzebna. I to, że na przykład drugi raz musieliśmy podejść do egzaminu, czy też nie dostaliśmy pracy, o którą się staraliśmy, ale dostaliśmy inną. To, że coś w danym momencie wydaje się nam porażką, to nie znaczy, że tak naprawdę per saldo prowadzi do gorszej jakości naszego życia. Może się okazać, że dane zdarzenie przyniesie nam wiele korzyści. I nie ma sensu jakby wprowadzać się w stan takiego zawodu na sobie, bo to jest tylko po prostu kolejne doświadczenie, które gdzieś prowadzi nas do kolejnych zdarzeń.
1: A jeśli miałabyś wehikuł czasu i mogła się cofnąć, czy byś coś zmieniła, podjęła inną decyzję?
0: Oddałabym te 10 zł, dotarłabym do tej skrzynki pocztowej. Ale dobrze, to znaczy może inaczej. Nie jesteśmy w stanie w życiu wrócić do pewnego punktu, podjąć innej decyzji i zobaczyć, co będzie. Więc ja nie mam tego rodzaju zdarzeń, co do których stwierdziłabym, nie, absolutnie zrobiłabym inaczej. Bo ja nie wiem, jakie byłyby tego konsekwencje. Gdybym miała wehikuł czasu na zasadzie takiej, cofam się w czasie i sprawdzam, co by się wydarzyło, gdybym zrobiła tak czy inaczej, to pewnie bym znalazła trochę takich momentów, chociaż tak naprawdę trudno mi tak ad hoc rzeczywiście stwierdzić, że ach, już wiem, z takiego bardzo głębokiego dzieciństwa. Wtedy byłam w takim zespole dziecięcym i była reorganizacja w ramach zespołu i być może zostałabym w grupie z tą panią, z którą byłam wcześniej, a nie przechodziła do innej grupy, wychodząc z założenia, że ja się tam więcej nauczę. I tu bym zobaczyła, jaki byłby ciąg dalszy tej sytuacji, ale to mówię na zasadzie tylko sprawdzenia, jak by się potoczyły moje losy, gdybym wybrała inaczej. Bo nie mam tego rodzaju wyborów, gdzie bym stwierdziła, nie, no to był straszny, bezsensowny wybór. Nie. Mimo tego, że z zewnątrz niektóre rzeczy myślę, że przez pewne osoby w moim otoczeniu są oceniane źle, to znaczy, że podjęłam złą decyzję, że to był zły wybór. Wiem, że tak co do niektórych moich wyborów, na przykład moja mama uważa, że źle zdecydowałam. Ale ja tak naprawdę nie jestem w stanie do końca stwierdzić, że rzeczywiście to była zła decyzja, bo nie potrafię powiedzieć, czy alternatywne rozwiązanie byłoby możliwe w tamtych okolicznościach. Ja tego nie wiem.
1: Gdybyś mogła powiedzieć sobie, 20-letniej, 3 rady na życie, to co by to było?
0: Powiedziałabym, że trochę w tym wieku może brakowało mi takiej mądrości jak teraz. Przesadzam z tym stwierdzeniem mądrości, bo jakoś nie czuję wcale, żebym szczególnie zmądrzała od tego wieku tych 20 lat. Może trochę więcej doświadczenia, może trochę więcej zrozumienia też dla innych ludzi, różnicy w podejściu. Fajnie by było, gdyby młodym osobom nigdy nie przychodziła do głowy taka myśl, że są niewystarczająco dobre. Zawsze tak oczywiście jest, że ktoś jest w czymś lepszy od nas i zawsze tak jest, że ktoś w czymś gorzej sobie radzi od nas. Ale nie warto myśleć o sobie, że nie jest się wystarczająco dobrym. Bo mimo wszystko w tym stwierdzeniu, że jesteśmy wyjątkowi, jest coś bardzo trafnego. Każdy z nas na swój sposób jest wyjątkowy, a czasami jeżeli chcemy zmienić w sobie pewne rzeczy, to kiedyś kolega powiedział tego rodzaju rzecz. Jeżeli na przykład komuś, powiedzmy, czegoś zazdrościsz, to wyobraź sobie, że w całości jesteś taki jak ten ktoś inny. No bo to jest pakiet. I potem człowiek się zaczyna zastanawiać, czy faktycznie, nie, no dobra, ona ma takie cudowne, kręcące się włosy, ja bym takie chciała mieć. Ale czy chciałabyś też mieć tę samą twarz, ten sam głos, tę samą budowę? I tu już zaczyna się pojawiać problem. Więc jakby wracamy do siebie i okazuje się, że nawet jeżeli mamy tyle wad, tyle rzeczy, które nam przeszkadzają, to jednak to wszystko jest nasze. Nad oczywiście pewnymi rzeczami można pracować, zwłaszcza jeżeli chodzi o umiejętności czy sposób myślenia, ale zadręczanie się tego rodzaju stwierdzeniem, że nie jestem wystarczająco dobrym, prowadzi do katastrofy według mnie, więc no nie warto. Ogólnie fajnie jesteśmy, nawet jak sobie z jakimiś rzeczami nie radzimy. I wierzyć w siebie, że można pewne rzeczy zrobić, one nie zawsze przychodzą od razu. Czasem okazuje się, że nawet jeżeli chodzi właśnie o spektakle, ja jako dziecko też o tym myślałam, zawsze mnie to kręciło, zawsze mnie to bawiło, ale jednak moje losy potoczyły się inaczej, ale to nie znaczy, że ja tego marzenia nie zrealizowałam, bo ja je zrealizowałam. Nie zawsze udaje się pewne rzeczy zrobić od razu. Nie zawsze w takiej perspektywie, jaką sobie zakładamy. Bo no nie da się ukryć. Czasami okoliczności zewnętrzne też decydują o naszym życiu. I w sumie to jest nasza kwestia, jak my do tego podejdziemy. Jeżeli każdą rzecz, która się wokół nas dzieje, będziemy traktować jako uderzającą w nas, jako atak na nas, to rzeczywiście nasze życie może być, możemy je odbierać jako trudne, ciężkie. Też ludzi wokół nie zmienimy. To, co my możemy zmienić, to swoje nastawienie do tych rzeczy. I być może wtedy łatwiej jest nam też wpływać na nie, też ogarniać je, też ustawiać je sobie. Bo samo tylko stwierdzenie, że coś w nas bije, coś w nas uderza, coś nas atakuje, powoduje, że w ogóle nie podejmujemy tak naprawdę próby poradzenia sobie z tym, co nas dotyka. Według mnie no, ludzi nie zmienimy, jeżeli oni nie chcą, ale możemy się odpowiednio do tego ustawić, tak żeby siebie nie zamordować. Warto też pamiętać, że czasami bardzo drobne wybory wpływają, to znaczy mówię takie, bo jak człowiek jest młody i ja też mam za sobą tę młodość, gdzie naprawdę pewnymi swoimi zachowaniami nie byłam zachwycona. Ja mówię przede wszystkim tutaj o zabawie, czasami głupich pomysłach, które w trakcie tej zabawy się pojawiają. Szczęśliwie jakoś nic strasznego z tego powodu się nie wydarzyło, ale czasami rzeczywiście bardzo takie drobne nasze działania, typu będzie fan. Ja pamiętam jedną sytuację, którą miałam i w tej chwili, jak przypominam sobie o tym, to aż dreszcz mnie przechodzi. Nie wiem, miałam może wtedy w okolicach 20 kilku lat. Ktoś uczył mnie jeździć samochodem. Oczywiście nauczył mnie, jak należy hamować, co należy robić. I przyszedł mi tak durny pomysł do głowy, że ja się rozpędzę na niego i zahamuję tuż przed nim. Ja to zrobiłam, ale jak patrzę na to z tej perspektywy, to po prostu widzę, jak to się mogło skończyć. Po prostu taki głupi nagle pomysł, taki głupi odruch. I przestrzegam przed tego rodzaju durnymi pomysłami, bo no niestety czasami te konsekwencje mogą być straszne. Ja się cieszę, że w moim wypadku to nie miało miejsca, ale lepiej jest unikać takich pomysłów. Czasami to jest chwila, moment, odruch. Ale może jeżeli ktoś to zapamięta, to przypomni sobie, jak mu taki głupi pomysł przyjdzie do głowy.
1: I myślę, że możemy zamknąć to takim pozytywnym też nastawieniem do życia, bo nie każdy to ma tak naturalnie jak ty, ale warto tego szukać.
0: I zdecydowanie też bycia otwartym na innych ludzi, na inny wygląd, inne zachowanie, inną kulturę, inny sposób bycia, ubierania się i 150 innych rzeczy. Bo my nie jesteśmy tacy sami, też wychowywani jesteśmy w innych okolicznościach, też w jednych rodzinach wartością są inne rzeczy niż w innych rodzinach, więc jeżeli tego nie będziemy szanować, ale też czasami i zmieniać swojego podejścia, bo to, czego zostaliśmy na przykład nauczeni, to jeżeli jesteśmy przywiązani do pewnych swoich wartości, okej, ale nie wymagajmy tego, żeby inni podzielali dokładnie te same wartości, co my. Każdy dokonuje swoich wyborów. Byleby nie krzywdzić jakby innych w ramach tych swoich wartości. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze.
1: Naszą nauczycielką życia była dzisiaj Asia. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki, Oliwie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają.
2: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej.
1: Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich.
2: Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, nie tylko zostawił po sobie niezapomniane hity, ale i kilka życzeń na przyszłość. Jednym z nich było zaopiekowanie się jego synem, Krzysztofem Igorem Juniorem, co powierzył swojemu przyjacielowi, Marianowi Lichtmanowi. Wzruszający moment, gdy Krawczyk poprosił Lichtmana o pomoc, miał miejsce jeszcze przed jego śmiercią. A przyjaciel, jak na prawdziwego trubadura przystało, dotrzymał słowa. Wspólnie z Ewą, trzecią żoną artysty, starają się wspierać Juniora w trudnych chwilach.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Magdalena Luba-Czarataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po ponad dwóch dekadach od rozwodu para postanowiła dać sobie drugą szansę, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, zapewnia, że ich uczucie jest szczere i nie ma nic wspólnego z marketingiem. Choć nie planują ponownego ślubu, cieszą się z nowej relacji opartej na przyjaźni i zrozumieniu. A internetowe memy? Mandaryna kolekcjonuje je z uśmiechem, bo przecież w życiu trzeba mieć dystans. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą roku. Wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodniała o 20 lat i stała się nie do poznania. Choć jej wypowiedzi o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaprowadziły ją przed sąd. Teraz skupia się na promowaniu swojej Akademii Kobiet Petard. Na Instagramie chwali się płaskim brzuchem i formą, której można tylko pozazdrościć. Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana, dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Serial Samo Życie zadebiutował 24 lata temu, a jego gwiazdy przeszły prawdziwe metamorfozy. Kto by pomyślał, że czas może tak zmienić ulubieńców widzów? Od fryzur po styl, aktorzy są niemal nie do poznania. Dla niektórych była to trampolina do kariery, dla innych kolejny rozdział w artystycznym życiu. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet gwiazd telewizji. Danny Filth, lider Cradle of Filth, w końcu przerwał milczenie w sprawie pozwu sądowego, złożonego przez byłych członków zespołu. Twierdzi, że cała sprawa jest rozdmuchana, a zespół nie zrobił nic złego. Mimo burzy wokół składu, Cradle of Filth nie zwalnia tempa i kończy komponowanie nowego albumu, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Jak widać, w świecie metalu zmiany personalne to tylko kolejny dzień w biurze. Na PGE Narodowym szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. System of a Down, oficjalni headlinerzy, mogą się nieco zdziwić, bo Queens of the Stone Age, choć formalnie support, mają zamiar przejąć scenę. Ich muzyka to nie tylko ciężkie riffy, ale i hipnotyczny puls, który wciąga jak wir. Z nowym singlem Easy Street w zanadrzu Queens of the Stone Age mogą sprawić, że to oni będą gwiazdą wieczoru. Kto wie, może to właśnie oni skradną całe show.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, przeszedł przez prawdziwe piekło, walcząc z rakiem gardła i depresją. Po operacjach i chwilach zwątpienia, kiedy myślał, że to koniec, postanowił wziąć życie w swoje ręce. Zamiast odpoczywać, jak radzili lekarze, ruszył w trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 30 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 32 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych. W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków.
2: Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata. Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029.
2: Policja w Bydgoszczy poszukuje 2 zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa.
1: Na Dolnym Śląsku, w gminie Pęcław, zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. W związku z tym prowadzono zakaz wstępu do lasów, a teren przeszukują policja i śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z dzikim kotem. Tożsamość zwierzęcia nie jest jeszcze potwierdzona.
2: W Prudniku zatrzymano 2 kobiety pracujące w szpitalu, podejrzane o korupcję i inne przestępstwa. 50-letnia, 4-letnia lekarka i 30-letnia pracownica medyczna miały przyjmować łapówki i manipulować pacjentami. Śledczy ustalili, że lekarka zarabiała na prowizjach z zakupu sprzętu medycznego, a także wystawiała nieuzasadnione recepty na leki psychotropowe. Obie kobiety objęto dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci ze Strzelec Opolskich i Lęborka uratowali 15-latkę, która zapowiedziała w internecie próbę samobójczą. Dzięki współpracy różnych jednostek udało się ustalić jej miejsce pobytu i zapewnić pomoc medyczną. Dziewczyna została odnaleziona w Lęborku i przewieziona do szpitala. Zgłoszenie o zagrożeniu życia nastolatki wpłynęło do służb późnym wieczorem. W gminie Zamość doszło do tragicznego zdarzenia. 76-letni mężczyzna ugodził nożem swoją 74-letnią żonę, a następnie wywołał pożar w domu. Kobieta zmarła, a mężczyzna trafił do szpitala pod nadzorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Zamościu. Astrologia przypisuje każdemu znakowi zodiaku szczęśliwe kolory, które mogą wzmacniać energię i przyciągać pomyślność. Baran najlepiej czuje się w czerwieni, byk w zieleni, a bliźnięta w żółci. Rak powinien otaczać się bielą lub srebrem, a lew złotem i pomarańczem. Panna może postawić na stonowaną zieleń, waga na róż i pastele, a skorpion na głęboką czerwień lub czerń. Strzelec korzysta z fioletu, koziorożec z brązu i szarości, wodnik z błękitu lub turkusu, a ryby z morskiego błękitu i fioletu. Choć astrologia nie ma naukowych podstaw, warto otaczać się kolorami, które poprawiają nastrój. Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na lotnisku Amsterdam-Schiphol doszło do nietypowego incydentu. Kanadyjska pasażerka próbowała przemycić pytona królewskiego w swoim biustonoszu. Kobieta tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu hotelu, ale holenderskie służby nie uwierzyły w jej wersję. Pyton został odebrany i przewieziony do specjalistycznego ośrodka dla egzotycznych zwierząt.
2: Włoski sąd skazał Giovanniego Castelluccio, byłego szefa spółki Autostrad per l'Italia, na 12 lat więzienia za katastrofę mostu Morandiego w Genui. W 2018 roku zawalenie się wiaduktu spowodowało śmierć 43 osób. Sąd uznał, że tragedia była wynikiem wieloletnich zaniedbań i braku kontroli stanu mostu. To już drugi wyrok dla Castelluccio, który odbywa karę za inny wypadek.
3: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Florydzie doszło do tragicznego wypadku. 4-letni chłopiec przypadkowo zastrzelił swojego 2-letniego kuzyna, używając broni pozostawionej w samochodzie. Rodzina przyjechała na wakacje z Georgii, a dramat rozegrał się w miejscowości Kissimmee. Śledztwo w tej sprawie trwa. Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom. Na lotnisku Amsterdam-Schiphol doszło do nietypowego incydentu. Kanadyjska pasażerka próbowała przemycić pytona królewskiego w swoim biustonoszu. Kobieta tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu hotelu, ale holenderskie służby nie uwierzyły w jej wersję. Pyton został odebrany i przewieziony do specjalistycznego ośrodka dla egzotycznych zwierząt.
3: Włoski sąd skazał Giovanniego Castelluccio, byłego szefa spółki Autostrad per l'Italia, na 12 lat więzienia za katastrofę mostu Morandiego w Genui. W 2018 roku zawalenie się wiaduktu spowodowało śmierć 43 osób. Sąd uznał, że tragedia była wynikiem wieloletnich zaniedbań i braku kontroli stanu mostu. To już drugi wyrok dla Castelluccio, który odbywa karę za inny wypadek. W Prudniku zatrzymano dwie kobiety pracujące w szpitalu, podejrzane o korupcję i inne przestępstwa. 50-letnia, 4-letnia lekarka i 30-letnia pracownica medyczna miały przyjmować łapówki i manipulować pacjentami. Śledczy ustalili, że lekarka zarabiała na prowizjach z zakupu sprzętu medycznego, a także wystawiała nieuzasadnione recepty na leki psychotropowe. Obie kobiety objęto dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat więzienia. Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
2: Policjanci ze Strzelec Opolskich i Lęborka uratowali 15-latkę, która zapowiedziała w internecie próbę samobójczą. Dzięki współpracy różnych jednostek udało się ustalić jej miejsce pobytu i zapewnić pomoc medyczną. Dziewczyna została odnaleziona w Lęborku i przewieziona do szpitala. Zgłoszenie o zagrożeniu życia nastolatki wpłynęło do służb późnym wieczorem.
3: Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
2: W gminie Zamość doszło do tragicznego zdarzenia. 76-letni mężczyzna ugodził nożem swoją 74-letnią żonę, a następnie wywołał pożar w domu. Kobieta zmarła, a mężczyzna trafił do szpitala pod nadzorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Zamościu. Sezon na ogórki małosolne w pełni, a miłośnicy kiszonek szukają sposobów na idealnie chrupiące przysmaki. Okazuje się, że dodanie garści rukoli do słoika może całkowicie odmienić smak ogórków, nadając im wyjątkowy aromat. Rukola, znana głównie z sałatek, wzbogaca ogórki o lekko pikantny i korzenny smak. To prosty sposób na kulinarne urozmaicenie tradycyjnych kiszonek. Astrologia przypisuje każdemu znakowi zodiaku szczęśliwe kolory, które mogą wzmacniać energię i przyciągać pomyślność. Baran najlepiej czuje się w czerwieni, byk w zieleni, a bliźnięta w żółci. Rak powinien otaczać się bielą lub srebrem, a lew złotem i pomarańczem. Panna może postawić na stonowaną zieleń, waga na róż i pastele, a skorpion na głęboką czerwień lub czerń. Strzelec korzysta z fioletu, koziorożec z brązu i szarości, wodnik z błękitu lub turkusu, a ryby z morskiego błękitu i fioletu. Choć astrologia nie ma naukowych podstaw, warto otaczać się kolorami, które poprawiają nastrój.
3: Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej. Nad Bałtykiem przedsiębiorcy wciąż zmagają się ze skutkami sztormu, a prognozy zapowiadają kolejne ochłodzenie i deszcz. Plażowicze na Mierzei Wiślanej próbują wypoczywać w grubych swetrach, a ratownicy w Stegnie mają pełne ręce roboty, wyciągając z wody miłośników zimnych kąpieli. Ceny toalet spadły o połowę, co jest próbą dostosowania się do trudnych warunków. Mimo zniszczeń, właściciele barów nie tracą nadziei i planują szybkie otwarcie swoich lokali.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 31 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Wznowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna. Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu.
3: Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie, ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak $1 000 000. Julia Wieniawa pożegnała się z rolą jurorki w Mam Talent, ale nie ma czasu na nudę. Krótko po ogłoszeniu tej decyzji rozgrzała internet nową sesją zdjęciową w bieliźnie, która wywołała lawinę komplementów. Internauci nie szczędzili zachwytów, a znajomi z branży tylko dolewali oliwy do ognia. Plotki głoszą, że jesienią może pojawić się w Dancing with the Stars, ale na razie to tylko spekulacje. Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do tańca z gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
2: Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej Dariusz Kames z kabaretu Hrabi postanowił uczcić pamięć swojej przyjaciółki w sposób, który poruszył serca fanów. Opublikował własnoręcznie namalowany portret Joanny, dodając wzruszające słowa: kiedyś się spotkamy. Internauci szybko zareagowali, wspominając ulubione skecze i dziękując za lata śmiechu. Trudno uwierzyć, że minął już rok, a pustka po niej wciąż jest ogromna.
3: Zbigniew Zamachowski, nasz niezmordowany kameleon polskiego kina, obchodzi dziś 65. urodziny. Od młodego chłopaka z Brzezin do europejskiej gwiazdy. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Kto by pomyślał, że głos Shreka może należeć do tego samego człowieka, który zdobył złotą kaczkę za rolę w trylogii Kieślowskiego? A w życiu prywatnym? 3 żony, 4 dzieci i nieustająca miłość do aktorki Gabrieli Muskały. Cóż, Zamachowski to prawdziwy mistrz metamorfoz, zarówno na ekranie, jak i poza nim.
2: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodzić się o kilkanaście lat. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a sama Paulina nie tylko dba o wygląd, ale i o formę fizyczną, prezentując wyrzeźbiony brzuch na Instagramie. Nowa miłość i rozwój zawodowy to jej priorytety, ale tajemniczego partnera wciąż trzyma w cieniu. Zespół Gojira, znany na całym świecie, miał zagrać kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych, ale niespodziewanie ich perkusista, Mario Duplantier, nie pojawi się na scenie z powodu problemów imigracyjnych. Ciekawe, jakie to problemy mogą powstrzymać jednego z najważniejszych muzyków metalowych przed występem? Na szczęście zespół szybko znalazł zastępstwo w osobie Luigiego Paraventiego z Paleface Swiss, który już wczoraj zagrał z nimi na Rockfest. Czy Mario dołączy do zespołu na kolejne koncerty? Tego jeszcze nie wiadomo.
3: Ian Astbury, frontman The Cult, który kiedyś rządził stadionami, teraz zaskakuje brutalnie szczerymi słowami o rockowym świecie. W latach 80. rockman był produktem, a Astbury, z głosem jak grzmot, idealnie pasował do tej roli. Jednak jego fascynacja kulturą rdzennych Amerykanów i duchowe poszukiwania sprawiły, że nigdy nie zatracił się w hedonistycznym micie rock'n'rolla. Dziś, patrząc w oczy rock'n'rollowemu demonowi, Astbury pokazuje, że można przetrwać, nie stając się karykaturą samego siebie.
2: Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavii Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Otwocku w środowy wieczór doszło do pożaru opuszczonego drewnianego Schwiedermajera. Ogień zniszczył dach i najwyższe piętro budynku. W akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażaków, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru są nadal badane.
2: W warszawskim zoo doszło do niebezpiecznego incydentu. Goryl Azizi został obrzucony przedmiotami, a niektórzy odwiedzający próbowali go dokarmiać. W wyniku tego zdarzenia zamknięto zewnętrzny wybieg, aby chronić zdrowie zwierzęcia. Pracownicy zoo apelują do gości o powstrzymanie.

0: Trzymanie się od takich działań i przypominają, że każde zwierzę ma specjalnie przygotowaną dietę. W Polsce niektóre kierunki studiów gwarantują imponujące zarobki już na starcie kariery. Absolwenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego mogą liczyć na pensje przekraczające 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia dotyczą także specjalności takich jak analityka danych i nauki finansowe. Jednak warto pamiętać, że ostateczna wysokość pensji zależy od wielu czynników, w tym doświadczenia zdobytego podczas studiów.
1: Od dziś wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek Alej Jerozolimskich w Warszawie. Od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. To część weekendowego remontu, który wprowadzi objazdy przez ulicę Grójecką i Kopińską. Autobusy linii 127, 158 i 159 będą kursować zmienionymi trasami. W poniedziałek kierowcy wrócą na nowo wyremontowany odcinek.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia. Polacy wciąż popierają pomoc militarną dla Ukrainy, choć akceptacja spadła w porównaniu do ubiegłego roku. Z najnowszego sondażu wynika, że ponad 52% respondentów jest za kontynuacją wsparcia zbrojnego. Widać jednak wyraźne podziały polityczne. Zwolennicy rządu są bardziej przychylni pomocy, podczas gdy sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji częściej się jej sprzeciwiają.
1: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem. Paulina Henik-Kloska w rozmowie z RMF FM wskazała, że sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz bardziej skomplikowana. Spadające poparcie i rosnąca konkurencja ze strony Konfederacji mogą prowadzić do dalszych podziałów. Przyszłość Morawieckiego w PiS pozostaje niepewna. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd uznał, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, przekroczył dozwoloną prędkość i złamał zakaz prowadzenia pojazdów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania muszą spotkać się z surową karą. Żak został zatrzymany w Niemczech po ucieczce z miejsca wypadku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu.
1: Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, ostro krytykuje Przemysława Czarnka z PiS za antyukraińskie wypowiedzi. Stefaniak porównał jego słowa do narracji Grzegorza Brauna, co wpisuje się w strategię PSL, stawiającą na wyraziste osobowości. Polityk PSL znany jest z ciętego języka, co nie wszystkim w partii się podoba.
0: PiS narasta napięcie związane ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało jego członkom tydzień na odejście z organizacji, grożąc wykluczeniem. Mimo to stronnicy Morawieckiego planują konferencję z grillem 31 lipca, krytykując decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ostrzega, że działania stowarzyszenia mogą pozbawić PiS subwencji. Już 29 i 30 sierpnia stara kopalnia w Wałbrzychu stanie się areną Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. To jubileuszowa, 10. edycja, pełna widowiskowych pokazów, fire show i muzyki. Organizatorzy zapraszają artystów z całej Polski do udziału w konkursie fire show. Na miejscu nie zabraknie również ekipy SK Summer City, która zadba o wakacyjny klimat.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii. Na Dolnym Śląsku, w gminie Nowogrodziec, 39-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, grożąc mu śmiercią. Do incydentu doszło podczas transportu pacjenta do karetki. Napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 4,5 roku więzienia. Policja przypomina, że ratownicy medyczni są objęci ochroną prawną jak funkcjonariusze publiczni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
2: Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną.
1: Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom. Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów Promot z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. Promot, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać. Wielka Brytania po niemal dwóch dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forgemasters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
2: Niewiadów Polska Grupa Militarna deklaruje gotowość do współpracy przy budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Firma chce wnieść polski wkład w projekt, oferując swoje technologie w zakresie paliw stałych, zespołów baseblit i głowic bojowych. Prezes Adam Januszko podkreśla, że polski przemysł nie powinien pozostawać na uboczu tego przedsięwzięcia. Grupa jest gotowa do natychmiastowych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej i innymi podmiotami państwowymi. NPGM już teraz uczestniczy w międzynarodowych projektach, co czyni ją naturalnym partnerem dla europejskich konsorcjów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku, przechwytującego FP7.X, zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Diehl Defence, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Bydgoszczy na ten moment obserwujemy zachmurzenie całkowite, a temperatura oscylować będzie w okolicach 29 stopni. Dla Warszawy przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 31 stopni. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16.05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Poyraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Poyraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Poyraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję.
2: M jak miłość wkracza w nowy, emocjonujący etap. W nadchodzącym sezonie, który rusza we wrześniu, widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć sceny ślubne już zostały nagrane, ich emisja planowana jest dopiero na koniec roku. Jednak nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Natalia, grana przez Dominikę Suchecką, wciąż zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi swojej miłości do Adama. Na horyzoncie pojawia się dyrektor Mikołaj Lipiński, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy ślub przyniesie szczęśliwe zakończenie? Czy może Natalia zmieni zdanie w ostatniej chwili? Jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a wśród bohaterów ponownie zobaczymy Pietrka. Aktor zdradził, że znów zasiądzie na słynnej ławeczce w Wilkowyjach. Fani zastanawiają się jednak, czy dołączy do niego Jola, grana przez Elżbietę Romanowską. Na razie jej udział nie został potwierdzony, co budzi pytania o przyszłość Pietrka bez ukochanej. Jola i Pietrek tworzyli nietypowy, ale uroczy związek, który stał się jednym z ulubionych wątków widzów. Ich wspólna historia obejmowała nawet próbę kariery w disco polo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, więc pozostaje czekać na premierę, by dowiedzieć się, jak potoczą się losy Pietrka. Czy będzie musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości bez Joli?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Powrót Pietrka do rancza zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 11 sezonie serialu Piotr Pręgowski ponownie wcieli się w jednego z ulubionych mieszkańców Wilkowej. Pietrek zaskoczy widzów nowym wyglądem, w tym nietypową fryzurą i ozdobami we włosach. Cezary Żak, znany jako Paweł i Piotr Kozioł, podzielił się nagraniami zza kulis, które ukazują przygotowania aktorów. Pietrek, znany z dystansu do siebie i charakterystycznego stylu, powróci na słynną ławeczkę. Po ponad dekadzie od zakończenia poprzedniego sezonu fani z niecierpliwością czekają na jego nowe przygody. Nowy sezon Rancha przywróci wiele elementów, które widzowie pokochali, w tym spotkania przy ławeczce.
2: Panna Młoda to turecki serial, który wciąga widzów w emocjonującą historię Hanser. W 156 odcinku, który zostanie wyemitowany 28 lipca, Bejza ujawnia Hanser tożsamość tajemniczego szefa. Stan zdrowia Mukader się pogarsza, a Hanser planuje zemstę na Cichanie. Sinem i Melich dochodzą do porozumienia, a Hanser niespodziewanie mdleje. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda liczy obecnie 325 odcinków, a emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. Finał serialu w Polsce to jeszcze odległa przyszłość, co oznacza długą przygodę z bohaterami. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tayyar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. W serialu M jak miłość nadchodzące odcinki przyniosą prawdziwą burzę emocji. Podczas ślubu Natalki i Adama Robert Żak, mąż Kisielowej, zacznie interesować się Dorotą, co wywoła zazdrość Bartka. Lisiecki nie zamierza pozwolić, by Robert zbliżył się do jego żony. W przeszłości Dorota już raz uciekła, co sprawia, że Bartek jest teraz wyjątkowo czujny. W nowych odcinkach zobaczymy, jak Bartek staje na straży swojego małżeństwa, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do Doroty. Czy Robertowi uda się wprowadzić zamieszanie w życiu Lisieckich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą powakacyjne odcinki M jak miłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 27 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy Olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. PiS narasta napięcie związane ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało jego członkom tydzień na odejście z organizacji, grożąc wykluczeniem. Mimo to stronnicy Morawieckiego planują konferencję z grillem 31 lipca, krytykując decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ostrzega, że działania stowarzyszenia mogą pozbawić PiS subwencji.
3: Ukraińskie wojska przeprowadziły atak w pobliżu słynnej posiadłości w Gelendżyku, znanej jako Pałac Putina. Morski dron zatopił rosyjski okręt patrolowy Emerald, należący do FSB. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni członkowie załogi, choć Rosja nie potwierdziła tych informacji. To część ukraińskiej kampanii przeciwko rosyjskiej flocie na Morzu Czarnym.
2: Niebezpieczna moda na Blackout Challenge rozprzestrzenia się po Europie, zagrażając życiu dzieci. Wyzwanie polega na celowym podduszaniu się do utraty przytomności, co może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. W Niemczech doszło już do dramatycznych incydentów, a policja apeluje do rodziców i szkół o rozmowy z dziećmi na temat ryzyka. W Polsce, choć nie odnotowano jeszcze takich przypadków, służby ostrzegają przed rosnącą popularnością tego niebezpiecznego trendu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, twierdząc, że zdobyły dane 220 milionów wyborców. Amerykański wywiad nie znalazł jednak dowodów na wpływ Chin na wynik wyborów, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Trump zapowiedział odtajnienie dokumentów, które mają ujawnić luki w bezpieczeństwie systemu wyborczego. Chiny stanowczo odrzucają te oskarżenia. Podczas kontroli autokaru na trasie Stuttgart-Warszawa berlińscy celnicy odkryli 350 tysięcy euro ukryte w bagażu obywatela Ukrainy. Mężczyzna wcześniej zaprzeczał posiadaniu gotówki, to teraz może go kosztować wysoką karę. Pieniądze zostały zabezpieczone, a służby badają ich pochodzenie, podejrzewając możliwe powiązania z działalnością przestępczą. Pozostali pasażerowie kontynuowali podróż do Warszawy, podczas gdy zatrzymany mężczyzna pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Pożedze Slawoni mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.
3: NATO rozpoczyna największy od zakończenia zimnej wojny program rozbudowy infrastruktury paliwowej o wartości 27 miliardów euro. Polska będzie jednym z kluczowych uczestników tego projektu, który obejmie budowę nowych magazynów paliw, rurociągów i infrastruktury logistycznej. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju oraz całej wschodniej flanki sojuszu. Prace nad szczegółami realizacji już się rozpoczęły, a pełne włączenie Polski w system planowane jest na najbliższe lata.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Naleśniki mogą stać się jeszcze lepsze dzięki jednemu nieoczywistemu składnikowi. Dodanie pitnego Skyru do ciasta sprawia, że stają się one puszyste i sprężyste. Skyr, bogaty w białko, nadaje naleśnikom elastyczność i delikatność. A kwas mlekowy tworzy pęcherzyki powietrza, które odpowiadają za ich lekkość. Wystarczy zastąpić część mleka lub wody Skyrem, aby cieszyć się idealnymi naleśnikami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w wielu regionach Polski. Alert dotyczy m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty na zewnątrz i przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Zaleca się także unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i ostrożną jazdę samochodem.
2: Odpowiednio dobrana fryzura może odmłodzić wygląd i podkreślić rysy twarzy. Fryzjerzy coraz częściej namawiają do niewielkich zmian, które mogą całkowicie odmienić wizerunek. Unikajmy bardzo długich, pozbawionych objętości włosów oraz intensywnie czarnych kolorów, które mogą postarzać. Zamiast tego warto postawić na lekkie cieniowanie, miękkie fale czy modne boby, które dodają świeżości i lekkości. Pod koniec lata wiele ogrodów traci swój blask, ale jest sposób, by cieszyć się kolorami aż do jesieni. Hetnia syryjska, znana jako hibiskus ogrodowy, kwitnie od sierpnia do października, przyciągając pszczoły i motyle. Jej duże, efektowne kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe lub niebieskawe. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą, by ich ogród tętnił życiem nawet po wakacjach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Soda oczyszczona może być skutecznym sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z szafki na buty. Wystarczy wsypać ją do pojemniczka i umieścić w szafce, aby pochłonęła wilgoć i nieprzyjemne aromaty. Regularne wietrzenie i czyszczenie obuwia dodatkowo wspomogą utrzymanie świeżości. To prosty i tani sposób, który nie wymaga drogich preparatów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, przeżywa prawdziwy dramat. Jego marzenie o ogromnej garderobie w wymarzonym domu legło w gruzach przez nieuczciwego dewelopera. Stracił nie tylko dom, ale i fortunę, a sprawa wciąż jest nierozwiązana. Mimo to Bart nie traci nadziei i zapowiada, że jeszcze kiedyś stworzy swoje modowe królestwo.
2: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem? Britney Spears, choć już od dekady nie wydała nowego albumu, wciąż nie schodzi z nagłówków. Tym razem zaskakuje nas poprawą relacji z synami, Seanem i Jadenem, którzy niedawno zadebiutowali na paryskim tygodniu mody. Jaden, niegdyś zwolennik kurateli dziadka, teraz przedstawia mamie swoją nową dziewczynę, a Britney z dumą dzieli się ich wspólnym zdjęciem na Instagramie. Wygląda na to, że rodzinne więzi Spearsów wreszcie się zacieśniają.
1: Dominika Serowska i Marcin Hakiel, para celebrytów, znów na językach. Choć spodziewają się drugiego dziecka, plotki o zaręczynach okazały się jedynie internetową bańką. Serowska z humorem przyznaje, że pierścionek, który wzbudził tyle emocji, nie jest symbolem zaręczyn. A jeśli kiedyś dojdzie do ślubu, to na pewno nie będzie to tradycyjne polskie wesele z disco polo i kotletem mielonym. Romantyczna plaża we Włoszech brzmi o wiele lepiej.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Paulina Smarszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą roku. Wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodniała o 20 lat i stała się nie do poznania. Choć jej wypowiedzi o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaprowadziły ją przed sąd. Teraz skupia się na promowaniu swojej Akademii Kobiet Petard. Na Instagramie chwali się płaskim brzuchem i formą, której można tylko pozazdrościć. Rancho Datonów wraca z drugim sezonem, a fani już zacierają ręce na kolejne dramaty i intrygi. Pierwszy sezon zakończył się taką kumulacją wydarzeń, że kontynuacja była tylko formalnością. Zmiana na stanowisku głównego twórcy, Benjamin Cavell, zastępuje Chada Fayana. Dodaje pikanterii całej sytuacji. Czy nowy showrunner utrzyma poziom, który przyciągnął 12,9 miliona widzów w debiutanckim tygodniu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskakuje fanów swoją nową sylwetką. Czyżby dieta cud, czy może stres rodzinny? Artysta, który od dekad bawi tłumy hitami jak Przez Twe Oczy Zielone, teraz sam staje się tematem rozmów. W 2025 roku zapowiedział odchudzanie, ale trasy koncertowe i nocne przekąski nie ułatwiają zadania. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem zmierzyć się z pokusami.
1: Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Danny Field, lider Cradle of Field, w końcu przerwał milczenie w sprawie pozwu sądowego, złożonego przez byłych członków zespołu. Twierdzi, że cała sprawa jest rozdmuchana, a zespół nie zrobił nic złego. Mimo burzy wokół składu, Cradle of Filth nie zwalnia tempa i kończy komponowanie nowego albumu, który ma być kolejnym krokiem w ich muzycznej ewolucji. Jak widać, w świecie metalu zmiany personalne to tylko kolejny dzień w biurze. Na PGE Narodowym szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. System of a Down, oficjalni headlinerzy, mogą się nieco zdziwić, bo Queens of the Stone Age, choć formalnie support, mają zamiar przejąć scenę. Ich muzyka to nie tylko ciężkie riffy, ale i hipnotyczny puls, który wciąga jak wir. Z nowym singlem Easy Street w zanadrzu Queens of the Stone Age mogą sprawić, że to oni będą gwiazdą wieczoru. Kto wie, może to właśnie oni skradną całe show.
1: W latach 70. Deep Purple było na szczycie hard rocka, ale za kulisami wrzało jak w kotle czarownic. Konflikty wewnętrzne, odejścia kluczowych członków i problemy z używkami doprowadziły do spektakularnego rozpadu w 1976 roku. Po koncercie w Liverpoolu David Coverdale z łzami w oczach ogłosił swoje odejście, ale John Lord i Ian Paice już wcześniej postanowili zakończyć działalność zespołu. Tajemnice o rozpadzie trzymano w sekrecie aż do lipca, kiedy to menedżer zespołu oficjalnie ogłosił koniec Deep Purple. Ale jak to w roku bywa, zespół powrócił dekadę później z albumem Perfect Strangers, udowadniając, że prawdziwy rock nigdy nie umiera. Jason Newsted, były basista Metallica, przeszedł przez prawdziwe piekło, walcząc z rakiem gardła i depresją. Po operacjach i chwilach zwątpienia, kiedy myślał, że to koniec, postanowił wziąć życie w swoje ręce. Zamiast odpoczywać, jak radzili lekarze, ruszył w trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 30 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju.
1: W płockim zoo urodził się pierwszy w Polsce tapir malajski, co jest historycznym wydarzeniem. To czwarty taki maluch w Europie w ciągu ostatniego roku, a gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Młody tapir już stawia pierwsze kroki pod czujnym okiem mamy i zyskał status celebryty w zoo. Na jego pierwszy spacer przybyli ważni goście, podkreślając znaczenie ochrony zagrożonych gatunków. Od dziś wieczorem do poniedziałku rano ulica Połczyńska w Warszawie będzie zamknięta w jednym kierunku. Drogowcy kończą wymianę nawierzchni, co spowoduje duże utrudnienia. Ruch zostanie przeniesiony na jedną jezdnię, gdzie obowiązywać będą ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania. Kierowcy powinni zapoznać się z objazdami, aby uniknąć korków.
0: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sędzia Maciej Mitera podkreślił, że wyrok uwzględniał brak refleksji i lekceważenie zasad przez oskarżonego. Żakowi orzeczono także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a sprawca pozostanie w areszcie do połowy września.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata. Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża.
1: Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029. Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, poszukuje nowych pracowników do swoich sklepów. Oferuje stabilne zatrudnienie, szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Starszy sprzedawca kasjer może zarobić 3000 zł netto miesięcznie, a kierownik sklepu nawet do 8250 zł brutto. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Ekstra.

0: Express.
1: Szczecińska fabryka wódek Starka wciąż nie znalazła kupca, mimo obniżenia ceny wywoławczej do 90 milionów złotych. Żadna oferta nie wpłynęła do syndyka, a kolejny przetarg zaplanowano na 22 września. Przyszłość zakładu, którego piwnice kryją destylaty warte setki milionów złotych, stoi pod znakiem zapytania. Jeśli i tym razem nie znajdzie się nabywca, Szczecin może stracić jedną z najstarszych marek w polskim przemyśle spirytusowym.
2: Policja w Bydgoszczy poszukuje dwóch zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa. Ciało 24-letniej modelki Jessicy Jot odnaleziono w stawie we Wrocławiu. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledztwo koncentruje się na wypadku lub kryzysie emocjonalnym. Mieszkańcy są wstrząśnięci, wspominając jej występy na Wrocław Fashion Week. Śledztwo wciąż trwa. Przed nami niespokojna doba w pogodzie. Przez Polskę przejdą intensywne burze z porywistym wiatrem i opadami, które mogą powodować podtopienia. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia, szczególnie dla zachodnich i południowo-zachodnich regionów. W centrum kraju temperatura wzrośnie nawet do 33 stopni Celsjusza, a burze mogą przynieść grad i silne porywy wiatru do 100 km na godzinę. Zachowajmy ostrożność i śledźmy prognozy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, w gminie Pęcław, zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. W związku z tym prowadzono zakaz wstępu do lasów, a teren przeszukują policja i śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i unikanie kontaktu z dzikim kotem. Tożsamość zwierzęcia nie jest jeszcze potwierdzona.
2: 39-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec został zatrzymany za grożenie i naruszenie nietykalności ratownika medycznego podczas akcji ratunkowej. Mężczyzna, będący recydywistą, usłyszał zarzuty i grozi mu do 4,5 roku więzienia. Policja przypomina, że ratownicy medyczni są chronieni prawem jak funkcjonariusze publiczni, a atak na nich jest przestępstwem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 26 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w półfinale mundialu, zapewniając sobie awans do finału. Kluczową rolę odegrał Leo Messi, którego precyzyjne podanie do Lautaro Martineza przesądziło o zwycięstwie. Jacek Bąk, były reprezentant Polski, podkreśla znaczenie zmian wprowadzonych przez trenera Scaloniego oraz niezłomną wiarę Argentyńczyków w sukces. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, która zachwyciła swoją grą przeciwko Francji. Szymon Marciniak nie poprowadzi finału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. FIFA zdecydowała, że mecz Hiszpania-Argentyna sędziować będzie Slavko Vincic ze Słowenii. To arbiter znany Polakom z kontrowersyjnych decyzji w meczu Szwecja-Polska. Mecz o 3. miejsce poprowadzi Jesus Valenzuela z Wenezueli. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w 3. turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7. wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Warszawski klub kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne. Na stadionach mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Rajlą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3. pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Pulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 28 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Iwona Kryńska jest przekonana, że jej dni są policzone. Seria niepokojących znaków i przeczucia skłaniają ją do uporządkowania spraw majątkowych. Mimo prób pocieszenia przez męża Jerzego, Iwona pozostaje nieugięta. Spotyka się z córką Anetą na pożegnalnej kolacji, co wzbudza jej poważne obawy. Aneta, zaniepokojona stanem matki, postanawia działać. Czy uda się jej ocalić Iwonę przed nieuchronnym losem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w M jak miłość.
2: Rancho powraca z 11 sezonem pełnym niespodzianek. Jesienią 2026 roku widzowie TVP 1 będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków zatytułowanych Rancho – Zemsta Wiedźm. Halina, żona prezydenta Pawła Kozioła, przechodzi spektakularną metamorfozę. Jako pierwsza dama zachwyca nowym wyglądem, stając się stylową i modną kobietą. Para prezydencka opuszcza Pałac Prezydencki i wraca do Wilkowej, gdzie zamieszka w nowoczesnej, luksusowej rezydencji. Nowy dom Koziołów to prawdziwa perełka, która z pewnością przyciągnie uwagę sąsiadów. Premiera nowych odcinków już tej jesieni, a dokładna data emisji zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia.
1: Hotel Paradise rusza z nową edycją, a poszukiwania uczestników już trwają. Aby dostać się do programu, kandydaci muszą przejść przez kilkuetapową rekrutację. Pierwszym krokiem jest wypełnienie szczegółowej ankiety online, gdzie trzeba podać dane osobowe i odpowiedzieć na pytania dotyczące pasji i doświadczeń medialnych. Niezbędne jest również dołączenie aktualnych fotografii, a chętni mogą przesłać krótki filmik prezentujący ich charyzmę. Po wstępnej selekcji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy z produkcją, gdzie sprawdzana będzie ich gotowość do wystąpienia przed kamerą. Zgłoszenia można przesyłać do 23 marca przyszłego roku. Tylko pełnoletni mogą ubiegać się o miejsce w tym egzotycznym show. W najnowszych odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami powrotu Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską, do hotelu Stański. Jej ponowne pojawienie się za recepcyjnym biurkiem może zwiastować poważne kłopoty dla bohaterów. Karolina, która kiedyś miała romans z Brunem, teraz wraca do pracy z powodu problemów organizacyjnych w hotelu. Justin, zdesperowany sytuacją, angażuje policję w sprawę tajemniczych nagrań z kamer bezpieczeństwa. Bruno, nieświadomy intryg swojej żony, zatrudnia ją ponownie, co może przynieść niespodziewane konsekwencje dla ich związku. W tle rozgrywają się intrygi, które mogą zrujnować relacje między bohaterami. Czy Karolina zdoła ukryć swoje działania przed mężem? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z pewnością nie będą się nudzić.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavell, znany z takich produkcji jak SEAL Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Reilly jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji.
2: Klara, rewolucja, powraca na ekrany z drugim sezonem już 7 sierpnia. Izabela Kuna ponownie wciela się w rolę Klary, a do obsady dołączają nowe twarze, takie jak Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. W nowych odcinkach życie Klary staje na głowie, gdy pojawia się jej ojciec Władysław oraz kochanek Alex, który stawia wszystko na miłość. W mieszkaniu Klary panuje chaos, a jej przyjaciele również zmagają się z własnymi problemami. Wojciech rozpoczyna nowe życie, a Wronka wyrusza na poszukiwania szczęścia i raka. Serial obiecuje emocjonującą mieszankę słodyczy i goryczy, a rewolucja wisi w powietrzu. Premiera na HBO Max zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 28 stopni i wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów. Na Florydzie doszło do tragicznego wypadku. 4-letni chłopiec przypadkowo zastrzelił swojego 2-letniego kuzyna, używając broni pozostawionej w samochodzie. Rodzina przyjechała na wakacje z Georgii, a dramat rozegrał się w miejscowości Kissimmee. Śledztwo w tej sprawie trwa. Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom. Na lotnisku Amsterdam-Schiphol doszło do nietypowego incydentu. Kanadyjska pasażerka próbowała przemycić pytona królewskiego w swoim biustonoszu. Kobieta tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu hotelu, ale holenderskie służby nie uwierzyły w jej wersję. Pyton został odebrany i przewieziony do specjalistycznego ośrodka dla egzotycznych zwierząt.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Włoski sąd skazał Giovanniego Castelluccego, byłego szefa spółki Autostrad per l'Italia, na 12 lat więzienia za katastrofę mostu Morandiego w Genui. W 2018 roku zawalenie się wiaduktu spowodowało śmierć 43 osób. Sąd uznał, że tragedia była wynikiem wieloletnich zaniedbań i braku kontroli stanu mostu. To już drugi wyrok dla Castelluccego, który odbywa karę za inny wypadek. Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie dotyczące programu AGIL, który ma przyspieszyć rozwój technologii obronnych w Unii Europejskiej. Dzięki budżetowi 115 milionów euro program umożliwi szybsze wprowadzanie innowacji, takich jak sztuczna inteligencja i drony, do użytku przez siły zbrojne od 2027 roku. AGIL ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy, co przyczyni się do szybszego wdrażania nowych technologii w odpowiedzi na potrzeby obronne. W Prudniku zatrzymano 2 kobiety pracujące w szpitalu, podejrzane o korupcję i inne przestępstwa. 50-letnia, 4-letnia lekarka i 30-letnia pracownica medyczna miały przyjmować łapówki i manipulować pacjentami. Śledczy ustalili, że lekarka zarabiała na prowizjach z zakupu sprzętu medycznego, a także wystawiała nieuzasadnione recepty na leki psychotropowe. Obie kobiety objęto dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat więzienia. Policjanci z Opola zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 24 i 32 lat, podejrzanych o posiadanie ponad 50 kg nielegalnych substancji. Wartość rynkowa przejętych narkotyków to ponad 2 miliony złotych. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Papryka w przydomowych ogródkach może obficie owocować dzięki domowej odżywce z łupin cebuli. Te kuchenne resztki, bogate w potas, wapń i magnez, wspierają zdrowy wzrost roślin. Wystarczy gotować łupiny w wodzie, a po ostudzeniu podlewać paprykę. To prosty sposób na naturalne wsparcie dla roślin, które przy odpowiedniej pielęgnacji mogą dać zdrowe i obfite plony.
0: Policjanci ze Strzelec Opolskich i Lęborka uratowali 15-latkę, która zapowiedziała w internecie próbę samobójczą. Dzięki współpracy różnych jednostek udało się ustalić jej miejsce pobytu i zapewnić pomoc medyczną. Dziewczyna została odnaleziona w Lęborku i przewieziona do szpitala. Zgłoszenie o zagrożeniu życia nastolatki wpłynęło do służb późnym wieczorem.
2: Policjanci z Oświęcimia zatrzymali 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna wykonywał gesty hitlerowskiego pozdrowienia podczas robienia zdjęć. Przyznał się do winy i zgodził na karę grzywny w wysokości 2000 zł. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
0: W gminie Zamość doszło do tragicznego zdarzenia. 76-letni mężczyzna ugodził nożem swoją 74-letnią żonę, a następnie wywołał pożar w domu. Kobieta zmarła, a mężczyzna trafił do szpitala pod nadzorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Zamościu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Niektóre znaki zodiaku mają trudności z odpoczynkiem nawet podczas wakacji. Koziorożec, panna, bliźnięta i skorpion to te, które nie potrafią całkowicie oderwać się od pracy. Nawet na plaży myślą o zawodowych obowiązkach i planują kolejne działania. Astrologia wskazuje, że ich potrzeba kontroli i produktywności nie pozwala na pełen relaks.
2: Nad Bałtykiem przedsiębiorcy wciąż zmagają się ze skutkami sztormu, a prognozy zapowiadają kolejne ochłodzenie i deszcz. Plażowicze na Mierzei Wiślanej próbują wypoczywać w grubych swetrach, a ratownicy w Stegnie mają pełne ręce roboty, wyciągając z wody miłośników zimnych kąpieli. Ceny toalet spadły o połowę, co jest próbą dostosowania się do trudnych warunków. Mimo zniszczeń, właściciele barów nie tracą nadziei i planują szybkie otwarcie swoich lokali.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 30 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Wznowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna. Karolina Nowakowska, znana z Klanu i M jak miłość, zaskoczyła fanów dramatycznym wpisem o swojej niedawnej operacji. Aktorka, która zazwyczaj nie dzieli się szczegółami życia prywatnego, tym razem postanowiła zrobić wyjątek, publikując zdjęcia ze szpitala. W swoim apelu przypomniała, jak ważne są regularne badania i nieodkładanie zdrowia na później. Fani i znane twarze show biznesu zasypali ją życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia, a jej słowa stały się czułym przypomnieniem dla wielu.
2: Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie, ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów.
1: Rodzina Rutkowskich znów na językach. Maja Rutkowski, czwarta żona słynnego detektywa. Z okazji 23. urodzin córki Kai podarowała jej mały drobiazg, który okazał się być luksusowym samochodem. Cóż, nie każdy ma taką mamę, która zamiast czekoladek wręcza kluczyki do auta. A to dopiero początek, bo panie planują podbój polskiego show biznesu, marząc o występie w Azji Express. Kto wie, może już niedługo zobaczymy je na ekranach telewizorów, jak zmagają się z egzotycznymi wyzwaniami.
2: Magdalena Lubacza-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale. Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do tańca z gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
1: Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi postanowił uczcić pamięć swojej przyjaciółki w sposób, który poruszył serca fanów. Opublikował własnoręcznie namalowany portret Joanny, dodając wzruszające słowa: kiedyś się spotkamy. Internauci szybko zareagowali, wspominając ulubione skecze i dziękując za lata śmiechu. Trudno uwierzyć, że minął już rok, a pustka po niej wciąż jest ogromna.
2: Serial Samo życie zadebiutował 24 lata temu, a jego gwiazdy przeszły prawdziwe metamorfozy. Kto by pomyślał, że czas może tak zmienić ulubieńców widzów? Od fryzur po styl, aktorzy są niemal nie do poznania. Dla niektórych była to trampolina do kariery, dla innych kolejny rozdział w artystycznym życiu. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet gwiazd telewizji.
1: Zespół Gojira, znany na całym świecie, miał zagrać kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych, ale niespodziewanie ich perkusista, Mario Duplantier, nie pojawi się na scenie z powodu problemów imigracyjnych. Ciekawe, jakie to problemy mogą powstrzymać jednego z najważniejszych muzyków metalowych przed występem? Na szczęście zespół szybko znalazł zastępstwo w osobie Luigiego Paraventiego z Paleface Swiss, który już wczoraj zagrał z nimi na Rockfest. Czy Mario dołączy do zespołu na kolejne koncerty? Tego jeszcze nie wiadomo. Warszawa szykuje się na muzyczne trzęsienie ziemi. System of a Down, Queens of the Stone Age i Acid Bath zagrają na PGE Narodowym 18 i 19 lipca. Acid Bath po niemal trzech dekadach przerwy otworzy wieczór, a Queens of the Stone Age, choć nazwani gościem specjalnym, z pewnością nie będą tylko tłem. System of a Down zakończy ten muzyczny maraton, łącząc metal z ormiańskimi inspiracjami. To nie będzie zwykły koncert, ale prawdziwa uczta dla fanów ciężkiego grania. Nico McBrain, były perkusista Iron Maiden, zaskoczył fanów, układając albumy zespołu od najgorszego do najlepszego. Na dnie rankingu znalazł się debiutancki album z 1980 roku, co dla wielu jest szokiem. Na szczycie listy McBrain umieścił A Matter of Life and Death, a klasyki, takie jak The Number of the Beast, znalazły się daleko w tyle. Tymczasem Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame, ale bez obecności na gali, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 30 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych. Sędzia Maciej Mitera wydał wyrok w sprawie Łukasza Żaka, skazując go na 20 lat więzienia za tragiczny wypadek na trasie łazienkowskiej. Żak otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Sędzia Mitera ostro skrytykował postawę oskarżonego, podkreślając, że decyzja opiera się wyłącznie na faktach. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a Żak pozostanie w areszcie do połowy września.
2: W Otwocku w środowy wieczór doszło do pożaru opuszczonego drewnianego Schwiedermajera. Ogień zniszczył dach i najwyższe piętro budynku. W akcji gaśniczej brały udział 23 zastępy strażaków, a na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru są nadal badane.
1: W Polsce niektóre kierunki studiów gwarantują imponujące zarobki już na starcie kariery. Absolwenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego mogą liczyć na pensje przekraczające 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia dotyczą także specjalności takich jak analityka danych i nauki finansowe. Jednak warto pamiętać, że ostateczna wysokość pensji zależy od wielu czynników, w tym doświadczenia zdobytego podczas studiów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Od dziś wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek Alej Jerozolimskich w Warszawie.

0: Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego, Grzymały. To część weekendowego remontu, który wprowadzi objazdy przez ulicę Grójecką i Kopińską. Autobusy linii 127, 158 i 159 będą kursować zmienionymi trasami. W poniedziałek kierowcy wrócą na nowo wyremontowany odcinek.
1: Pogoda w Krynicy Zdroju w najbliższych dniach będzie kapryśna. Po dzisiejszym deszczu piątek przyniesie piękne słońce i temperatury sięgające 27 stopni. Niestety, już w sobotę czekają nas potężne opady deszczu, a w niedzielę ochłodzenie do 21 stopni. Planując weekend, warto mieć pod ręką parasol.
0: Bydgoska policja poszukuje dwóch zaginionych 15-latek. Lena Paczewska nie wróciła do domu po wyjściu do kina 15 lipca, a Daria Sotnyk nie kontaktuje się z rodziną od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa. Dziś i jutro w Białymstoku, a w niedzielę w Bielsku Podlaskim odbędzie się wyjątkowy piknik charytatywno-motoryzacyjny. Na placu przy Teatrze Dramatycznym będzie można zobaczyć i przejechać się super samochodami, takimi jak Lamborghini czy Ferrari. Wydarzenie ma na celu wsparcie fundacji Fun & Drive dzieciom, zbierającej środki na zakup nowoczesnych karetek. To nie tylko gratka dla fanów motoryzacji, ale też szansa na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na osiedlu Piasta w Białymstoku doszło do poważnego aktu wandalizmu. Dwaj 18-latkowie zniszczyli 8 samochodów, skacząc po maskach i rzucając kamieniami w szyby. Straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawców, którym grozi do 5 lat więzienia. Na Dolnym Śląsku, w Odrze, zauważono fokę, co wywołało sensację wśród mieszkańców gminy Jemielno. Zwierzę zostało uchwycone na nagraniu, a film szybko zdobył popularność w internecie. Eksperci uspokajają, że takie wędrówki fok, choć rzadkie, są naturalne i nie stanowią zagrożenia dla zwierzęcia. Mieszkańcy i władze lokalne podkreślają wyjątkowość tego wydarzenia, zachęcając do zachowania ostrożności i obserwacji z bezpiecznej odległości. Na gwałtowne burze i ulewne deszcze, które mogą prowadzić do podtopień, służby wydały alerty drugiego stopnia dla zachodnich i południowych regionów Polski. Temperatura w centrum kraju osiągnie dziś nawet 33 stopnie Celsjusza. Szczególnie narażone są województwa dolnośląskie, zachodniopomorskie i śląskie, gdzie burze mogą przynieść silny wiatr i grad. Zachowajcie ostrożność i śledźcie aktualne prognozy pogody. Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku ogłoszono alarm po zauważeniu dużego drapieżnika, prawdopodobnie pumy, w lasach między miejscowościami Droglowice a Wojszyn. Służby apelują o zachowanie ostrożności i zakazują wstępu do lasów. W poszukiwania zaangażowano policję i leśników, a teren monitoruje policyjny śmigłowiec. Mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie wszelkich obserwacji pod numerem alarmowym 112. Na Dolnym Śląsku, w gminie Nowogrodziec, 39-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, grożąc mu śmiercią. Do incydentu doszło podczas transportu pacjenta do karetki. Napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 4,5 roku więzienia. Policja przypomina, że ratownicy medyczni są objęci ochroną prawną jak funkcjonariusze publiczni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma nie niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to m.in. wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje. Ministerstwo Finansów podało, że deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 roku wyniósł niecałe 124 miliardy złotych. To już prawie połowa rocznego limitu. Dochody budżetu osiągnęły niecałe 279 miliardów złotych, a wydatki przekroczyły 402 miliardy. Najwięcej pieniędzy do budżetu wpłynęło z podatków, które przyniosły ponad 245 miliardów złotych. Największym wydatkiem pozostaje obsługa długu Skarbu Państwa, która kosztowała już blisko 34 miliardy złotych. Rezerwy walutowe Polski wzrosły do ponad 23 miliardów euro na koniec czerwca. Na krajowym rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś znaczące zmiany cen. Benzyna PB 95 i olej napędowy nadal drożeją, podczas gdy ceny benzyny premium PB 98 spadły o 133 zł za metr sześcienny. Orlen i BP oferują najtańszą benzynę PB 98, a Aramco nieco drożej. Wzrosty cen są wynikiem napięć na Bliskim Wschodzie i słabej kondycji polskiej waluty. Kierowcy tankujący PB 95 i diesla muszą przygotować się na dalsze podwyżki. Sytuacja na rynku pozostaje niestabilna. A ceny przy dystrybutorach nie spadną, dopóki nie nastąpi deeskalacja konfliktu lub umocnienie złotego.
1: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech. Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych obowiązują od kilku dni, a Państwowa Inspekcja Pracy już otrzymała około 70 skarg. Inspektorzy przygotowują się do pierwszych kontroli, koncentrując się na pozornych umowach B to B i zleceniach zastępujących etaty. Celem reformy jest eliminacja przypadków obchodzenia prawa pracy. Firmy mogą uniknąć problemów, dostosowując umowy do nowych przepisów. Inspektorzy będą monitorować sytuację i co tydzień raportować o nowych skargach i kontrolach. Na razie nie wiadomo, które branże są najbardziej dotknięte. W 2027 roku dodatki do emerytur wzrosną, ale podwyżki będą symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi niecałe 4%, co oznacza, że większość dodatków zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie. Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu tego roku jest główną przyczyną niższej prognozy. Minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł, a dodatek pielęgnacyjny i kombatancki o około 13 zł. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca.
1: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
0: Słuchacie Radia Super Express. Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku, przechwytującego FP7.X, zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Diehl Defence, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 28 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na Szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16:05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Poyraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Poyraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Poyraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 11 sezonie Rancha szykują się wielkie zmiany. Do obsady dołączy Maurycy Popiel, znany z roli Olka Chodakowskiego w M jak Miłość. Aktor wyraził gotowość dołączenia do mieszkańców Wilkowej, jeśli tylko pojawi się taka propozycja. W nowym sezonie zobaczymy także legendy polskiego kina, takie jak Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn. Mimo planów związanych z Ranchem, Popiel nie zamierza rezygnować z roli w M jak Miłość. Jego postać, Olek, jest kluczowym elementem rodziny Chodakowskich, a jego związek z Anetą dostarcza widzom wielu emocji. Aktor podkreśla, że każdą rolę traktuje z pełnym zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy jest to serial, czy teatr.
1: W 4256 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia, o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka po imprezie u Maćka nie wróci do domu, co wprawi jej ojca, Igora, w stan ogromnego niepokoju. Dziewczyna pod wpływem narkotyków zniknie bez śladu, a jej chłopak Leon, mimo że zabierze ją z imprezy, nie poinformuje o tym Igora. Igor, zrozpaczony i pełen obaw, będzie szukał córki u Ostrowskich, ale bezskutecznie. Wieczorem Julka wróci do domu, ale zamiast ciepłego powitania dojdzie do ostrej wymiany zdań z ojcem. Leon, nie mogąc znieść sytuacji, zerwie z Julką, co tylko pogłębi jej frustrację. Mimo wszystko Igor nie odwróci się od córki i spróbuje jej pomóc, choć Julka obwini za wszystko swojego byłego chłopaka.
0: Powrót Pietrka do Rancha zapowiada się niezwykle emocjonująco. W 11 sezonie serialu Piotr Pręgowski ponownie wcieli się w jednego z ulubionych mieszkańców Wilkowej. Pietrek zaskoczy widzów nowym wyglądem, w tym nietypową fryzurą i ozdobami we włosach. Cezary Żak, znany jako Paweł i Piotr Kozioł, podzielił się nagraniami zza kulis, które ukazują przygotowania aktorów. Pietrek, znany z dystansu do siebie i charakterystycznego stylu, powróci na słynną ławeczkę. Po ponad dekadzie od zakończenia poprzedniego sezonu fani z niecierpliwością czekają na jego nowe przygody. Nowy sezon Rancha przywróci wiele elementów, które widzowie pokochali, w tym spotkania przy ławeczce.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develjoglu. W serialu M jak miłość nadchodzące odcinki przyniosą prawdziwą burzę emocji. Podczas ślubu Natalki i Adama Robert Żak, mąż Kisielowej, zacznie interesować się Dorotą, co wywoła zazdrość Bartka. Lisiecki nie zamierza pozwolić, by Robert zbliżył się do jego żony. W przeszłości Dorota już raz uciekła, co sprawia, że Bartek jest teraz wyjątkowo czujny. W nowych odcinkach zobaczymy, jak Bartek staje na straży swojego małżeństwa, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do Doroty. Czy Robertowi uda się wprowadzić zamieszanie w życiu Lisieckich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą powakacyjne odcinki M jak miłość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. PiS narasta napięcie związane ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało jego członkom tydzień na odejście z organizacji, grożąc wykluczeniem. Mimo to stronnicy Morawieckiego planują konferencję z grillem 31 lipca, krytykując decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ostrzega, że działania stowarzyszenia mogą pozbawić PiS subwencji. W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi.
3: Ukraińskie wojska przeprowadziły atak w pobliżu słynnej posiadłości w Gelendżyku, znanej jako Pałac Putina. Morski dron zatopił rosyjski okręt patrolowy Emerald, należący do FSB. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni członkowie załogi, choć Rosja nie potwierdziła tych informacji. To część ukraińskiej kampanii przeciwko rosyjskiej flocie na Morzu Czarnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Słowacji doszło do tragedii po spożyciu sera od polskiego handlarza. 63-letnia kobieta zmarła na listeriozę po zakupie nabiału sprzedawanego z bagażnika samochodu. Inspektorzy odkryli poważne zaniedbania higieniczne i zarekwirowali kilkanaście kilogramów skażonej żywności. Słowackie służby badają sprawę. Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, twierdząc, że zdobyły dane 220 milionów wyborców. Amerykański wywiad nie znalazł jednak dowodów na wpływ Chin na wynik wyborów, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Trump zapowiedział odtajnienie dokumentów, które mają ujawnić luki w bezpieczeństwie systemu wyborczego. Chiny stanowczo odrzucają te oskarżenia. W Chorwacji wybuchł skandal w policji. Trzej funkcjonariusze z komisariatu w Požege Slavoni mieli regularnie spotykać się z jedną kobietą w radiowozie, by uprawiać seks w godzinach pracy. Afera wyszła na jaw dzięki mężowi kobiety, który odkrył kompromitujące nagrania. Obecnie trwa wewnętrzne śledztwo w tej sprawie. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Ełku 8 lipca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali rannego mężczyznę z płonącego mieszkania. Mundurowi przeprowadzili także ewakuację mieszkańców, w tym kobietę z dzieckiem i osobę starszą. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w wielu regionach Polski. Alert dotyczy m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty na zewnątrz i przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Zaleca się także unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i ostrożną jazdę samochodem.
2: Odpowiednio dobrana fryzura może odmłodzić wygląd i podkreślić rysy twarzy. Fryzjerzy coraz częściej namawiają do niewielkich zmian, które mogą całkowicie odmienić wizerunek. Unikajmy bardzo długich, pozbawionych objętości włosów oraz intensywnie czarnych kolorów, które mogą postarzać. Zamiast tego warto postawić na lekkie cieniowanie, miękkie fale czy modne boby, które dodają świeżości i lekkości. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość. Barbara Nowacka uczestniczyła w spotkaniu Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem, które odbyło się w warszawskim hotelu Mercure Grand. Spotkanie trwało niemal 3 godziny, a jego uczestnicy niechętnie dzielili się szczegółami. Premier Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając dziennikarzy. Nowacka zwróciła uwagę elegancką czarną sukienką z bufiastymi rękawami, co przypomina stylizację Marty Nawrockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 27 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości.
2: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, przeżywa prawdziwy dramat. Jego marzenie o ogromnej garderobie w wymarzonym domu legło w gruzach przez nieuczciwego dewelopera. Stracił nie tylko dom, ale i fortunę, a sprawa wciąż jest nierozwiązana. Mimo to Bart nie traci nadziei i zapowiada, że jeszcze kiedyś stworzy swoje modowe królestwo.
1: Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła 3. rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z 4 imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich. Zenek Martyniuk, król disco polo, zaskakuje fanów swoją nową sylwetką. Czyżby dieta cud, czy może stres rodzinny? Artysta, który od dekad bawi tłumy hitami jak Przez Twe Oczy Zielone, teraz sam staje się tematem rozmów. W 2025 roku zapowiedział odchudzanie, ale trasy koncertowe i nocne przekąski nie ułatwiają zadania. Cóż, nawet gwiazdy muszą czasem zmierzyć się z pokusami. Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
2: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodzić się o kilkanaście lat. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem, a sama Paulina nie tylko dba o wygląd, ale i o formę fizyczną, prezentując wyrzeźbiony brzuch na Instagramie. Nowa miłość i rozwój zawodowy to jej priorytety, ale tajemniczego partnera wciąż trzyma w cieniu. Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji?
1: Ian Astbury, frontman The Cult, który kiedyś rządził stadionami, teraz zaskakuje brutalnie szczerymi słowami o rockowym świecie. W latach 80. rockman był produktem, a Astbury, z głosem jak grzmot, idealnie pasował do tej roli. Jednak jego fascynacja kulturą rdzennych Amerykanów i duchowe poszukiwania sprawiły, że nigdy nie zatracił się w hedonistycznym micie rock'n'rolla. Dziś, patrząc w oczy rock'n'rollowemu demonowi, Astbury pokazuje, że można przetrwać, nie stając się karykaturą samego siebie.
2: Nowy singiel BNDK, zatytułowany Miłość, to prawdziwa mieszanka wybuchowa rocka, gospel i popu. Gabor Benedek, który nie przepada za duchowymi rozmowami, postanowił jednak podzielić się swoją wizją miłości, która daje siłę i nadzieję. Zespół, prowadzony przez Jana Benedeka, znanego Still Love, szykuje się do wydania debiutanckiego albumu Vintage. Ich poprzedni singiel Będzie Dobrze już zdobył szczyty list przebojów, więc można się spodziewać, że Miłość również nie przejdzie bez echa. Jason Newsted, były basista Metallica, przeszedł przez prawdziwe piekło, walcząc z rakiem gardła i depresją. Po operacjach i chwilach zwątpienia, kiedy myślał, że to koniec, postanowił wziąć życie w swoje ręce. Zamiast odpoczywać, jak radzili lekarze, ruszył w trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło. Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavii Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej już za rogiem, a w nim starcie gigantów. Argentyna kontra Hiszpania. Tymczasem Anglia, która mogła być w finale, przegrała z Argentyną, a winą obarcza się Mika Jagera. Tak, tak, klątwa Jagera znów dała o sobie znać, gdyż Anglia przegrała każdy mecz, na którym pojawił się frontman The Rolling Stones. Czy to przypadek? Czy może Mick powinien trzymać się z dala od stadionów? Warszawski PGE Narodowy, gotowy na muzyczne szaleństwo. Już jutro i pojutrze na scenie zagrają Acid Bath, Queens of the Stone Age oraz System of a Down. Dla fanów przygotowano sklepik z gadżetami, a organizatorzy łaskawie pozwolili wnieść na koncerty maleńkie torebki. Pamiętajcie, flary zostawcie w domu, bo nie będą mile widziane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 24 stopnie w Katowicach, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 27 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Absolwenci niektórych kierunków studiów mogą liczyć na imponujące zarobki już na starcie kariery. Najnowsze dane pokazują, że osoby kończące informatykę na Uniwersytecie Warszawskim zarabiają średnio ponad 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W czołówce najlepiej opłacanych kierunków znajdują się także analityka danych i finanse. Warto jednak pamiętać, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie czy region kraju. 3-letni pies Jaś został ukąszony przez żmiję nad Liwcem, co rozpoczęło dramatyczną walkę z czasem. Mimo desperackich poszukiwań właścicielki, pani Łucji, odpowiedni lek dotarł za późno i pies nie przeżył. Problem z dostępnością antytoksyn w Polsce wynika z jej wysokiej ceny, krótkiego terminu ważności i trudności w pozyskaniu jadu żmij, które są pod ochroną.
1: Sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Oprócz tego orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Sędzia Maciej Mitera, prowadzący sprawę, ostro skrytykował zachowanie oskarżonego, podkreślając, że wyrok opiera się na faktach, a nie presji społecznej. Wyrok nie jest prawomocny, a Żak pozostanie w areszcie do połowy września. Na lotnisku Chopina w Warszawie odkryto próbę przemytu 20 żywych papug po różnej walizce. Ptaki, najprawdopodobniej pod wpływem środków uspokajających, doznały obrażeń, a jedna z nich nie przeżyła. Wszystkie papugi są gatunkami chronionymi, a przemytnikowi grozi kara więzienia do 5 lat. 19 uratowanych ptaków trafiło do centralnego azylu dla zwierząt, a postępowanie w tej sprawie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata. Zakopane traci na popularności, a na turystycznej mapie Polski coraz mocniej zaznacza się Szczyrk. To beskidzkie miasteczko przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą i spokojniejszą atmosferą. Szczyrk oferuje nie tylko świetne warunki dla narciarzy, ale także malownicze trasy dla miłośników trekkingu i rowerzystów. Szczególną atrakcją jest imponujący hotel, który swoim kształtem przypomina węża.
1: Hałda Rymer w Rybniku przejdzie spektakularną metamorfozę. Dzięki ponad 15 milionom złotych dofinansowania powstanie tam przestrzeń edukacyjno-przyrodnicza z trasami spacerowymi i pawilonem edukacyjnym. Projekt zakłada także budowę zbiornika retencyjnego i nowe nasadzenia, co ma poprawić lokalną gospodarkę wodną. Prace ruszą w 2027 roku i mają zakończyć się w 2029. Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, poszukuje nowych pracowników do swoich sklepów. Oferuje stabilne zatrudnienie, szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Starszy sprzedawca kasjer może zarobić 3000 zł netto miesięcznie, a kierownik sklepu nawet do 8250 zł brutto. Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji. Ciało 24-letniej modelki Jessicy Jott odnaleziono w stawie we Wrocławiu. Policja wyklucza udział osób trzecich, a śledztwo koncentruje się na wypadku lub kryzysie emocjonalnym. Mieszkańcy są wstrząśnięci, wspominając jej występy na Wrocław Fashion Week. Śledztwo wciąż trwa. Przed nami niespokojna doba w pogodzie. Przez Polskę przejdą intensywne burze z porywistym wiatrem i opadami, które mogą powodować podtopienia. IMGW wydało ostrzeżenia 2 stopnia, szczególnie dla zachodnich i południowo-zachodnich regionów. W centrum kraju temperatura wzrośnie nawet do 33 stopni Celsjusza, a burze mogą przynieść grad i silne porywy wiatru do 100 km na godzinę. Zachowajmy ostrożność i śledźmy prognozy.
1: W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: 39-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec został zatrzymany za grożenie i naruszenie nietykalności ratownika medycznego podczas akcji ratunkowej. Mężczyzna, będący recydywistą, usłyszał zarzuty i grozi mu do 4,5 roku więzienia. Policja przypomina, że ratownicy medyczni są chronieni prawem jak funkcjonariusze publiczni, a atak na nich jest przestępstwem.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.
2: Alexis McAllister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. McAllister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. Reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w półfinale mundialu, zapewniając sobie awans do finału. Kluczową rolę odegrał Leo Messi, którego precyzyjne podanie do Lautaro Martineza przesądziło o zwycięstwie. Jacek Bąk, były reprezentant Polski, podkreśla znaczenie zmian wprowadzonych przez trenera Scaloniego oraz niezłomną wiarę Argentyńczyków w sukces. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, która zachwyciła swoją grą przeciwko Francji.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Warszawski klub kolarski poinformował o tragicznej śmierci Szymona Lachowicza. 20-letni kolarz zginął w wyniku wypadku na Słowacji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Lachowicz był związany z klubem od wielu lat i pełnił rolę opiekuna młodych zawodników. Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na stadionach mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Railą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3 pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Pulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu. Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
1: W Zielonej Górze już jutro rusza cykl Speedway European Championship. Na starcie zobaczymy pięciu Polaków, w tym Patryka Dudka, który będzie bronił tytułu Mistrza Europy. Zawody odbędą się na torze, który Dudek zna doskonale, co może być jego atutem. Kibice mogą liczyć na emocjonującą rywalizację, a dla fanów przygotowano specjalne miasteczko z atrakcjami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Iwona Kryńska jest przekonana, że jej dni są policzone. Seria niepokojących znaków i przeczucia skłaniają ją do uporządkowania spraw majątkowych. Mimo prób pocieszenia przez męża Jerzego, Iwona pozostaje nieugięta. Spotyka się z córką Anetą na pożegnalnej kolacji, co wzbudza jej poważne obawy. Aneta, zaniepokojona stanem matki, postanawia działać. Czy uda się jej ocalić Iwonę przed nieuchronnym losem? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w M jak miłość.
0: Rancho powraca z 11 sezonem pełnym niespodzianek. Jesienią 2026 roku widzowie TVP 1 będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków zatytułowanych Rancho – Zemsta Wiedźm. Halina, żona prezydenta Pawła Kozioła, przechodzi spektakularną metamorfozę. Jako pierwsza dama zachwyca nowym wyglądem, stając się stylową i modną kobietą. Para prezydencka opuszcza Pałac Prezydencki i wraca do Wilkowej, gdzie zamieszka w nowoczesnej, luksusowej rezydencji. Nowy dom Koziołów to prawdziwa perełka, która z pewnością przyciągnie uwagę sąsiadów. Premiera nowych odcinków już tej jesieni, a dokładna data emisji zostanie ogłoszona pod koniec sierpnia.
1: Hotel Paradise rusza z nową edycją, a poszukiwania uczestników już trwają. Aby dostać się do programu, kandydaci muszą przejść przez kilkuetapową rekrutację. Pierwszym krokiem jest wypełnienie szczegółowej ankiety online, gdzie trzeba podać dane osobowe i odpowiedzieć na pytania dotyczące pasji i doświadczeń medialnych. Niezbędne jest również dołączenie aktualnych fotografii, a chętni mogą przesłać krótki filmik prezentujący ich charyzmę. Po wstępnej selekcji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy z produkcją, gdzie sprawdzana będzie ich gotowość do wystąpienia przed kamerą. Zgłoszenia można przesyłać do 23 marca przyszłego roku. Tylko pełnoletni mogą ubiegać się o miejsce w tym egzotycznym show. W najnowszych odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami powrotu Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską, do hotelu Stański. Jej ponowne pojawienie się za recepcyjnym biurkiem może zwiastować poważne kłopoty dla bohaterów. Karolina, która kiedyś miała romans z Brunem, teraz wraca do pracy z powodu problemów organizacyjnych w hotelu. Justin, zdesperowany sytuacją, angażuje policję w sprawę tajemniczych nagrań z kamer bezpieczeństwa. Bruno, nieświadomy intryg swojej żony, zatrudnia ją ponownie, co może przynieść niespodziewane konsekwencje dla ich związku. W tle rozgrywają się intrygi, które mogą zrujnować relacje między bohaterami. Czy Karolina zdoła ukryć swoje działania przed mężem? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z pewnością nie będą się nudzić.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Rancho Datnów powraca z drugim sezonem, który zapowiada się równie emocjonująco jak pierwszy. Po dramatycznym finale, gdzie zginął Rob Will, a Carter został porwany, widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację. Serial, który zdobył serca widzów na całym świecie, odnotował rekordową oglądalność na platformie Paramount+. W nowym sezonie na stołku showrunnera zasiądzie Benjamin Cavell, znany z takich produkcji jak SEAL Team czy Homeland. W obsadzie ponownie zobaczymy Kelly Reilly jako Beth Dutton i Cola Hausera jako Ripa Wheelera. Akcja przenosi nas do Rio Paloma, gdzie bohaterowie muszą stawić czoła bezwzględnym właścicielom rancha. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej napięcia i emocji.
0: Klara, rewolucja, powraca na ekrany z drugim sezonem już 7 sierpnia. Izabela Kuna ponownie wciela się w rolę Klary, a do obsady dołączają nowe twarze, takie jak Joachim Lamża i Aleksandra Konieczna. W nowych odcinkach życie Klary staje na głowie, gdy pojawia się jej ojciec Władysław oraz kochanek Alex, który stawia wszystko na miłość. W mieszkaniu Klary panuje chaos, a jej przyjaciele również zmagają się z własnymi problemami. Wojciech rozpoczyna nowe życie, a Wronka wyrusza na poszukiwania szczęścia i raka. Serial obiecuje emocjonującą mieszankę słodyczy i goryczy, a rewolucja wisi w powietrzu. Premiera na HBO Max zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 25 stopni i wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej. Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom.
2: Włoski sąd skazał Giovanniego Castelluccego, byłego szefa spółki Autostrad per l'Italia, na 12 lat więzienia za katastrofę mostu Morandiego w Genui. W 2018 roku zawalenie się wiaduktu spowodowało śmierć 43 osób. Sąd uznał, że tragedia była wynikiem wieloletnich zaniedbań i braku kontroli stanu mostu. To już drugi wyrok dla Castelluccego, który odbywa karę za inny wypadek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie dotyczące programu Agile, który ma przyspieszyć rozwój technologii obronnych w Unii Europejskiej. Dzięki budżetowi 115 milionów euro program umożliwi szybsze wprowadzanie innowacji, takich jak sztuczna inteligencja i drony, do użytku przez siły zbrojne od 2027 roku. Agile ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy, co przyczyni się do szybszego wdrażania nowych technologii w odpowiedzi na potrzeby obronne. Dziś w Oleśnicy policjanci uratowali życie mężczyzny uwięzionego w samochodzie, który wpadł do rowu. Funkcjonariusze musieli wybić szybę, by dostać się do nieprzytomnego poszkodowanego. Dzięki szybkiej reakcji świadka i służb, mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc na czas. Policja apeluje o czujność i reagowanie na podejrzane sytuacje. 15 lipca na plaży miejskiej w Szczytnie skradziono defibrylator AED o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej reakcji Straży Miejskiej i policji 54-letni sprawca został zatrzymany, a sprzęt odzyskany. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży defibrylatora oraz wcześniejszych kradzieży w lokalnych sklepach. Za te przestępstwa grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
0: Policjanci ze Strzelec Opolskich i Lęborka uratowali 15-latkę, która zapowiedziała w internecie próbę samobójczą. Dzięki współpracy różnych jednostek udało się ustalić jej miejsce pobytu i zapewnić pomoc medyczną. Dziewczyna została odnaleziona w Lęborku i przewieziona do szpitala. Zgłoszenie o zagrożeniu życia nastolatki wpłynęło do służb późnym wieczorem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
0: Niektóre znaki zodiaku mają trudności z odpoczynkiem nawet podczas wakacji. Koziorożec, panna, bliźnięta i skorpion to te, które nie potrafią całkowicie oderwać się od pracy. Nawet na plaży myślą o zawodowych obowiązkach i planują kolejne działania. Astrologia wskazuje, że ich potrzeba kontroli i produktywności nie pozwala na pełen relaks. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
2: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnych bezdomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Wznowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci.
2: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem? Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie, ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów.
1: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Vittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie pojawił się Krzysztof Gojdź, otoczony przez uzbrojonych ludzi Krzysztofa Rutkowskiego. Wygląda to jak scena z filmu akcji, ale to rzeczywistość. Gojdź, znany lekarz medycyny estetycznej, drży o swoje życie z powodu gruźb od byłego przyjaciela i asystenta. Zgłosił sprawę na policję, a teraz, niczym gwiazda Hollywood, porusza się z ochroną 24 godziny na dobę. Cóż, niektórzy mają swoje 5 minut sławy, a inni całodobową ochronę. Mandaryna znowu na językach. Po latach wraca do Michała Wiśniewskiego, a ich związek budzi większe emocje niż najnowszy odcinek Mody na sukces. Jakby tego było mało, Marta Wiśniewska zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, co z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich fanów tanecznych wygibasów. A w sieci krąży zdjęcie z jej szkolnych lat, które pokazuje, że już wtedy potrafiła przyciągać spojrzenia. Cóż, niektórzy po prostu rodzą się gwiazdami. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą roku. Wystarczyło przedłużenie włosów, by odmłodniała o 20 lat i stała się nie do poznania. Choć jej wypowiedzi o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaprowadziły ją przed sąd. Teraz skupia się na promowaniu swojej Akademii Kobiet Petard. Na Instagramie chwali się płaskim brzuchem i formą, której można tylko pozazdrościć. Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi postanowił uczcić pamięć swojej przyjaciółki w sposób, który poruszył serca fanów. Opublikował własnoręcznie namalowany portret Joanny, dodając wzruszające słowa: kiedyś się spotkamy. Internauci szybko zareagowali, wspominając ulubione skecze i dziękując za lata śmiechu. Trudno uwierzyć, że minął już rok, a pustka po niej wciąż jest ogromna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Serial Samo życie zadebiutował 24 lata temu, a jego gwiazdy przeszły prawdziwe metamorfozy. Kto by pomyślał, że czas może tak zmienić ulubieńców widzów? Od fryzur po styl. Aktorzy są niemal nie do poznania. Dla niektórych była to trampolina do kariery. Dla innych kolejny rozdział w artystycznym życiu. Cóż, czas nie oszczędza nikogo, nawet gwiazd telewizji. Zbigniew Zamachowski, nasz niezmordowany kameleon polskiego kina, obchodzi dziś 65. urodziny. Od młodego chłopaka z Brzezin do europejskiej gwiazdy. Jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Kto by pomyślał, że głos Shreka może należeć do tego samego człowieka, który zdobył złotą kaczkę za rolę w trylogii Kieślowskiego? A w życiu prywatnym? 3 żony, 4 dzieci i nieustająca miłość do aktorki Gabrieli Muskały. Cóż, Zamachowski to prawdziwy mistrz metamorfoz, zarówno na ekranie, jak i poza nim.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla.
2: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Torunia termometry ukażą 24 stopnie i umiarkowane opady deszczu. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie udaremniono przemyt 20 żywych papug, które przewożono w walizce podróżnej. Ptaki były prawdopodobnie poddane działaniu leków uspokajających, a jedna z nich niestety zmarła. Ocalałe papugi trafiły do centralnego azylu dla zwierząt. Przemytnikom grożą surowe kary, w tym do 5 lat więzienia za naruszenie przepisów ochrony gatunków zagrożonych. Sędzia Maciej Mitera wydał wyrok w sprawie Łukasza Żaka, skazując go na 20 lat więzienia za tragiczny wypadek na trasie łazienkowskiej. Żak otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek wypłaty odszkodowań. Sędzia Mitera ostro skrytykował postawę oskarżonego, podkreślając, że decyzja opiera się wyłącznie na faktach. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a Żak pozostanie w areszcie do połowy września. Na skrzyżowaniu trasy krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa w miejscowości Gumowo doszło do zderzenia dwóch samochodów. Wypadek miał miejsce wczoraj rano, a dwie kobiety trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch w tym miejscu był utrudniony przez 5 godzin, a kierowcy musieli korzystać z ruchu wahadłowego. Sprawczyni wypadku, 53-letnia mieszkanka Płońska, otrzymała mandat w wysokości 1100 zł i 10 punktów karnych. W Polsce niektóre kierunki studiów gwarantują imponujące zarobki już na starcie kariery. Absolwenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego mogą liczyć na pensje przekraczające 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia dotyczą także specjalności takich jak analityka danych i nauki finansowe. Jednak warto pamiętać, że ostateczna wysokość pensji zależy od wielu czynników, w tym doświadczenia zdobytego podczas studiów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od dziś wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek Alej Jerozolimskich w Warszawie. Od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. To część weekendowego remontu, który wprowadzi objazdy przez ulicę Grójecką i Kopińską. Autobusy linii 127, 158 i 159 będą kursować zmienionymi trasami. W poniedziałek kierowcy wrócą na nowo wyremontowany odcinek.
1: 3-letni pies Jasio, ukąszony przez żmiję, zmarł mimo desperackich prób ratunku podejmowanych przez właścicielkę. Pani Lucja, mieszkanka Warszawy, nie mogła znaleźć antytoksyny w żadnym z pobliskich gabinetów weterynaryjnych. Choć po długich poszukiwaniach udało się zdobyć lek, było już za późno. Problem z dostępnością antytoksyny wynika z jej krótkiego terminu ważności i trudności w produkcji.
2: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunków dzieci w celach promocyjnych przez żłobki. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie jakości opieki. Zawód opiekuna zyska na prestiżu dzięki wprowadzeniu nowych regulacji, takich jak cyfrowa legitymacja zawodowa i ulgi w transporcie publicznym. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta.
1: Jutro o godzinie 14 na szczecińskim Placu Lotników rozpocznie się 8 Marsz Równości, będący finałem szczecińskiego Festiwalu Dumy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Płyniemy po swoje, a uczestnicy przejdą przez centrum miasta. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu między 14 a 17. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału mimo prognozowanego ochłodzenia i deszczu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policja w Bydgoszczy poszukuje dwóch zaginionych 15-latek. Lena Paczewska zniknęła po wyjściu do kina, a Daria Sotnyk nie wróciła do domu od kilku dni. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu dziewcząt. Każda informacja może być kluczowa. Dziś i jutro w Białymstoku, a w niedzielę w Bielsku Podlaskim odbędzie się wyjątkowy piknik charytatywno-motoryzacyjny. Na placu przy Teatrze Dramatycznym będzie można zobaczyć i przejechać się super samochodami, takimi jak Lamborghini czy Ferrari. Wydarzenie ma na celu wsparcie fundacji Fun and Drive dzieciom, zbierającej środki na zakup nowoczesnych karetek. To nie tylko gratka dla fanów motoryzacji, ale też szansa na pomoc potrzebującym dzieciom.
1: Na gwałtowne burze i ulewne deszcze, które mogą prowadzić do podtopień, służby wydały alerty drugiego stopnia dla zachodnich i południowych regionów Polski. Temperatura w centrum kraju osiągnie dziś nawet 33 stopnie Celsjusza. Szczególnie narażone są województwa dolnośląskie, zachodniopomorskie i śląskie, gdzie burze mogą przynieść silny wiatr i grad. Zachowajcie ostrożność i śledźcie aktualne prognozy pogody. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania zwierzęcia, które może być pumą. Służby wykorzystują drony z kamerami termowizyjnymi, ale nagrania nie pozwalają jeszcze jednoznacznie potwierdzić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Mieszkańcy gminy Pęcław proszeni są o ostrożność i zgłaszanie wszelkich obserwacji do odpowiednich służb. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to rzeczywiście puma.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Środowisko modowe we Wrocławiu pogrążone jest w żałobie po śmierci 24-letniej modelki Jessiki. Jej ciało Ciało odnaleziono w stawie, co zakończyło poszukiwania rozpoczęte po jej zaginięciu w poniedziałek. Organizatorzy Wrocław Fashion Week, z którym była związana, opublikowali wzruszające pożegnanie, podkreślając jej profesjonalizm i ciepło. Policja i prokuratura prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to między innymi wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje.
2: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
1: Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i rowerów z silnikiem. Celem jest wyeliminowanie z rynku pojazdów, które rozwijają zbyt duże prędkości i nie spełniają norm. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada surowe kary dla firm sprzedających niezgodny z przepisami sprzęt. Dodatkowo nowe regulacje mają ukrócić nielegalne modyfikacje pojazdów. Straże miejskie i policja będą kontrolować użytkowników, a źle zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właścicieli. Wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną. Nowe przepisy dotyczące umów cywilnoprawnych obowiązują od kilku dni, a Państwowa Inspekcja Pracy już otrzymała około 70 skarg. Inspektorzy przygotowują się do pierwszych kontroli, koncentrując się na pozornych umowach B to B i zleceniach zastępujących etaty. Celem reformy jest eliminacja przypadków obchodzenia prawa pracy. Firmy mogą uniknąć problemów, dostosowując umowy do nowych przepisów. Inspektorzy będą monitorować sytuację i co tydzień raportować o nowych skargach i kontrolach. Na razie nie wiadomo, które branże są najbardziej dotknięte.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
1: Rząd planuje zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów, które mogą przynieść oszczędności od 0,5 do niecałych 2 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że dostępność leków dla pacjentów nie ulegnie pogorszeniu. Rozważane są 3 scenariusze, w tym pełna refundacja do ceny najtańszego leku. Koszty programu rosną, a w ubiegłym roku skorzystało z niego 7,2 miliona osób. Resort Zdrowia chce uniknąć sytuacji, w której zabrakłoby najtańszych leków w aptekach. Planowane zmiany wymagają jeszcze analiz rynku i negocjacji z producentami. Wielka Brytania po niemal 2 dekadach wznowiła produkcję kutych luf artyleryjskich, a pierwsze egzemplarze trafiły już na Ukrainę. W ramach kontraktu o wartości 61 milionów funtów Brytyjczycy planują wyprodukować 150 luf kalibru 105 i 155 mm. Produkcja odbywa się w Sheffield, gdzie modernizowany jest zakład Sheffield Forgemasters. Polska również posiada własne możliwości produkcji luf w hucie Stalowa Wola, która dostarcza lufy do Haubitz Krab. W obliczu rosnącej liczby systemów artyleryjskich kluczowe staje się pytanie o wydajność produkcji i zapasy. Brytyjski przykład pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdolności przemysłowych i zapasów w kontekście długotrwałego konfliktu.
2: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosomak, polski kołowy transporter opancerzony, stał się symbolem modernizacji wojsk lądowych po wejściu Polski do NATO. Produkowany w Siemianowicach Śląskich, przeszedł wiele modyfikacji, w tym integrację z nowoczesnym systemem wieżowym ZSS-W30. Dzięki temu Rosomak zyskał zdolność zwalczania czołgów i innych opancerzonych celów. Obecnie rozważane jest także przyjęcie do 250 używanych strykerów z USA, co mogłoby zwiększyć liczbę opancerzonych pojazdów w polskiej armii. Decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Rosomak pozostaje kluczowym elementem polskiego przemysłu obronnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem intensywne opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 982 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 18 lipca, o 16:05 na TVP1. Widzowie będą świadkami ujawnienia największego sekretu Nany i Poiraza. Ich fikcyjne małżeństwo zostanie odkryte przez zazdrosną Mariam, która w przypływie złości wykrzyczy prawdę przed warsztatem męża. Ecem, będąca w pobliżu, usłyszy wszystko, co doprowadzi do niespodziewanych konsekwencji. Nana zacznie odczuwać ogromną zazdrość o Ecem, która zyskuje sympatię rodziny Poiraza. Kulminacją będzie wizyta w warsztacie, gdzie Nana nakryje męża z Ecem, co doprowadzi do wybuchu emocji. W 983 odcinku Poiraz postanowi wziąć odpowiedzialność za sytuację i wyjaśnić wszystko Ecem, prosząc ją o dyskrecję.
2: Serial Panna Młoda w nadchodzących odcinkach od 155 do 157, które zostaną wyemitowane 27 i 28 lipca, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Tancer odkryje, że jej tajemniczym szefem jest Cichan, co rozpocznie między nimi bezwzględną wojnę. Bejza, uciekając przed gniewem Cichana, szuka pomocy u Hanser, zdradzając jej wielką tajemnicę. Cichan dowiaduje się, że nie jest ojcem dziecka Bejzy, co wywołuje u niego ogromną wściekłość. Tymczasem Hanser, nosząca dziecko Cichana, planuje ucieczkę z miasta. Jonca w końcu odzyskuje przytomność, a Melich wspiera Hanser w jej decyzji o opuszczeniu Stambułu. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie ogromne zmiany w życiu Marysi Rogowskiej. Po zdradzie Artura jej małżeństwo legnie w gruzach, a Marysia stanie przed trudnymi decyzjami i nowymi wyzwaniami. Jesienią widzowie będą świadkami dramatycznych rozmów między małżonkami oraz wsparcia, jakie Marysia otrzyma od rodziny Mostowiaków. Paweł, syn Marysi, nie pozostanie obojętny wobec zdrady ojczyma i dojdzie do ostrego konfliktu. W życiu Marysi pojawi się także nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego, co może wprowadzić świeży powiew nadziei. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a Marysia stanie przed szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20:15 na TVN. Juliusz przeżywa ogromne rozczarowanie, gdy jego internetowa miłość okazuje się być Krystyną. Ich spotkanie w rzeczywistości nie spełnia oczekiwań, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Juliusz, zniechęcony do życia, odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo usilnych starań syna Wojtka. Wojtek nie zamierza jednak pozwolić ojcu na zaniedbanie zdrowia i stanowczo nalega na wizytę u lekarza. W końcu Juliusz ulega i zgadza się na badania, co przynosi ulgę jego rodzinie. Odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem, dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W nadchodzących odcinkach M jak miłość czeka nas długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, a dominować na niej będzie rodzina Mostowiaków. Kreacje Basi i Agnes z pewnością olśnią wszystkich gości, przyciągając uwagę swoją elegancją. Zaskoczeniem dla wielu będzie obecność Janka, kolegi Mateusza ze studiów, który wniesie powiew świeżości do rodzinnego grona. Brak krewnych ze strony pana młodego zrekompensują licznie przybyli bliscy panny młodej. To wydarzenie z pewnością dostarczy wielu emocji i niezapomnianych chwil. serialu M jak miłość nadchodzące odcinki przyniosą prawdziwą burzę emocji. Podczas ślubu Natalki i Adama Robert Żak, mąż Kisielowej, zacznie interesować się Dorotą, co wywoła zazdrość Bartka. Lisiecki nie zamierza pozwolić, by Robert zbliżył się do jego żony. W przeszłości Dorota już raz uciekła, co sprawia, że Bartek jest teraz wyjątkowo czujny. W nowych odcinkach zobaczymy, jak Bartek staje na straży swojego małżeństwa, nie pozwalając nikomu zbliżyć się do Doroty. Czy Robertowi uda się wprowadzić zamieszanie w życiu Lisieckich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą powakacyjne odcinki M jak miłość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z decyzją o zakazie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo ultimatum, chce pozostać w partii i kontynuować działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politolog profesor Antoni Dudek ostrzega, że ewentualny rozłam może przynieść PiS więcej strat niż korzyści, a największym beneficjentem wewnętrznych tarć może okazać się premier Donald Tusk. Decyzja o opuszczeniu stowarzyszeń ma zapaść do 23 lipca. W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi.
3: Ukraińskie wojska przeprowadziły atak w pobliżu słynnej posiadłości w Gelendżyku, znanej jako Pałac Putina. Morski dron zatopił rosyjski okręt patrolowy Emerald, należący do FSB. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni członkowie załogi, choć Rosja nie potwierdziła tych informacji. To część ukraińskiej kampanii przeciwko rosyjskiej flocie na Morzu Czarnym.
2: Na Słowacji doszło do tragedii po spożyciu sera od polskiego handlarza. 63-letnia kobieta zmarła na listeriozę po zakupie nabiału sprzedawanego z bagażnika samochodu. Inspektorzy odkryli poważne zaniedbania higieniczne i zarekwirowali kilkanaście kilogramów skażonej żywności. Słowackie służby badają sprawę. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w wielu regionach Polski. Alert dotyczy m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty na zewnątrz i przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Zaleca się także unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i ostrożną jazdę samochodem.
2: Odpowiednio dobrana fryzura może odmłodzić wygląd i podkreślić rysy twarzy. Fryzjerzy coraz częściej namawiają do niewielkich zmian, które mogą całkowicie odmienić wizerunek. Unikajmy bardzo długich, pozbawionych objętości włosów oraz intensywnie czarnych kolorów, które mogą postarzać. Zamiast tego warto postawić na lekkie cieniowanie, miękkie fale czy modne boby, które dodają świeżości i lekkości. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. Astrologia przypisuje każdemu znakowi zodiaku szczęśliwe kolory, które mogą wzmacniać energię i przyciągać pomyślność. Baran najlepiej czuje się w czerwieni, byk w zieleni, a bliźnięta w żółci. Rak powinien otaczać się bielą lub srebrem, a lew złotem i pomarańczem. Panna może postawić na stonowaną zieleń, waga na róż i pastele, a skorpion na głęboką czerwień lub czerń. Strzelec korzysta z fioletu, koziorożec z brązu i szarości, wodnik z błękitu lub turkusu, a ryby z morskiego błękitu i fioletu. Choć astrologia nie ma naukowych podstaw, warto otaczać się kolorami, które poprawiają nastrój. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
3: Policja zatrzymała 27-latka podejrzanego o 2 ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie, które miały miejsce 10 i 11 lipca. Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz naruszenia czynności narządu ciała. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Wcześniej był już notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu oraz mieniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości.
2: Anna Korcz znana z Na Wspólnej zaskakuje wszystkich, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na plaży w czarnej sukience niemal 60-letnia gwiazda udowadnia, że można wyglądać fantastycznie, a komentarze? Ma je gdzieś. Niedawno wzięła ślub po 20 latach związku, a jej życie prywatne i zawodowe kwitnie. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że Anna Korcz to prawdziwa ikona pewności siebie i energii. Bart Gniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, przeżywa prawdziwy dramat. Jego marzenie o ogromnej garderobie w wymarzonym domu legło w gruzach przez nieuczciwego dewelopera. Stracił nie tylko dom, ale i fortunę, a sprawa wciąż jest nierozwiązana. Mimo to Bart nie traci nadziei i zapowiada, że jeszcze kiedyś stworzy swoje modowe królestwo. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich.
2: Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show?
1: Magdalena Lubacza-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale. Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do tańca z gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Włoski ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka stał się prawdziwym hitem internetu, ale nie obyło się bez kontrowersji. Internauci zarzucili parze przesadę i kicz, co Roxana Węgiel, obecna na weselu, skomentowała jako zwykłą zazdrość. Wokalistka, która umiliła uroczystość swoim występem, nie przejmuje się złośliwymi komentarzami, twierdząc, że to tylko wynik ludzkiej zawiści. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na bajkowy ślub w malowniczej włoskiej posiadłości.
1: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
2: Zespół Gojira, znany na całym świecie, miał zagrać kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych, ale niespodziewanie ich perkusista, Mario Duplantier, nie pojawi się na scenie z powodu problemów imigracyjnych. Ciekawe, jakie to problemy mogą powstrzymać jednego z najważniejszych muzyków metalowych przed występem? Na szczęście zespół szybko znalazł zastępstwo w osobie Luigiego Paraventiego z Paleface Swiss, który już wczoraj zagrał z nimi na Rockfest. Czy Mario dołączy do zespołu na kolejne koncerty? Tego jeszcze nie wiadomo. Jason Newsted, były basista Metallica, przeszedł przez prawdziwe piekło, walcząc z rakiem gardła i depresją. Po operacjach i chwilach zwątpienia, kiedy myślał, że to koniec, postanowił wziąć życie w swoje ręce. Zamiast odpoczywać, jak radzili lekarze, ruszył w trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawski PGE Narodowy gotowy na muzyczne szaleństwo. Już jutro i pojutrze na scenie zagrają Acid Bath, Queens of the Stone Age oraz System of a Down. Dla fanów przygotowano sklepik z gadżetami, a organizatorzy łaskawie pozwolili wnieść na koncerty maleńkie torebki. Pamiętajcie, flary zostawcie w domu, bo nie będą mile widziane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Torunia spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Na jedną jezdnię, gdzie obowiązywać będą ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania. Kierowcy powinni zapoznać się z objazdami, aby uniknąć korków. Sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Oprócz tego orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Sędzia Maciej Mitera, prowadzący sprawę, ostro skrytykował zachowanie oskarżonego, podkreślając, że wyrok opiera się na faktach, a nie presji społecznej. Wyrok nie jest prawomocny, a Żak pozostanie w areszcie do połowy września. Na lotnisku Chopina w Warszawie odkryto próbę przemytu 20 żywych papug w podróżnej walizce. Ptaki, najprawdopodobniej pod wpływem środków uspokajających, doznały obrażeń, a jedna z nich nie przeżyła. Wszystkie papugi są gatunkami chronionymi, a przemytnikowi grozi kara więzienia do 5 lat. 19 uratowanych ptaków trafiło do centralnego azylu dla zwierząt, a postępowanie w tej sprawie trwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
0: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano afterparty w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna.
2: Szczecińska fabryka wódek Starka ponownie nie znalazła nabywcy, mimo obniżenia ceny wywoławczej. Syndyk nie otrzymał żadnych ofert w pierwszym przetargu. Kolejna próba sprzedaży zaplanowana jest na 22 września. Jeśli i tym razem nie znajdzie się kupiec, przyszłość zakładu stanie się bardzo niepewna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Polsce rosną antyukraińskie nastroje, co pokazuje fala absurdalnych komentarzy w sieci. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę na mylenie pojęć, jak w przypadku Bandery na statku, która jest mylona z ukraińskim nacjonalistą Banderą. Polityk podkreśla, że dezinformacja i brak wiedzy mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Apeluje o rozsądek i weryfikację informacji. Jutro o godzinie 14 ze szczecińskiego Placu Lotników wyruszy 8 szczeciński Marsz Równości, będący kulminacją trwającego od poniedziałku Festiwalu Dumy. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej do godziny 17. Tegoroczne hasło marszu „Płyniemy po swoje” podkreśla determinację społeczności LGBTQ+, w walce o swoje prawa. Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, mimo prognozowanych opadów deszczu.
2: W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji.
0: W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku, w gminie Nowogrodziec, 39-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, grożąc mu śmiercią. Do incydentu doszło podczas transportu pacjenta do karetki. Napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 4,5 roku więzienia. Policja przypomina, że ratownicy medyczni są objęci ochroną prawną jak funkcjonariusze publiczni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
1: Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Rajlą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3 pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
1: W Zielonej Górze już jutro rusza cykl Speedway European Championship. Na starcie zobaczymy 5 Polaków, w tym Patryka Dudka, który będzie bronił tytułu Mistrza Europy. Zawody odbędą się na torze, który Dudek zna doskonale, co może być jego atutem. Kibice mogą liczyć na emocjonującą rywalizację, a dla fanów przygotowano specjalne miasteczko z atrakcjami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje intensywne opady deszczu i temperaturę 23 stopnie w Bydgoszczy, z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Serial Panna Młoda w nadchodzących odcinkach od 155 do 157, które zostaną wyemitowane 27 i 28 lipca, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Tancer odkryje, że jej tajemniczym szefem jest Cichan, co rozpocznie między nimi bezwzględną wojnę. Bejza, uciekając przed gniewem Cichana, szuka pomocy u Hanser, zdradzając jej wielką tajemnicę. Cichan dowiaduje się, że nie jest ojcem dziecka Bejzy, co wywołuje u niego ogromną wściekłość. Tymczasem Hanser, nosząca dziecko Cichana, planuje ucieczkę z miasta. Jonca w końcu odzyskuje przytomność, a Melich wspiera Hanser w jej decyzji o opuszczeniu Stambułu. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie ogromne zmiany w życiu Marysi Rogowskiej. Po zdradzie Artura jej małżeństwo legnie w gruzach, a Marysia stanie przed trudnymi decyzjami i nowymi wyzwaniami. Jesienią widzowie będą świadkami dramatycznych rozmów między małżonkami oraz wsparcia, jakie Marysia otrzyma od rodziny Mostowiaków. Paweł, syn Marysi, nie pozostanie obojętny wobec zdrady ojczyma i dojdzie do ostrego konfliktu. W życiu Marysi pojawi się także nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego, co może wprowadzić świeży powiew nadziei. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a Marysia stanie przed szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tayyar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 21 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów. W PiS narasta napięcie związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało jego członkom tydzień na odejście z organizacji, grożąc wykluczeniem. Mimo to stronnicy Morawieckiego planują konferencję z grillem 31 lipca, krytykując decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ostrzega, że działania stowarzyszenia mogą pozbawić PiS subwencji. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, twierdząc, że zdobyły dane 220 milionów wyborców. Amerykański wywiad nie znalazł jednak dowodów na wpływ Chin na wynik wyborów, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Trump zapowiedział odtajnienie dokumentów, które mają ujawnić luki w bezpieczeństwie systemu wyborczego. Chiny stanowczo odrzucają te oskarżenia.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom.
3: Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie dotyczące programu AGIL, który ma przyspieszyć rozwój technologii obronnych w Unii Europejskiej. Dzięki budżetowi 115 milionów euro program umożliwi szybsze wprowadzanie innowacji, takich jak sztuczna inteligencja i drony, do użytku przez siły zbrojne od 2027 roku. AGIL ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy, co przyczyni się do szybszego wdrażania nowych technologii w odpowiedzi na potrzeby obronne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent mimo braku uprawnień przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. Niektóre znaki zodiaku mają trudności z odpoczynkiem nawet podczas wakacji. Koziorożec, panna, bliźnięta i skorpion to te, które nie potrafią całkowicie oderwać się od pracy. Nawet na plaży myślą o zawodowych obowiązkach i planują kolejne działania. Astrologia wskazuje, że ich potrzeba kontroli i produktywności nie pozwala na pełen relaks.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem?
3: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym 59-latka prezentuje się w skąpym bikini, a fani nie mogą przestać się zachwycać. Minge, która twierdzi, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, nie tylko odpoczywa na Sycylii, ale także intensywnie pracuje nad nowymi projektami. Jak widać, sukces to nie tylko geny, ale i solidna dawka boksu oraz detoksykacyjnych kąpieli.
2: Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie, ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów.
3: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej, Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi postanowił uczcić pamięć swojej przyjaciółki w sposób, który poruszył serca fanów. Opublikował własnoręcznie namalowany portret Joanny, dodając wzruszające słowa: kiedyś się spotkamy. Internauci szybko zareagowali, wspominając ulubione skecze i dziękując za lata śmiechu. Trudno uwierzyć, że minął już rok, a pustka po niej wciąż jest ogromna. W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie. Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji. 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
3: Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavii Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. System of a Down w końcu dotarli do Polski, a fani już szaleją. Basista Szawo Odadian postanowił zaskoczyć wszystkich, ukrywając w Warszawie specjalne kostki do gitary z motywem polskiej kiełbaski. To nie żart, a prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Koncerty na PGE Narodowym już w ten weekend, a emocje sięgają zenitu. Kto wie, może uda się złapać nie tylko kostkę, ale i kawałek rockowej historii. Warszawski PGE Narodowy już jutro stanie się Mekką dla fanów gitarowego grania. Na scenie pojawią się Acid Bath, Queens of the Stone Age i oczywiście System of a Down, który zamknie swoją europejską trasę koncertową. Po latach koncertowania głównie w Stanach Zjednoczonych zespół w końcu zawitał do Europy, a teraz po odwołanych koncertach z 2020 roku wreszcie zagra w Polsce. Bramy otwierają się o 16:30, więc czas szykować się na muzyczne szaleństwo.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie lekkie opady deszczu. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 24 stopnie oraz umiarkowane opady deszczu. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Radio Super Express.

0: 23-letnia mieszkanka Płońska otrzymała mandat w wysokości 1100 zł i 10 punktów karnych. W Polsce niektóre kierunki studiów gwarantują imponujące zarobki już na starcie kariery. Absolwenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego mogą liczyć na pensje przekraczające 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia dotyczą także specjalności takich jak analityka danych i nauki finansowe. Jednak warto pamiętać, że ostateczna wysokość pensji zależy od wielu czynników, w tym doświadczenia zdobytego podczas studiów.
1: Od dziś wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek Alej Jerozolimskich w Warszawie. Od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. To część weekendowego remontu, który wprowadzi objazdy przez ulicę Grójecką i Kopińską. Autobusy linii 127, 158 i 159 będą kursować zmienionymi trasami. W poniedziałek kierowcy wrócą na nowo wyremontowany odcinek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: 3-letni pies Jasio, ukąszony przez żmiję, zmarł mimo desperackich prób ratunku podejmowanych przez właścicielkę. Pani Lucja, mieszkanka Warszawy, nie mogła znaleźć antytoksyny w żadnym z pobliskich gabinetów weterynaryjnych. Choć po długich poszukiwaniach udało się zdobyć lek, było już za późno. Problem z dostępnością antytoksyny wynika z jej krótkiego terminu ważności i trudności w produkcji.
1: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunków dzieci w celach promocyjnych przez żłobki. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie jakości opieki. Zawód opiekuna zyska na prestiżu dzięki wprowadzeniu nowych regulacji, takich jak cyfrowa legitymacja zawodowa i ulgi w transporcie publicznym. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta.
0: W Czernichowie na Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Na ulicy Żywieckiej przewróciła się betoniarka, uderzając w rowerzystkę. Kierowca ciężarówki i 31-letnia kobieta z Krakowa zginęli na miejscu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Jutro o godzinie 14 na szczecińskim Placu Lotników rozpocznie się 8 Marsz Równości, będący finałem szczecińskiego Festiwalu Dumy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Płyniemy po swoje, a uczestnicy przejdą przez centrum miasta. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu między 14 a 17. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału mimo prognozowanego ochłodzenia i deszczu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Szczecińska fabryka wódek Starka wciąż nie znalazła kupca, mimo obniżenia ceny wywoławczej do 90 milionów złotych. Żadna oferta nie wpłynęła do syndyka, a kolejny przetarg zaplanowano na 22 września. Przyszłość zakładu, którego piwnice kryją destylaty warte setki milionów złotych, stoi pod znakiem zapytania. Jeśli i tym razem nie znajdzie się nabywca, Szczecin może stracić jedną z najstarszych marek w polskim przemyśle spirytusowym. Dziś na zachodniopomorskim wybrzeżu w Mrzeżynie panują idealne warunki do kąpieli. Wszystkie 3 lokalne plaże są otwarte i bezpieczne, a woda ma bardzo dobre parametry. Temperatura powietrza wynosi 25 stopni, a woda 19 stopni, co zachęca do wypoczynku. Prognozy na weekend przewidują jednak załamanie pogody, więc warto skorzystać z dzisiejszej słonecznej aury. W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił 2 pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
1: Dziś i jutro w Białymstoku, a w niedzielę w Bielsku Podlaskim odbędzie się wyjątkowy piknik charytatywno-motoryzacyjny. Na placu przy Teatrze Dramatycznym będzie można zobaczyć i przejechać się super samochodami, takimi jak Lamborghini czy Ferrari. Wydarzenie ma na celu wsparcie fundacji Fun & Drive dzieciom, zbierającej środki na zakup nowoczesnych karetek. To nie tylko gratka dla fanów motoryzacji, ale też szansa na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania zwierzęcia, które może być pumą. Służby wykorzystują drony z kamerami termowizyjnymi, ale nagrania nie pozwalają jeszcze jednoznacznie potwierdzić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Mieszkańcy gminy Pęcław proszeni są o ostrożność i zgłaszanie wszelkich obserwacji do odpowiednich służb. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to rzeczywiście puma.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 23 stopnie we Wrocławiu. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to między innymi wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje. Na krajowym rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś znaczące zmiany cen. Benzyna PB 95 i olej napędowy nadal drożeją, podczas gdy ceny benzyny premium PB 98 spadły o 133 zł za metr sześcienny. Orlen i BP oferują najtańszą benzynę PB 98, a Aramco nieco drożej. Wzrosty cen są wynikiem napięć na Bliskim Wschodzie i słabej kondycji polskiej waluty. Kierowcy tankujący PB 95 i diesla muszą przygotować się na dalsze podwyżki. Sytuacja na rynku pozostaje niestabilna, a ceny przy dystrybutorach nie spadną, dopóki nie nastąpi deeskalacja konfliktu lub umocnienie złotego.
2: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
1: Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych.
1: W 2027 roku dodatki do emerytur wzrosną, ale podwyżki będą symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi niecałe 4%, co oznacza, że większość dodatków zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie. Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu tego roku jest główną przyczyną niższej prognozy. Minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł, a dodatek pielęgnacyjny i kombatancki o około 13 zł. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca. Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów Promot z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. Promot, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać.
2: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku przechwytującego FP7.X zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną. Ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7 Joker Ace osiąga prędkość 2200 metrów na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Diehl Defence, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Intensywne opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 23 stopnie. W Warszawie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrachigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kancel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z decyzją o zakazie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo ultimatum, chce pozostać w partii i kontynuować działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politolog profesor Antoni Dudek ostrzega, że ewentualny rozłam może przynieść PiS więcej strat niż korzyści, a największym beneficjentem wewnętrznych tarć może okazać się premier Donald Tusk. Decyzja o opuszczeniu stowarzyszeń ma zapaść do 23 lipca. Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura zyskała poparcie 226 posłów, mimo sprzeciwu części opozycji. Teraz decyzja czeka na zatwierdzenie przez Senat. Szpytma, historyk i były wiceprezes IPN, jest znany z zaangażowania w propagowanie historii rodziny Ulmów. W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie.
3: Ukraińskie wojska przeprowadziły atak w pobliżu słynnej posiadłości w Gelendżyku, znanej jako Pałac Putina. Morski dron zatopił rosyjski okręt patrolowy Emerald, należący do FSB. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni członkowie załogi, choć Rosja nie potwierdziła tych informacji. To część ukraińskiej kampanii przeciwko rosyjskiej flocie na Morzu Czarnym.
2: Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w wielu regionach Polski. Alert dotyczy m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty na zewnątrz i przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Zaleca się także unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i ostrożną jazdę samochodem.
2: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Astrologia przypisuje każdemu znakowi zodiaku szczęśliwe kolory, które mogą wzmacniać energię i przyciągać pomyślność. Baran najlepiej czuje się w czerwieni, byk w zieleni, a bliźnięta w żółci. Rak powinien otaczać się bielą lub srebrem, a lew złotem i pomarańczem. Panna może postawić na stonowaną zieleń, waga na róż i pastele, a skorpion na głęboką czerwień lub czerń. Strzelec korzysta z fioletu, koziorożec z brązu i szarości, wodnik z błękitu lub turkusu, a ryby z morskiego błękitu i fioletu. Choć astrologia nie ma naukowych podstaw, warto otaczać się kolorami, które poprawiają nastrój.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Wznowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci. Anna Korcz znana z Na Wspólnej zaskakuje wszystkich, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na plaży w czarnej sukience niemal 60-letnia gwiazda udowadnia, że można wyglądać fantastycznie, a komentarze? Ma je gdzieś. Niedawno wzięła ślub po 20 latach związku, a jej życie prywatne i zawodowe kwitnie. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że Anna Korcz to prawdziwa ikona pewności siebie i energii. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna.
2: Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru? Magdalena Lubacz-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale. Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do tańca z gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Doda Mega Camp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth. Ian Astbury, frontman The Cult, który kiedyś rządził stadionami, teraz zaskakuje brutalnie szczerymi słowami o rockowym świecie. W latach 80. rockman był produktem, a Astbury, z głosem jak grzmot, idealnie pasował do tej roli. Jednak jego fascynacja kulturą rdzennych Amerykanów i duchowe poszukiwania sprawiły, że nigdy nie zatracił się w hedonistycznym micie rock'n'rolla. Dziś, patrząc w oczy rock'n'rollowemu demonowi, Astbury pokazuje, że można przetrwać, nie stając się karykaturą samego siebie.
1: Marilyn Manson, znany z kontrowersji, powraca na scenę, a jego koncert w Łodzi już jutro. Po burzliwych latach, gdy oskarżenia o napastowanie przyćmiły jego muzyczną karierę, Manson znowu rusza w trasę. W Atlas Arenie drzwi otworzą się o godzinie 18, a sam artysta wystąpi o godzinie 21. Organizatorzy przypominają, że na koncert można wnieść jedynie małe torby, więc lepiej zostawić walizki w domu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Katowicach odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3-letni pies Jaś został ukąszony przez żmiję nad Liwcem, co rozpoczęło dramatyczną walkę z czasem. Mimo desperackich poszukiwań właścicielki, pani Łucji, odpowiedni lek dotarł za późno i pies nie przeżył. Problem z dostępnością antytoksyny w Polsce wynika z jej wysokiej ceny, krótkiego terminu ważności i trudności w pozyskaniu jadu żmij, które są pod ochroną.
2: Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wypadek miał miejsce w czwartek rano w Gumowie. Obie kierujące, 53-letnia mieszkanka Płońska i 34-letnia mieszkanka gminy Dzierżążnia, trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch na drodze był utrudniony przez 5 godzin. Odbywał się wahadłowo. Kierująca Toyotą została ukarana mandatem. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził auto w stanie nietrzeźwości z prędkością ponad 220 km na godzinę, co doprowadziło do śmierci jednej osoby. Wyrok jest nieprawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Podczas procesu uwagę zwracały tatuaże Żaka, które według kryminologa wskazują na jego związki z subkulturą przestępczą. Nadchodzący weekend w Małopolsce zapowiada się pełen atrakcji. W piątek, 24 lipca, Termy Bania w Białce Tatrzańskiej zapraszają na relaks i wodne szaleństwo z ekipą Radia SK. W sobotę, 25 lipca,

0: dodatkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
1: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano after party w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna.
0: Szczecińska fabryka wódek Starka ponownie nie znalazła nabywcy, mimo obniżenia ceny wywoławczej. Syndyk nie otrzymał żadnych ofert w pierwszym przetargu. Kolejna próba sprzedaży zaplanowana jest na 22 września. Jeśli i tym razem nie znajdzie się kupiec, przyszłość zakładu stanie się bardzo niepewna. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Jutro o godzinie 14 ze szczecińskiego Placu Lotników wyruszy 8. Szczeciński Marsz Równości, będący kulminacją trwającego od poniedziałku Festiwalu Dumy. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej do godziny 17. Tegoroczne hasło marszu „Płyniemy po swoje” podkreśla determinację społeczności LGBTQ plus w walce o swoje prawa. Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, mimo prognozowanych opadów deszczu. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. W Sądzie Okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi we Wrocławiu, gdzie temperatura osiągnie 22 stopnie. Z kolei w Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1013. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Railą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3 pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
1: W Zielonej Górze już jutro rusza cykl Speedway European Championship. Na starcie zobaczymy pięciu Polaków, w tym Patryka Dudka, który będzie bronił tytułu Mistrza Europy. Zawody odbędą się na torze, który Dudek zna doskonale, co może być jego atutem. Kibice mogą liczyć na emocjonującą rywalizację, a dla fanów przygotowano specjalne miasteczko z atrakcjami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem intensywne opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Małżeństwo wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kancel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów. W PiS narasta napięcie związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało jego członkom tydzień na odejście z organizacji, grożąc wykluczeniem. Mimo to stronnicy Morawieckiego planują konferencję z grillem 31 lipca, krytykując decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ostrzega, że działania stowarzyszenia mogą pozbawić PiS subwencji. Generał Wałęsa Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej. Na Słowacji doszło do tragedii po spożyciu sera od polskiego handlarza. 63-letnia kobieta zmarła na listeriozę po zakupie nabiału sprzedawanego z bagażnika samochodu. Inspektorzy odkryli poważne zaniedbania higieniczne i zarekwirowali kilkanaście kilogramów skażonej żywności. Słowackie służby badają sprawę. Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, twierdząc, że zdobyły dane 220 milionów wyborców. Amerykański wywiad nie znalazł jednak dowodów na wpływ Chin na wynik wyborów, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Trump zapowiedział odtajnienie dokumentów, które mają ujawnić luki w bezpieczeństwie systemu wyborczego. Chiny stanowczo odrzucają te oskarżenia.
2: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
2: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Dwóch mężczyzn odebrało 4-letniego Michałka z przedszkola na warszawskiej Woli. Następnego dnia wędkarz zauważył w Wiśle ciało dziecka, zamarznięte w bryle lodu. O zlecenie zbrodni oskarżono matkę, ale całą szokującą prawdę poznano dopiero po kilku latach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Wydarzenia, które zbulwersowały opinię publiczną, rozegrały się 19 stycznia 2001 roku w Warszawie. To właśnie wtedy, w godzinach popołudniowych, Barbara S. przyszła do przedszkola na warszawskiej Woli odebrać swojego syna, 4-letniego Michałka. Do placówki poszła z partnerem, Robertem K., jak miała w zwyczaju. Nie był on biologicznym ojcem dziecka, ale chłopiec traktował go jak prawdziwego tatę. Na miejscu okazało się, że 4-latek został już przez kogoś odebrany z przedszkola. Barbara S. wpadła w rozpacz, zaczęła oskarżać przedszkolanki niedopilnowanie dziecka. Natychmiast ruszyła na komisariat policji, aby zgłosić zaginięcie chłopca. Zarówno ona, jak i jej partner Robert K. wyglądali na szczerze przejętych, więc nie wzbudzili żadnych podejrzeń policjantów. Kobieta początkowo rzuciła podejrzenia na biologicznego ojca Michałka, Piotra S., ale to nie on został ostatecznie zatrzymany. Drugiego dnia po zaginięciu 4-latka, 20 stycznia, w kajdanki zakuto 22-letniego Roberta K., ojczyma chłopca, oraz jego 19-letniego kolegę Daniela S. Okazało się bowiem, że to oni mieli mieć związek ze zniknięciem dziecka. W toku śledztwa ustalono, że mężczyźni odebrali 4-latka z przedszkola kilka godzin wcześniej. Pracownica placówki poznała Roberta K. po głosie, bo wielokrotnie odbierał chłopca w towarzystwie jego matki. Wystarczył głos w domofonie, nie wyszła na zewnątrz sprawdzić, kto przyszedł po dziecko. Wątpliwości nie wzbudziła też reakcja Michałka, bo słychać było na korytarzu, że ucieszył się na widok tego, kogo zobaczył. To dlatego przedszkolanka nie rozpoznała mężczyzny, gdy przyjechał do placówki po raz drugi. Tym razem z Barbarą S. Robert K. chciał w ten sposób stworzyć sobie alibi i odsunąć od siebie podejrzenia. Zaledwie kilka godzin po zgłoszeniu zaginięcia chłopca przez matkę, jeden z wędkarzy zauważył w Wiśle ciało dziecka w okolicach mostu Grota Roweckiego. Od razu zadzwonił po służby. Po wyciągnięciu zwłok 4-latka funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. Malutkie ciało chłopca było tak zamarznięte w bryle lodu, że nie można było na miejscu przeprowadzić niemal żadnych czynności. Dosyć szybko ustalono jednak, że jest to ciało zaginionego Michałka. Być może podejrzenia na Roberta K. i Daniela S. nigdy by nie padły, gdyby nie fakt, że w trakcie przesłuchania wielokrotnie zmieniali wersję wydarzeń. Ich podejrzane zachowanie sprawiło, że policjanci postanowili ich dociskać. Wtedy przyznali się, że odebrali chłopca z przedszkola. Ponownie zaczęli się jednak miotać, gdy przyszło im wyjaśniać, co stało się później. Robert K. twierdził na przykład, że co prawda odebrał dziecko, ale potem przekazał je koledze. Daniel S. utrzymywał natomiast, że w ogóle nie miał kontaktu z Michałkiem. Ojczym 4-latka ostatecznie zeznał, że dziecko wpadło do wody podczas spaceru. Przyparty do muru stwierdził w końcu, że to jednak nie był wypadek, a chłopca do Wisły miał wrzucić Daniel S. Szokująca prawda wyszła na jaw 23 stycznia. To właśnie wtedy Robert K. przyznał się do utopienia dziecka, w czym miał mu pomóc jego 19-letni kolega Daniel S., który też przyznał się do wzięcia udziału w tej zbrodni. Największy wstrząs miał jednak dopiero nadejść. Mężczyźni zeznali bowiem, że makabryczne zabójstwo miała zlecić matka dziecka, Barbara S. Wizja lokalna nad Wisłą odbyła się 24 stycznia. Robert K. i Daniel S. pokazywali w tym czasie, jak doprowadzili do śmierci dziecka. Fragmenty nagrań z wizji śledczy pokazywali nawet podczas konferencji prasowej dla mediów, by pokazać, z jakim okrucieństwem musiał mierzyć się 4-latek. Chłopiec płakał, próbował się wyrywać, ale nie miał szans z dorosłymi mężczyznami. Oprawcy złapali go za nogi i ręce, a następnie rozkołysali. Robert K. odliczył do 3 i na wspólny sygnał wrzucili dziecko do wody. 4-latek krzyczał, wołał pomocy. Nie utonął od razu, bo miał na sobie grubą kurtkę, która utrzymywała go na powierzchni. Próbował się ratować, wołał swojego tatusia. Robert K. jednak pozostał niewzruszony. Razem z Danielem S. odwrócił się i odszedł, gdy maluch, wcześniej wpatrzony w niego jak w obrazek, tonął w Wiśle. Dziecko nie miało żadnych szans na przeżycie. Bestialska zbrodnia długo była komentowana w mediach. Nieoficjalnie podawano, że Robert K. zabił dziecko, bo stało mu na przeszkodzie w ułożeniu sobie życia z Barbarą S. Daniel S. z kolei pomógł mu tylko dlatego, że go o to poprosił. Nie miał innego motywu, co jeszcze bardziej podkreślało jego bezduszność. Dopiero po kilku dniach mężczyźni mieli zrozumieć, co zrobili. Wpadli w histerię, a Robert K. groził nawet, że odbierze sobie życie. W międzyczasie śledczy ustalili, czy i w jakim zakresie matka chłopca faktycznie brała udział w całym tym zdarzeniu. Prokuratura wskazywała, że kobieta miała rozmawiać z mężczyznami przez telefon i wiedziała, co się dzieje. Zabójstwo 4-latka miała planować już rok wcześniej. niej w listopadzie. Ostatecznie Barbara S. usłyszała zarzut współudziału i została aresztowana. Sprawa 4-letniego Michałka wywołała ogromne poruszenie w całej Polsce. Pojawiły się pytania, czy zbrodni można było zapobiec, czy dziecko musiało zginąć, by Robert K. mógł ułożyć sobie życie z Barbarą S. i dlaczego przedszkolanki nie kontrolowały tego, kto odbiera dziecko, tym bardziej, że ojczym Michałka nie miał do niego praw rodzicielskich. Zaufano jedynie głosowi mężczyzny, który pracownica przedszkola usłyszała przez domofon. Tak niewiele wystarczyło, by zabrać z placówki 4-letnie dziecko i pozbawić je życia. Sprawę od początku do końca śledziło mnóstwo osób. 6 września 2001 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Robertowi K., Danielowi S. oraz Barbarze S. Mężczyzn oskarżono o zabójstwo, a kobietę o kierowanie zbrodnią. Dowodami miały być zeznania przesłuchiwanych osób oraz bilingi rozmów telefonicznych. Matka 4-latka konsekwentnie trzymała się wersji, że nie jest niczemu winna, że nie zaplanowała śmierci własnego dziecka. 5 grudnia 2001 roku ruszył proces. Robert K. znowu zmieniał zeznania, tym razem twierdził, że jest niewinny, a śmierć Michałka była nieszczęśliwym wypadkiem. Pytany o to, czemu w takim razie nie zawiadomił policji, ani nie powiedział niczego matce dziecka, milczał. Dlaczego oprawcy 4-latka znowu zmieniali zeznania? W sądzie stwierdzili, że przyznanie do winy wymusili na nich policjanci, którzy mieli ich bić. W trakcie rozpraw szokujące były także zeznania ekspertów, którzy wskazywali, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie i działanie lodowatej wody. Michałek umierał przez około 4 minuty. Zeznań w zasadzie nie zmieniała natomiast matka chłopca. Barbara S. cały czas utrzymywała, że jest niewinna. Przed sądem płakała, wydawała się wiarygodna. Na jej korzyść przemawiały też zeznania świadków, którzy mówili, że kobieta była kochającą i opiekuńczą matką, choć pojawiały się również głosy odmienne i to ich chwytała się prokuratura. O to, że kierowała zabójstwem synka, oskarżał ją również sam Robert K., który twierdził, że od opiekowania się synem Barbara S. wolała dobrą zabawę. I choć obrońca kobiety utrzymywał, że nie ma dowodów potwierdzających winę jego klientki, to 25 lutego 2002 roku sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych. Robertowi K. i Danielowi S. wymierzono karę kolejno 25 i 15 lat więzienia, a Barbarze S. 25 lat więzienia. Zdaniem sądu Barbara S. i Robert K. planowali zabójstwo, do którego miała namawiać matka chłopca, ale Daniel S. nie znał wcześniej ich planów. Między innymi z tego powodu nastąpiła różnica w wyroku. Matka 4-latka po usłyszeniu wyroku padła na ziemię, zaczęła płakać i zarzekać się, że naprawdę jest niewinna. Sędzia nakazała wówczas wyprowadzenie jej z sali. Zdaniem społeczeństwa wyrok sądu dla oprawców Michałka był zbyt łagodny, ale sprawa szybko powróciła na wokandę. We wrześniu 2002 roku sąd apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok skazujący Barbarę S. na 25 lat więzienia i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kobieta po 20 miesiącach aresztu ostatecznie wyszła na wolność. Dlaczego? Sąd uznał, że w pierwszej instancji pochopnie oceniono dowody świadczące o jej winie. Zeznania Roberta K. uznano za niewiarygodne z uwagi na to, że ciągle je zmieniał, a początkowo nic nie mówił o tym, że Barbara S. miała zlecić zabójstwo syna. Podważano też zeznania niektórych świadków, którzy niepochlebnie mówili o kobiecie. Jej negatywny obraz, jak zauważał obrońca, kreowały również media. Zbrodnie przeanalizowało jeszcze kilka składów sędziowskich. Roberta K. czekały 2 procesy, a Barbarę S. aż 3. Finał okazał się dosyć zaskakujący. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, jego pomocnik Daniel S. na 15 lat więzienia, lecz Barbara S. po 8 latach od śmierci dziecka w trzecim procesie 16 stycznia 2009 roku została uniewinniona. Co ciekawe, w tej ostatniej rozprawie o jej uniewinnienie wnioskował już nawet sam prokurator, co zdarza się niezwykle rzadko. Śledczy stwierdzili, że nie ma wystarczających dowodów na to, że kobieta zaplanowała zbrodnię i kierowała nią. A żeby wydać wyrok skazujący, jak mówiła pani prokurator, dowody nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Po uprawomocnieniu wyroku Barbara S. złożyła wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa za okres, który spędziła w areszcie. Zażądała 400 tysięcy złotych. 28 czerwca 2011 roku sąd uwzględnił wniosek tylko częściowo i przyznał jej 100 tysięcy złotych za 20 miesięcy niesłusznego aresztu. W pamięci ludzi najbardziej pozostał jednak bulwersujący widok umierającego dziecka.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości. Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość? Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi postanowił uczcić pamięć swojej przyjaciółki w sposób, który poruszył serca fanów. Opublikował własnoręcznie namalowany portret Joanny, dodając wzruszające słowa: kiedyś się spotkamy. Internauci szybko zareagowali, wspominając ulubione skecze i dziękując za lata śmiechu. Trudno uwierzyć, że minął już rok, a pustka po niej wciąż jest ogromna.
1: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
2: Ach, te czasy, kiedy trzeba było walczyć o każdy megabajt na odtwarzaczu MP3. A piosenki System of a Down były jak złoto. Dziś ci sami ludzie, teraz z kredytami i bolącymi plecami, znów staną pod sceną, by usłyszeć Chop Suey na żywo. Na warszawskim PGE Narodowym 18 i 19 lipca spotkają się pokolenia, które kiedyś dzieliły jedną słuchawkę w autobusie. A gdy zabrzmi Toxicity, wszyscy, niezależnie od wieku, będą śpiewać jednym głosem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia. Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavii Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Marilyn Manson, znany z kontrowersji, nie przestaje zaskakiwać. Podczas koncertu w Kalifornii artysta postanowił podzielić się swoją spowiedzią, opowiadając o walce z uzależnieniem od narkotyków. W swoim stylu porównał nauk do małżeństwa z używkami, a następnie opisał, jak symbolicznie zakopał je na pustyni. Manson, mimo burzliwej przeszłości, nie schodzi ze sceny, a jego trasa koncertowa trwa w najlepsze. System of a Down w końcu dotarli do Polski, a fani już szaleją.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Torunia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
2: Na skrzyżowaniu trasy krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa w miejscowości Gumowo doszło do zderzenia dwóch samochodów. Wypadek miał miejsce wczoraj rano, a dwie kobiety trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch w tym miejscu był utrudniony przez 5 godzin, a kierowcy musieli korzystać z ruchu wahadłowego. Sprawczyni wypadku, 53-letnia mieszkanka Płońska, otrzymała mandat w wysokości 1100 zł i 10 punktów karnych. 3-letni pies Jasio, ukąszony przez żmiję, zmarł mimo desperackich prób ratunku podejmowanych przez właścicielkę. Pani Lucja, mieszkanka Warszawy, nie mogła znaleźć antytoksyny w żadnym z pobliskich gabinetów weterynaryjnych. Choć po długich poszukiwaniach udało się zdobyć lek, było już za późno. Problem z dostępnością antytoksyny wynika z jej krótkiego terminu ważności i trudności w produkcji.
1: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunków dzieci w celach promocyjnych przez żłobki. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie jakości opieki. Zawód opiekuna zyska na prestiżu dzięki wprowadzeniu nowych regulacji, takich jak cyfrowa legitymacja zawodowa i ulgi w transporcie publicznym. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość. W Czernichowie na Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Na ulicy Żywieckiej przewróciła się betoniarka, uderzając w rowerzystkę. Kierowca ciężarówki i 31-letnia kobieta z Krakowa zginęli na miejscu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Jutro o godzinie 14 na szczecińskim Placu Lotników rozpocznie się 8 Marsz Równości, będący finałem szczecińskiego Festiwalu Dumy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Płyniemy po swoje, a uczestnicy przejdą przez centrum miasta. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu między 14 a 17. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału mimo prognozowanego ochłodzenia i deszczu. W Polsce rosną antyukraińskie nastroje, co pokazuje fala absurdalnych komentarzy w sieci. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę na mylenie pojęć, jak w przypadku Bandery na statku, która jest mylona z ukraińskim nacjonalistą Banderą. Polityk podkreśla, że dezinformacja i brak wiedzy mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Apeluje o rozsądek i weryfikację informacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już dziś wieczorem w amfiteatrze w Międzyzdrojach wystąpi Zenek Martyniuk, jeden z najważniejszych artystów polskiej muzyki tanecznej. Koncert zaplanowany na 21 lipca przyciągnie zarówno fanów disco polo, jak i turystów szukających muzycznych atrakcji. Przewidywana pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu, z temperaturą około 19 stopni i bez deszczu. To doskonała okazja, by cieszyć się przebojami, które od lat bawią kolejne pokolenia. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
1: Dziś i jutro w Białymstoku, a w niedzielę w Bielsku Podlaskim odbędzie się wyjątkowy piknik charytatywno-motoryzacyjny. Na placu przy Teatrze Dramatycznym będzie można zobaczyć i przejechać się super samochodami, takimi jak Lamborghini czy Ferrari. Wydarzenie ma na celu wsparcie fundacji Fun and Drive dzieciom, zbierającej środki na zakup nowoczesnych karetek. To nie tylko gratka dla fanów motoryzacji, ale też szansa na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: W Strzegomiu zatrzymano 42-latka podejrzanego o celowe wywołanie pożaru na nieczynnym wysypisku śmieci. Pożar, który wybuchł 11 lipca, objął także opuszczone budynki przemysłowe. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu nawet 10 lat więzienia. Służby badają, czy w sprawę zamieszane są inne osoby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania zwierzęcia, które może być pumą. Służby wykorzystują drony z kamerami termowizyjnymi, ale nagrania nie pozwalają jeszcze jednoznacznie potwierdzić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Mieszkańcy gminy Pęcław proszeni są o ostrożność i zgłaszanie wszelkich obserwacji do odpowiednich służb. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to rzeczywiście puma.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 22 stopnie. W Białymstoku natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to między innymi wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje.
2: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów. PKO Bank Polski zapowiedział przerwę techniczną w nocy z soboty na niedzielę, z 18 na 19 lipca. Od północy do 6 rano klienci nie będą mogli korzystać z aplikacji IKO i serwisu IPKO. Oznacza to brak możliwości logowania, sprawdzania salda czy wykonywania przelewów. Płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą jednak działać bez zakłóceń. Warto zaplanować ważne operacje bankowe przed przerwą. Płatności kartą online będą wymagały autoryzacji kodem SMS i PIN-em do karty.
1: Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polskie firmy coraz częściej poszukują pracowników za granicą. Niedobór chętnych do pracy zmusza przedsiębiorstwa do rekrutacji w Azji, na Kaukazie i w Ameryce Południowej. W tym roku aż 18% firm planuje zatrudniać nowych pracowników, z czego co czwarta poza Polską. Największe zainteresowanie wykazują branże transportu, spedycji i logistyki. Jednak bariery językowe i kulturowe stanowią wyzwanie dla pracodawców. Coraz więcej firm korzysta z pomocy agencji zatrudnienia, by sprostać tym trudnościom.
1: Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów PROMOT z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. PROMOT, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać.
2: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój. Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU-Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lockheed Martin Ventures ogłosiło rozszerzenie swojej działalności na rynkach europejskich, otwierając nowe biuro w Londynie. Koncern planuje zainwestować co najmniej 100 milionów dolarów w technologie obronne w Wielkiej Brytanii i Europie. Celem jest wspieranie innowacyjnych startupów oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego. Fundusz dysponuje obecnie kapitałem w wysokości 1 miliarda dolarów, co umożliwia intensyfikację inwestycji. Lockheed Martin chce przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, wspierając rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i innowacyjnych. To strategiczny krok w kierunku bliższej współpracy z europejskim ekosystemem innowacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 25 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z decyzją o zakazie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo ultimatum, chce pozostać w partii i kontynuować działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politolog profesor Antoni Dudek ostrzega, że ewentualny rozłam może przynieść PiS więcej strat niż korzyści, a największym beneficjentem wewnętrznych tarć może okazać się premier Donald Tusk. Decyzja o opuszczeniu stowarzyszeń ma zapaść do 23 lipca. Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura zyskała poparcie 226 posłów, mimo sprzeciwu części opozycji. Teraz decyzja czeka na zatwierdzenie przez Senat. Szpytma, historyk i były wiceprezes IPN, jest znany z zaangażowania w propagowanie historii rodziny Ulmów.
3: Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
2: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. Sztab Generalny Wojska Polskiego przeprowadza kluczowe testy nowoczesnych technologii bezzałogowych w ramach ćwiczeń Bursztynowy Obrońca 26. Centralnym punktem jest bezzałogowy system powietrzny Avalon, który umożliwia pionowy start i lądowanie. W manewrach bierze udział kilkanaście tysięcy żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu wojskowego. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Polski i NATO.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w wielu regionach Polski. Alert dotyczy m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty na zewnątrz i przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Zaleca się także unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i ostrożną jazdę samochodem.
2: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
3: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, ponownie staje do walki z glejakiem czwartego stopnia. Choć zebrał już ponad 2,5 miliona złotych na leczenie, choroba nie daje za wygraną. Adrian, wspierany przez żonę Anitę, nie poddaje się, choć codzienność przestała przypominać normalne życie. Wznowa choroby to kolejny cios, ale Adrian nie boi się bólu ani operacji. Najbardziej przeraża go myśl, że może nie zobaczyć, jak dorastają jego dzieci. Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, przeżywa prawdziwy dramat. Jego marzenie o ogromnej garderobie w wymarzonym domu legło w gruzach przez nieuczciwego dewelopera. Stracił nie tylko dom, ale i fortunę, a sprawa wciąż jest nierozwiązana. Mimo to Bart nie traci nadziei i zapowiada, że jeszcze kiedyś stworzy swoje modowe królestwo. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna.
2: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni, od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym 59-latka prezentuje się w skąpym bikini, a fani nie mogą przestać się zachwycać. Minge, która twierdzi, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, nie tylko odpoczywa na Sycylii, ale także intensywnie pracuje nad nowymi projektami. Jak widać, sukces to nie tylko geny, ale i solidna dawka boksu oraz detoksykacyjnych kąpieli.
2: Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie, ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów. Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru? Magdalena Lubacza-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? Ian Astbury, frontman The Cult, który kiedyś rządził stadionami, teraz zaskakuje brutalnie szczerymi słowami o rockowym świecie. W latach 80. rockman był produktem, a Astbury, z głosem jak grzmot, idealnie pasował do tej roli. Jednak jego fascynacja kulturą rdzennych Amerykanów i duchowe poszukiwania sprawiły, że nigdy nie zatracił się w hedonistycznym micie rock'n'rolla. Dziś, patrząc w oczy rock'n'rollowemu demonowi, Astbury pokazuje, że można przetrwać, nie stając się karykaturą samego siebie.
1: Warszawski PGE Narodowy już jutro stanie się Mekką dla fanów gitarowego grania. Na scenie pojawią się Acid Bath, Queens of the Stone Age i oczywiście System of a Down, który zamknie swoją europejską trasę koncertową. Po latach koncertowania głównie w Stanach Zjednoczonych zespół w końcu zawitał do Europy, a teraz po odwołanych koncertach z 2020 roku wreszcie zagra w Polsce. Bramy otwierają się o 16:30, więc czas szykować się na muzyczne szaleństwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane opady deszczu. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu, przekraczając prędkość 220 km na godzinę. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiedziała apelację. Sędzia podkreślił, że kara ma zabezpieczyć drogi przed takimi kierowcami.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego. 3-letni pies Jaś został ukąszony przez żmiję nad Liwcem, co rozpoczęło dramatyczną walkę z czasem. Mimo desperackich poszukiwań właścicielki, pani Łucji, odpowiedni lek dotarł za późno i pies nie przeżył. Problem z dostępnością antytoksyn w Polsce wynika z jej wysokiej ceny, krótkiego terminu ważności i trudności w pozyskaniu jadu żmij, które są pod ochroną.
1: Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wypadek miał miejsce w czwartek rano w Gumowie. Obie kierujące, 53-letnia mieszkanka Płońska i 34-letnia mieszkanka gminy Dzierżążnia, trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch na drodze był utrudniony przez 5 godzin. Odbywał się wahadłowo. Kierująca Toyotą została ukarana mandatem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono dwa worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.
1: Nadchodzący weekend w Małopolsce zapowiada się pełen atrakcji. W piątek, 24 lipca, Termy Bania w Białce Tatrzańskiej zapraszają na relaks i wodne szaleństwo z ekipą Radia Eska. W sobotę, 25 lipca, miłośnicy górskich przygód mogą odwiedzić Jaworzynę Krynicką, gdzie czekają konkursy i malownicze widoki. Niedziela, 26 lipca, to czas piłkarskich emocji w Niecieczy oraz rodzinnego festiwalu aktywności w Igołomi. Małopolska oferuje coś wyjątkowego dla każdego.
2: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
1: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano after party w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: Jutro o godzinie 14 ze szczecińskiego Placu Lotników wyruszy 8 szczeciński Marsz Równości, będący kulminacją trwającego od poniedziałku Festiwalu Dumy. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej do godziny 17. Tegoroczne hasło marszu „Płyniemy po swoje” podkreśla determinację społeczności LGBTQ+, w walce o swoje prawa. Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, mimo prognozowanych opadów deszczu. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelenia.

0: proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Railą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3 pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
1: W Zielonej Górze już jutro rusza cykl Speedway European Championship. Na starcie zobaczymy pięciu Polaków, w tym Patryka Dudka, który będzie bronił tytułu Mistrza Europy. Zawody odbędą się na torze, który Dudek zna doskonale, co może być jego atutem. Kibice mogą liczyć na emocjonującą rywalizację, a dla fanów przygotowano specjalne miasteczko z atrakcjami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 25 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Małżeństwo wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.
2: Serial Panna Młoda w nadchodzących odcinkach od 155 do 157, które zostaną wyemitowane 27 i 28 lipca, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Tancer odkryje, że jej tajemniczym szefem jest Cichan, co rozpocznie między nimi bezwzględną wojnę. Bejza, uciekając przed gniewem Cichana, szuka pomocy u Hanser, zdradzając jej wielką tajemnicę. Cichan dowiaduje się, że nie jest ojcem dziecka Bejzy, co wywołuje u niego ogromną wściekłość. Tymczasem Hanser, nosząca dziecko Cichana, planuje ucieczkę z miasta. Jonca w końcu odzyskuje przytomność, a Melich wspiera Hanser w jej decyzji o opuszczeniu Stambułu. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Panna Młoda, powraca z emocjonującym 154. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tayyar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia Super Ex-

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje.

0: Uber Express.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
1: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia Super Express.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
4: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z decyzją o zakazie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo ultimatum, chce pozostać w partii i kontynuować działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politolog profesor Antoni Dudek ostrzega, że ewentualny rozłam może przynieść PiS więcej strat niż korzyści, a największym beneficjentem wewnętrznych tarć może okazać się premier Donald Tusk. Decyzja o opuszczeniu stowarzyszeń ma zapaść do 23 lipca. W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi.
2: Ukraińskie wojska przeprowadziły atak w pobliżu słynnej posiadłości w Gelendżyku, znanej jako Pałac Putina. Morski dron zatopił rosyjski okręt patrolowy Emerald, należący do FSB. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni członkowie załogi, choć Rosja nie potwierdziła tych informacji. To część ukraińskiej kampanii przeciwko rosyjskiej flocie na Morzu Czarnym.
0: Na Słowacji doszło do tragedii po spożyciu sera od polskiego handlarza. 63-letnia kobieta zmarła na listeriozę po zakupie nabiału sprzedawanego z bagażnika samochodu. Inspektorzy odkryli poważne zaniedbania higieniczne i zarekwirowali kilkanaście kilogramów skażonej żywności. Słowackie służby badają sprawę. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w wielu regionach Polski. Alert dotyczy między innymi województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty na zewnątrz i przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Zaleca się także unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i ostrożną jazdę samochodem.
0: Odpowiednio dobrana fryzura może odmłodzić wygląd i podkreślić rysy twarzy. Fryzjerzy coraz częściej namawiają do niewielkich zmian, które mogą całkowicie odmienić wizerunek. Unikajmy bardzo długich, pozbawionych objętości włosów oraz intensywnie czarnych kolorów, które mogą postarzać. Zamiast tego warto postawić na lekkie cieniowanie, miękkie fale czy modne boby, które dodają świeżości i lekkości. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. Astrologia przypisuje każdemu znakowi zodiaku szczęśliwe kolory, które mogą wzmacniać energię i przyciągać pomyślność. Baran najlepiej czuje się w czerwieni, byk w zieleni, a bliźnięta w żółci. Rak powinien otaczać się bielą lub srebrem, a lew złotem i pomarańczem. Panna może postawić na stonowaną zieleń, waga na róż i pastele, a skorpion na głęboką czerwień lub czerń. Strzelec korzysta z fioletu, koziorożec z brązu i szarości, wodnik z błękitu lub turkusu, a ryby z morskiego błękitu i fioletu. Choć astrologia nie ma naukowych podstaw, warto otaczać się kolorami, które poprawiają nastrój. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
2: Policja zatrzymała 27-latka podejrzanego o 2 ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie, które miały miejsce 10 i 11 lipca. Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz naruszenia czynności narządu ciała. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Wcześniej był już notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu oraz mieniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak znów pokazała, kto rządzi na scenie. Podczas koncertu w Folwarku Ruchenka nie tylko porwała tłumy swoimi hitami, ale zaskoczyła wszystkich, zapraszając na scenę Ralfa Kamińskiego. Ich wspólny występ wywołał prawdziwą burzę emocji i stał się hitem wieczoru. Beata i Ralf udowodnili, że muzyczna chemia to ich specjalność, a publiczność oszalała z radości.
2: Anna Korcz, znana z Na Wspólnej, zaskakuje wszystkich, pokazując, że wiek to tylko liczba. Na plaży w czarnej sukience niemal 60-letnia gwiazda udowadnia, że można wyglądać fantastycznie, a komentarze ma je gdzieś. Niedawno wzięła ślub po 20 latach związku, a jej życie prywatne i zawodowe kwitnie. Ciekawe, czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że Anna Korcz to prawdziwa ikona pewności siebie i energii. Bart Gniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, przeżywa prawdziwy dramat. Jego marzenie o ogromnej garderobie w wymarzonym domu legło w gruzach przez nieuczciwego dewelopera. Stracił nie tylko dom, ale i fortunę, a sprawa wciąż jest nierozwiązana. Mimo to Bart nie traci nadziei i zapowiada, że jeszcze kiedyś stworzy swoje modowe królestwo. Beata Tyszkiewicz, legenda tańca z gwiazdami, znów zabrała głos. Choć nie jest już jurorką, wciąż śledzi taneczne zmagania i nie kryje zdziwienia. Okazuje się, że niektóre gwiazdy są dla niej kompletnie anonimowe. Cóż, czasy się zmieniają, a na parkiecie królują teraz internetowe sławy, które starsze pokolenie musi dopiero odkryć. Ale spokojnie, nowa edycja już wkrótce, więc może i Beata znajdzie kogoś, kogo rozpozna.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, uczciła trzecią rocznicę tragicznej śmierci swojego syna Patryka. Na Instagramie pokazała nagranie z sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, gdzie zapaliła znicz z czterema imionami ofiar wypadku. Patryk, miłośnik motoryzacji, zginął w Krakowie, gdy samochód, którym jechał, uderzył w bariery i dachował. Peretti, mimo upływu lat, wciąż zmaga się z bólem straty, ale powoli wraca do życia publicznego, podkreślając wartość pamięci o bliskich.
2: Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show?
1: Magdalena Lubacza-Rataj, znana jako Maluba, znowu zaskakuje. Gwiazda disco polo i influencerka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, publikując nagranie z partnerem i rosnącym brzuszkiem. Fani natychmiast zasypali ją gratulacjami, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend w celebryckim świecie. Ogłaszanie ciąży jako kolejny hit sezonu. Czekamy na kolejne emocjonujące posty i życzymy Malubie dużo zdrowia w tym nowym rozdziale. Mandaryna znów na językach. Po powrocie do Michała Wiśniewskiego teraz szykuje się do Tańca z Gwiazdami. Wybór butów do tańca okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem, ale na szczęście zakończył się sukcesem. Internauci podejrzewają, że jej związek to tylko promocja show, ale Mandaryna stanowczo temu zaprzecza. Ciekawe, czy miłość do Michała doda jej skrzydeł na parkiecie. Jesień zapowiada się emocjonująco.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Włoski ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka stał się prawdziwym hitem internetu, ale nie obyło się bez kontrowersji. Internauci zarzucili parze przesadę i kicz, co Roxana Węgiel, obecna na weselu, skomentowała jako zwykłą zazdrość. Wokalistka, która umiliła uroczystość swoim występem, nie przejmuje się złośliwymi komentarzami, twierdząc, że to tylko wynik ludzkiej zawiści. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na bajkowy ślub w malowniczej włoskiej posiadłości.
1: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness?
2: Zespół Gojira, znany na całym świecie, miał zagrać kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych, ale niespodziewanie ich perkusista, Mario Duplantier, nie pojawi się na scenie z powodu problemów imigracyjnych. Ciekawe, jakie to problemy mogą powstrzymać jednego z najważniejszych muzyków metalowych przed występem? Na szczęście zespół szybko znalazł zastępstwo w osobie Luigiego Paraventiego z Paleface Swiss, który już wczoraj zagrał z nimi na Rockfest. Czy Mario dołączy do zespołu na kolejne koncerty? Tego jeszcze nie wiadomo. Jason Newsted, były basista Metalliki, przeszedł przez prawdziwe piekło, walcząc z rakiem gardła i depresją. Po operacjach i chwilach zwątpienia, kiedy myślał, że to koniec, postanowił wziąć życie w swoje ręce. Zamiast odpoczywać, jak radzili lekarze, ruszył w trasę koncertową z zespołem Jason Newsted i The Chop House Band. Teraz cieszy się muzyką i życiem, pokazując, że nawet po najciemniejszych chwilach można odnaleźć światło.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawski PGE Narodowy gotowy na muzyczne szaleństwo. Już jutro i pojutrze na scenie zagrają Acid Bath, Queens of the Stone Age oraz System of a Down. Dla fanów przygotowano sklepik z gadżetami, a organizatorzy łaskawie pozwolili wnieść na koncerty maleńkie torebki. Pamiętajcie, flary zostawcie w domu, bo nie będą mile widziane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trzyletni pies Jaś został ukąszony przez żmiję nad Liwcem, co rozpoczęło dramatyczną walkę z czasem. Mimo desperackich poszukiwań właścicielki, pani Łucji, odpowiedni lek dotarł za późno i pies nie przeżył. Problem z dostępnością antytoksyny w Polsce wynika z jej wysokiej ceny, krótkiego terminu ważności i trudności w pozyskaniu jadu żmij, które są pod ochroną.
2: Od dziś wieczorem do poniedziałku rano ulica Połczyńska w Warszawie będzie zamknięta w jednym kierunku. Drogowcy kończą wymianę nawierzchni, co spowoduje duże utrudnienia. Ruch zostanie przeniesiony na jedną jezdnię, gdzie obowiązywać będą ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania. Kierowcy powinni zapoznać się z objazdami, aby uniknąć korków. Sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Oprócz tego orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Sędzia Maciej Mitera, prowadzący sprawę, ostro skrytykował zachowanie oskarżonego, podkreślając, że wyrok opiera się na faktach, a nie presji społecznej. Wyrok nie jest prawomocny, a Żak pozostanie w areszcie do połowy września. Na lotnisku Chopina w Warszawie odkryto próbę przemytu 20 żywych papug po podróżnej walizce. Ptaki, najprawdopodobniej pod wpływem środków uspokajających, doznały obrażeń, a jedna z nich nie przeżyła. Wszystkie papugi są gatunkami chronionymi, a przemytnikowi grozi kara więzienia do 5 lat. 19 uratowanych ptaków trafiło do centralnego azylu dla zwierząt, a postępowanie w tej sprawie trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Białołęce w 2024 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 18-letni Dymytro. Został uderzony w głowę przez 30-kilogramowy kocioł zrzucony z dachu przez robotnika. Proces w tej sprawie wciąż się przeciąga, ponieważ kluczowy świadek, policjant, nie stawia się na rozprawy. Rodzina zmarłego czeka na sprawiedliwość już 2 lata. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunku dzieci w mediach społecznościowych i na stronach internetowych żłobków. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie standardów opieki. Zmiany obejmują również ujednolicenie wymogów dla opiekunów, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz poprawę jakości posiłków w placówkach. Nowelizacja czeka teraz na obrady Senatu i podpis prezydenta.
2: Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, krakowski rynek główny zamieni się w ogromny weselny parkiet. O godzinie 19 rozpocznie się tam największe wesele w Polsce z DJ Staszkiem, który zadba o weselny klimat. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, znany z połączenia disco polo z góralską energią. Po koncercie zaplanowano afterparty w Phoenix Club, co zapewni taneczne emocje do późna.
1: Szczecińska fabryka wódek Starka ponownie nie znalazła nabywcy, mimo obniżenia ceny wywoławczej. Syndyk nie otrzymał żadnych ofert w pierwszym przetargu. Kolejna próba sprzedaży zaplanowana jest na 22 września. Jeśli i tym razem nie znajdzie się kupiec, przyszłość zakładu stanie się bardzo niepewna.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Polsce rosną antyukraińskie nastroje, co pokazuje fala absurdalnych komentarzy w sieci. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwraca uwagę na mylenie pojęć, jak w przypadku Bandery na statku, która jest mylona z ukraińskim nacjonalistą Banderą. Polityk podkreśla, że dezinformacja i brak wiedzy mogą być niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Apeluje o rozsądek i weryfikację informacji. Jutro o godzinie 14 ze Szczecińskiego Placu Lotników wyruszy 8 Szczeciński Marsz Równości, będący kulminacją trwającego od poniedziałku Festiwalu Dumy. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej do godziny 17. Tegoroczne hasło marszu „Płyniemy po swoje” podkreśla determinację społeczności LGBTQ+, w walce o swoje prawa. Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, mimo prognozowanych opadów deszczu.
1: W Białymstoku, przy ulicy Aleksandra Fredry, powstała nowa tężnia solankowa. Inwestycja, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022, kosztowała blisko 543 tysiące złotych. Obiekt ma wymiary 3 na 9,5 metra i średnią wysokość 4 metrów, a jego nowoczesna instalacja umożliwia wytwarzanie zdrowotnego aerozolu solankowego. Po zakończeniu formalności tężnia będzie dostępna dla mieszkańców, oferując miejsce do wypoczynku i rekreacji.
2: W gminie Pęcław na Dolnym Śląsku trwają intensywne poszukiwania tajemniczego drapieżnika, prawdopodobnie pumy. W akcji biorą udział drony z termowizją oraz śmigłowiec policyjny. W sieci pojawiło się nagranie, które może przedstawiać poszukiwanego kota. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebne są dokładniejsze dowody. Mieszkańcy są proszeni o ostrożność i zgłaszanie wszelkich spotkań z dzikim zwierzęciem odpowiednim służbom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku, w gminie Nowogrodziec, 39-letni mężczyzna za zaatakował ratownika medycznego, grożąc mu śmiercią. Do incydentu doszło podczas transportu pacjenta do karetki. Napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 4,5 roku więzienia. Policja przypomina, że ratownicy medyczni są objęci ochroną prawną jak funkcjonariusze publiczni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej. Dominik

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski nie zadebiutował w amerykańskiej MLS w barwach Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony z powodu złej jakości powietrza, spowodowanej dymem z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odbędzie się 6 października. Kibice będą musieli poczekać na pierwszy występ Lewandowskiego do 23 lipca, kiedy to Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami.
2: Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena, znany jako Kibu, został nowym asystentem selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana. Zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę. Kibu ma bogate doświadczenie trenerskie. Pracował z Urbanem w wielu klubach, w tym w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Przed reprezentacją Polski stoją teraz wyzwania w Lidze Narodów UEFA. Alexis Mac Allister, kluczowy pomocnik reprezentacji Argentyny, odgrywa ważną rolę w obronie tytułu Mistrza Świata na Mistrzostwach Świata 2026. 27-letni zawodnik Liverpoolu, mimo szkocko brzmiącego nazwiska, urodził się i wychował w Argentynie. Jego przodkowie pochodzą ze Szkocji, Irlandii i Włoch, co nadaje mu charakterystyczny wygląd. Mac Allister jest znany z doskonałego regulowania tempa gry i waleczności na boisku.
1: Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne.

0: Sport w Radio Super Express.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna. W Atlancie trwa emocjonujący półfinał Mundialu 2026, gdzie Anglia mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a obie drużyny walczą o miejsce w finale. Argentyna ma przewagę w posiadaniu piłki, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku zobaczymy takie gwiazdy jak Harry Kane i Lionel Messi. Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
1: Na stadionach Mundialu w Miami uwagę kibiców przyciąga nie tylko piłka nożna, ale także włoska gwiazda filmów dla dorosłych, Raisa Bellini. Aktorka pojawia się w odważnych stylizacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie fanów. Podczas meczu Anglia-Norwegia, gdzie Anglia wygrała 2-1, Bellini była równie popularna jak zdobywca 2 bramek, Jude Bellingham. Jej nagranie z loży stadionowej szybko zdobyło popularność w sieci. Laura Grzyb, mistrzyni świata IBO w boksie, już w sobotę zmierzy się z Rajlą Nascimento na gali XTB KSW 120 w Gdyni. To będzie jej 3 pojedynek w MMA, a pierwszy od zdobycia tytułu mistrzyni w boksie. Brazylijka Nascimento, doświadczona zawodniczka z 24 walkami na koncie, specjalizuje się w brazylijskim jiu-jitsu. Walka zapowiada się emocjonująco, a wynik poznamy już w sobotę.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibicę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
1: W Zielonej Górze już jutro rusza cykl Speedway European Championship. Na starcie zobaczymy 5 Polaków, w tym Patryka Dudka, który będzie bronił tytułu mistrza Europy. Zawody odbędą się na torze, który Dudek zna doskonale, co może być jego atutem. Kibice mogą liczyć na emocjonującą rywalizację, a dla fanów przygotowano specjalne miasteczko z atrakcjami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1009 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Serial Panna Młoda w nadchodzących odcinkach od 155 do 157, które zostaną wyemitowane 27 i 28 lipca, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Tancer odkryje, że jej tajemniczym szefem jest Cichan, co rozpocznie między nimi bezwzględną wojnę. Bejza, uciekając przed gniewem Cichana, szuka pomocy u Hanser, zdradzając jej wielką tajemnicę. Cichan dowiaduje się, że nie jest ojcem dziecka Bejzy, co wywołuje u niego ogromną wściekłość. Tymczasem Hanser, nosząca dziecko Cichana, planuje ucieczkę z miasta. Jonca w końcu odzyskuje przytomność, a Melich wspiera Hanser w jej decyzji o opuszczeniu Stambułu. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie ogromne zmiany w życiu Marysi Rogowskiej. Po zdradzie Artura jej małżeństwo legnie w gruzach, a Marysia stanie przed trudnymi decyzjami i nowymi wyzwaniami. Jesienią widzowie będą świadkami dramatycznych rozmów między małżonkami oraz wsparcia, jakie Marysia otrzyma od rodziny Mostowiaków. Paweł, syn Marysi, nie pozostanie obojętny wobec zdrady ojczyma i dojdzie do ostrego konfliktu. W życiu Marysi pojawi się także nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego, co może wprowadzić świeży powiew nadziei. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a Marysia stanie przed szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semich, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kansel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tayyar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, sprzeciwiając się wprowadzaniu związków partnerskich. Jednocześnie podpisał ustawę zakazującą patostreamingu, mającą chronić młodzież przed szkodliwymi treściami w internecie. Polsat News odegrał kluczową rolę w nagłaśnianiu problemu patostreamingu, co przyczyniło się do przyjęcia nowych przepisów. W PiS narasta napięcie związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii dało jego członkom tydzień na odejście z organizacji, grożąc wykluczeniem. Mimo to stronnicy Morawieckiego planują konferencję z grillem 31 lipca, krytykując decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Czarnek ostrzega, że działania stowarzyszenia mogą pozbawić PiS subwencji. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, twierdząc, że zdobyły dane 220 milionów wyborców. Amerykański wywiad nie znalazł jednak dowodów na wpływ Chin na wynik wyborów, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Trump zapowiedział odtajnienie dokumentów, które mają ujawnić luki w bezpieczeństwie systemu wyborczego. Chiny stanowczo odrzucają te oskarżenia.
2: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
0: Potężne burze z ogromnym gradem przeszły przez południowo-wschodnią Francję, szczególnie dotykając departament Ardèche. Grad wybijał szyby w samochodach, uszkadzał dachy i niszczył uprawy. Zjawisko to było wynikiem utrzymujących się od kilku dni wysokich temperatur. Francuskie służby ratunkowe pracują nad oceną strat i pomocą poszkodowanym mieszkańcom.
2: Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie dotyczące programu AGIL, który ma przyspieszyć rozwój technologii obronnych w Unii Europejskiej. Dzięki budżetowi 115 milionów euro program umożliwi szybsze wprowadzanie innowacji, takich jak sztuczna inteligencja i drony, do użytku przez siły zbrojne od 2027 roku. AGIL ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy, co przyczyni się do szybszego wdrażania nowych technologii w odpowiedzi na potrzeby obronne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. Niektóre znaki zodiaku mają trudności z odpoczynkiem nawet podczas wakacji. Koziorożec, panna, bliźnięta i skorpion to te, które nie potrafią całkowicie oderwać się od pracy. Nawet na plaży myślą o zawodowych obowiązkach i planują kolejne działania. Astrologia wskazuje, że ich potrzeba kontroli i produktywności nie pozwala na pełen relaks.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zasadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość. Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska postanowili złamać modowe tabu i pojawili się na włoskim weselu w czerni od stóp do głów. Wbrew tradycji, która czarny kolor rezerwuje na smutniejsze okazje, para wyglądała jak z okładki magazynu modowego. Internauci nie mogli się nachwalić ich stylizacji, a włoskie krajobrazy tylko podkreśliły elegancję zdjęć. Czyżby czarna elegancja na weselach miała stać się nowym trendem?
2: Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym 59-latka prezentuje się w skąpym bikini, a fani nie mogą przestać się zachwycać. Minge, która twierdzi, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, nie tylko odpoczywa na Sycylii, ale także intensywnie pracuje nad nowymi projektami. Jak widać, sukces to nie tylko geny, ale i solidna dawka boksu oraz detoksykacyjnych kąpieli.
1: Izabela Janachowska, nasza ulubiona ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ogłaszając, że jest już w trzecim trymestrze ciąży. Czas płynie, a jej brzuszek rośnie, ale jedno jest pewne. Gwiazda promienieje jak nigdy dotąd. Co ciekawe, jej mąż dowiedział się o ciąży dopiero w czwartym miesiącu, co było dla niego prawdziwym, wielkanocnym zaskoczeniem. A teraz Izabela chwali się zdjęciami z tropikalnego urlopu, gdzie w białej sukience i szpilkach wygląda jak milion dolarów.
2: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rok po śmierci Anny Kołaczkowskiej, Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi postanowił uczcić pamięć swojej przyjaciółki w sposób, który poruszył serca fanów. Opublikował własnoręcznie namalowany portret Joanny, dodając wzruszające słowa: kiedyś się spotkamy. Internauci szybko zareagowali, wspominając ulubione skecze i dziękując za lata śmiechu. Trudno uwierzyć, że minął już rok, a pustka po niej wciąż jest ogromna. W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie. Rok po niespodziewanej śmierci Ozziego Osborna, Birmingham postanowiło uczcić pamięć księcia ciemności w wielkim stylu. Już 22 lipca odbędzie się pierwszy w historii Dzień Ozziego, pełen koncertów, pokazów filmowych i sztuki ulicznej. Władze miasta zadbały nawet o limitowaną edycję koszulek z wizerunkiem Ozziego z jego ostatniego koncertu. Ciekawe, czy to jednorazowy hołd, czy może początek nowej tradycji? 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
2: Nowa wersja Never Let Me Down Again od Nouvelle Vague z udziałem Flavii Coelho to prawdziwa muzyczna podróż od Rio do Anglii. Brazylijska wokalistka wniosła do utworu słoneczny blask, który kontrastuje z mrocznym klimatem oryginału Depeche Mode. To połączenie bossa nowy i new wave zaskakuje i intryguje, pokazując, że nawet klasyki mogą zyskać świeże spojrzenie. Album A Date with Depeche Mode pojawi się już 30 października, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. System of a Down w końcu dotarli do Polski, a fani już szaleją. Basista Szawo Odadian postanowił zaskoczyć wszystkich, ukrywając w Warszawie specjalne kostki do gitary z motywem polskiej kiełbaski. To nie żart, a prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Koncerty na PGE Narodowym już w ten weekend, a emocje sięgają zenitu. Kto wie, może uda się złapać nie tylko kostkę, ale i kawałek rockowej historii. Warszawski PGE Narodowy już jutro stanie się mekką dla fanów gitarowego grania. Na scenie pojawią się Acid Bath, Queens of the Stone Age i oczywiście System of a Down, który zamknie swoją europejską trasę koncertową. Po latach koncertowania głównie w Stanach Zjednoczonych zespół w końcu zawitał do Europy, a teraz po odwołanych koncertach z 2020 roku wreszcie zagra w Polsce. Bramy otwierają się o 16:30, więc czas szykować się na muzyczne szaleństwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nakazał zapłatę ponad 1 miliona złotych zadośćuczynienia dla poszkodowanych. Nowe przepisy umożliwiają skuteczniejsze egzekwowanie takich zobowiązań, a uchylanie się od zapłaty może skutkować kolejnym wyrokiem. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Na skrzyżowaniu trasy krajowej nr 10 z drogą do Nowego Sarnowa w miejscowości Gumowo doszło do zderzenia dwóch samochodów. Wypadek miał miejsce wczoraj rano, a dwie kobiety trafiły do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Ruch w tym miejscu był utrudniony przez 5 godzin, a kierowcy musieli korzystać z ruchu wahadłowego. Sprawczyni wypadku, 53-letnia mieszkanka Płońska, otrzymała mandat w wysokości 1100 zł i 10 punktów karnych. W Polsce niektóre kierunki studiów gwarantują imponujące zarobki już na starcie kariery. Absolwenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego mogą liczyć na pensje przekraczające 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia dotyczą także specjalności takich jak analityka danych i nauki finansowe. Jednak warto pamiętać, że ostateczna wysokość pensji zależy od wielu czynników, w tym doświadczenia zdobytego podczas studiów.
2: Od dziś wieczorem do poniedziałku rano zamknięty będzie odcinek Alej Jerozolimskich w Warszawie. Od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. To część weekendowego remontu, który wprowadzi objazdy przez ulicę Grójecką i Kopińską. Autobusy linii 127, 158 i 159 będą kursować zmienionymi trasami. W poniedziałek kierowcy wrócą na nowo wyremontowany odcinek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3-letni pies Jasio, ukąszony przez żmiję, zmarł mimo desperackich prób ratunku podejmowanych przez właścicielkę. Pani Lucja, mieszkanka Warszawy, nie mogła znaleźć antytoksyny w żadnym z pobliskich gabinetów weterynaryjnych. Choć po długich poszukiwaniach udało się zdobyć lek, było już za późno. Problem z dostępnością antytoksyny wynika z jej krótkiego terminu ważności i trudności w produkcji.
2: Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która wprowadza zakaz wykorzystywania wizerunków dzieci w celach promocyjnych przez żłobki. Nowe przepisy mają na celu ochronę prywatności najmłodszych oraz podniesienie jakości opieki. Zawód opiekuna zyska na prestiżu dzięki wprowadzeniu nowych regulacji, takich jak cyfrowa legitymacja zawodowa i ulgi w transporcie publicznym. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta.
1: W Czernichowie na Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Na ulicy Żywieckiej przewróciła się betoniarka, uderzając w rowerzystkę. Kierowca ciężarówki i 31-letnia kobieta z Krakowa zginęli na miejscu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Jutro o godzinie 14 na szczecińskim Placu Lotników rozpocznie się 8 Marsz Równości, będący finałem szczecińskiego Festiwalu Dumy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Płyniemy po swoje, a uczestnicy przejdą przez centrum miasta. Kierowcy muszą przygotować się na

0: Wszystkie trzy lokalne plaże są otwarte i bezpieczne, a woda ma bardzo dobre parametry. Temperatura powietrza wynosi 25 stopni, a woda 19 stopni, co zachęca do wypoczynku. Prognozy na weekend przewidują jednak załamanie pogody, więc warto skorzystać z dzisiejszej słonecznej aury. W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił dwie pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
1: Dziś i jutro w Białymstoku, a w niedzielę w Bielsku Podlaskim odbędzie się wyjątkowy piknik charytatywno-motoryzacyjny. Na placu przy Teatrze Dramatycznym będzie można zobaczyć i przejechać się super samochodami, takimi jak Lamborghini czy Ferrari. Wydarzenie ma na celu wsparcie fundacji Fun and Drive dzieciom, zbierającej środki na zakup nowoczesnych karetek. To nie tylko gratka dla fanów motoryzacji, ale też szansa na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania zwierzęcia, które może być pumą. Służby wykorzystują drony z kamerami termowizyjnymi, ale nagrania nie pozwalają jeszcze jednoznacznie potwierdzić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. Mieszkańcy gminy Pęcław proszeni są o ostrożność i zgłaszanie wszelkich obserwacji do odpowiednich służb. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że to rzeczywiście puma.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to między innymi wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje. Na krajowym rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś znaczące zmiany cen. Benzyna PB 95 i olej napędowy nadal drożeją, podczas gdy ceny benzyny premium PB 98 spadły o 133 zł za metr sześcienny. Orlen i BP oferują najtańszą benzynę PB 98, a Aramco nieco drożej. Wzrosty cen są wynikiem napięć na Bliskim Wschodzie i słabej kondycji polskiej waluty. Kierowcy tankujący PB 95 i diesla muszą przygotować się na dalsze podwyżki. Sytuacja na rynku pozostaje niestabilna, a ceny przy dystrybutorach nie spadną, dopóki nie nastąpi deeskalacja konfliktu lub umocnienie złotego.
2: Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
1: Browar Eichbaum z Mannheim, jeden z najstarszych w Niemczech, kończy działalność po 347 latach. Decyzja o likwidacji oznacza utratę pracy dla około 240 osób. Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, nie udało się uratować zakładu. Dyrektor Uwe Eichele określił ten moment jako najczarniejszą godzinę w historii browaru. Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego. To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Nie wszyscy emeryci muszą płacić za wywóz śmieci. W określonych sytuacjach mogą uzyskać całkowite zwolnienie z opłat, jeśli spełnią wymogi i zgłoszą to w urzędzie. Zwolnienie dotyczy nieruchomości niezamieszkanych, na przykład gdy senior przebywa dłużej w szpitalu. Warto sprawdzić, czy gmina oferuje ulgi dla seniorów, co może znacząco odciążyć domowy budżet. Samorządy mogą też wprowadzać własne programy pomocowe dla osób o niskich dochodach. Ważne, by nie rezygnować z opłat na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do problemów finansowych.
1: W 2027 roku dodatki do emerytur wzrosną, ale podwyżki będą symboliczne. Prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi niecałe 4%, co oznacza, że większość dodatków zwiększy się jedynie o kilkanaście złotych miesięcznie. Spadek inflacji do 2,5% w czerwcu tego roku jest główną przyczyną niższej prognozy. Minimalna emerytura może wzrosnąć o około 72 zł, a dodatek pielęgnacyjny i kombatancki o około 13 zł. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku, a nowe świadczenia będą wypłacane od 1 marca. Polskie firmy coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w międzynarodowych programach zbrojeniowych. Przykładem jest współpraca zakładów Promot z General Dynamics Land Systems w ramach programu Abrams. Promot, specjalizujący się w obróbce metalu, produkuje komponenty do czołgów Abrams, które trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Współpraca ta pokazuje, że polskie firmy nie tylko uczestniczą w krajowych projektach, ale także stają się częścią globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu polski przemysł zbrojeniowy zyskuje na znaczeniu, a lokalne firmy mają szansę na rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe. To dopiero początek, a udział polskich przedsiębiorstw w takich projektach ma szansę się rozszerzać.
2: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma zbrojeniowa Firepoint ogłosiła przyspieszenie prac nad systemem przeciwbalistycznym Freya. Pierwszy test pocisku przechwytującego FP7.X zaplanowano na lipiec przyszłego roku, co jest znaczącym przyspieszeniem. Projekt Freya, wspierany przez Międzynarodową Koalicję Antybalistyczną, ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich systemów Patriot. Pocisk FP7.X osiąga prędkość 2200 m na sekundę i ma zasięg do 80 km. Współpraca z europejskimi partnerami, w tym niemiecką firmą Diehl Defence, pozwala na rozwój nowoczesnych technologii naprowadzania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Po niespodziewanym ślubie Ewy i Romea, który zakończył poprzedni sezon, atmosfera w rodzinie Żeleńskich staje się napięta. Elżbieta, babcia Ewy, nie może pogodzić się z faktem, że młodzi pobrali się za jej plecami. Wnuczka otwarcie buntuje się przeciwko babci, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Ewa zarzuca Elżbiecie, że nie akceptuje jej małżeństwa i traktuje je jak chwilowy kaprys. Konflikt narasta, a Ewa stara się przekonać babcię, że jej decyzja była świadomym wyborem. Czy Elżbieta zaakceptuje małżeństwo? Małżeństwo wnuczki? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrachigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Nana staje przed poważnym zagrożeniem, gdy Burhan, odkrywając kradzież, porywa ją w akcie zemsty. Semih, znając tożsamość porywacza, w końcu przyznaje się do wszystkiego Kancel, która naciska, by odnaleźć zaginioną kobietę. Tymczasem Poyraz, poruszony słowami żony, przygotowuje dla niej niespodziankę, co prowadzi do rozczarowania Sibel. W tle Isl nieustannie prowokuje Sinana i Ainur, a Czarna decyduje się na rozwód, co zmusza Ibrahima do szczerej rozmowy. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo zyskał ogromną popularność dzięki emocjonującym wątkom i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? 4249 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski przeżywa bolesne rozczarowanie. Jego wirtualna sympatia z forum jazzowego okazuje się być Krystyną, co prowadzi do emocjonalnego zawirowania. Spotkanie na żywo nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a Krystyna niesłusznie podejrzewa Juliusza o romans z młodszą Angelą. Zawiedziony Juliusz odmawia wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki, mimo starań syna Wojtka. Wojtek jednak nie daje za wygraną i zmusza ojca do badań. Wizyta u nefrologa przynosi dobre wieści, ale konieczna jest konsultacja kardiologiczna z powodu podwyższonego ciśnienia. Ostatecznie Juliusz zgadza się na dalsze leczenie, zrozumiawszy, jak ważny jest dla rodziny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 23 stopnie i umiarkowane opady deszczu. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Bezpartyjni samorządowcy rozpoczęli kampanię na rzecz ogólnokrajowego referendum, które ma wprowadzić istotne zmiany ustrojowe w Polsce. Wśród propozycji jest likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, dobrowolny zakład ubezpieczeń społecznych oraz wybór sędziów przez obywateli. Inicjatywa zbiega się z porozumieniem z Prawem i Sprawiedliwością przed wyborami do Senatu. Mimo zebrania wymaganej liczby podpisów, decyzja o referendum należy do Sejmu. W Prawie i Sprawiedliwości narastają napięcia związane z decyzją o zakazie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Mateusz Morawiecki, mimo ultimatum, chce pozostać w partii i kontynuować działalność swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Politolog profesor Antoni Dudek ostrzega, że ewentualny rozłam może przynieść PiS więcej strat niż korzyści, a największym beneficjentem wewnętrznych tarć może okazać się premier Donald Tusk. Decyzja o opuszczeniu stowarzyszeń ma zapaść do 23 lipca. Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura zyskała poparcie 226 posłów, mimo sprzeciwu części opozycji. Teraz decyzja czeka na zatwierdzenie przez Senat. Szpytma, historyk i były wiceprezes IPN, jest znany z zaangażowania w propagowanie historii rodziny Ulmów. W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie.
2: Ukraińskie wojska przeprowadziły atak w pobliżu słynnej posiadłości w Gelendżyku, znanej jako Pałac Putina. Morski dron zatopił rosyjski okręt patrolowy Emerald, należący do FSB. W wyniku ataku zginęli i zostali ranni członkowie załogi, choć Rosja nie potwierdziła tych informacji. To część ukraińskiej kampanii przeciwko rosyjskiej flocie na Morzu Czarnym.
0: Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. 16 lipca odbyło się